Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
3: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą.

0: Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twojego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
1: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jezus daje nam przestrogę. Przestrogę, która jest wciąż aktualna. Dla nas też współcześnie. Unikać osądzania bliźnich, sądzenia ich postaw, zachowania, decyzji. My tak łatwo potrafimy wypowiadać nasze sądy. Obmawiamy, krytykujemy, osądzamy, potępiamy. A trzeba przecież pamiętać, że tak naprawdę bardzo często nie znamy wszystkich przyczyn, wszystkich motywów, decyzji, działań drugiego człowieka. A bez tego trudno dać do końca obiektywną ocenę. Niekiedy jest tak, że coś przysłoni nam możliwość właściwego patrzenia na tego drugiego człowieka, na jeżego zachowanie. Dzisiaj słyszymy, jak Jezus o tym mówi, że może być w naszym oku belka. Coś o wiele większego, poważniejszego niż ta przysłowiowa drzazga wokół brata. Wszelkie doskonalenie świata, otoczenia, naszych bliskich, wszelka praca nad poprawianiem właściwie powinna się zacząć od nas samych. To my powinniśmy się pytać siebie o to, co możemy zmienić we własnym, codziennym postępowaniu. A nasza praca nad sobą, nasz trud, nasz wysiłek, aby się stawać lepszymi, nasze dobre świadectwo może być przyczyną, by kogoś pociągnąć do Boga, kogoś zachęcić, by podobnie czynił. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Panie Boże, broń nas przed pochopnym osądzaniem naszych bliźnich, których spotykamy na drogach naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Za nami najdłuższy dzień w roku i najkrótsza noc. No a teraz wypada nam odliczać te wszystkie sekundy i minuty w drugą stronę. Na razie to są tak naprawdę bardzo drobiazgowe dane, nie do zauważenia. Te dni będą długie, tym bardziej, że słoneczne. Te noce krótkie, ale nie ma zmiłuj. To już leci w drugą stronę. Złośliwi mówią, a nic się nie obejrzymy, a wszystkich świętych nas zostanie. No, tak szybko to nie, bo przed nami wakacje i tak dalej, no ale przed nami przede wszystkim poranek 7:09. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży, no i niezmiennie do godziny 9:00 mamy wielką przyjemność towarzyszyć Państwu w porannej krzątaninie. Za chwilkę kilka zajrzymy do gazet, będą też bardzo ciekawi goście. Goście, którzy trzymają rękę na pulsie, niezależnie od tego, że już tryb prawie że wakacyjny wjeżdża nam do kraju, do gazet, do polityki. No ale zanim ten tryb wakacyjny wjedzie na całego, skoro mamy już kalendarzowe i astronomiczne lato, no to może na start tegoż lata piosenka letnia z sygnałem oczywistym o dniu gorącego lata. Taki właśnie przed nami, więc dlaczego by nie ponucić właśnie tej piosenki sprzed lat. Gramy zatem hit, kiedyś to był, tak, a potem zajrzymy do prasy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy do gazet. Prasa oczywiście wypełniona setkami, dziesiątkami analiz, komentarzy po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jest sporo głosów aprobujących, sporo głosów krytykujących, jak to w Polsce bywa, zresztą nie tylko w Polsce, wszędzie tam, gdzie jest żywa dyskusja, to tam jest i sporo ocen różnych. Natomiast nie przekonując Państwa do żadnych z ocen, bo to należy do Was, a nie do nas, po tej drugiej stronie mikrofonu i głośników, relacjonujemy artykuł Michała Kolanki z Rzeczpospolitej a propos przeglądu prasy. Nawrocki dał Zełenskiemu czas na zmianę decyzji o kulisach gry wokół orderu Orła Białego. Jak pisze Michał, Karol Nawrocki dał Ukrainie tygodnie na wyjście z sytuacji, a Kijów z tej furtki po prostu nie skorzystał, przedkładając sytuację wewnętrzną nad relacje z Polską. Jak usłyszeli dziennikarze Rzeczpospolitej w Pałacu Prezydenckim nieoficjalnie, strona ukraińska dostała różne propozycje wyjścia, jakkolwiek to brzmi, z twarzą z tego klinczu. Nie było jednak przesadnego zainteresowania tym, żeby to uczynić na poważnie. W związku z tym prezydent zdecydował, co zdecydował. No i tego efekty można pozbierać dzisiaj w prasie, podobnie jak efekty afery, którą od kilku dni żyje zwłaszcza Warszawa, ale nie tylko, chodzi o Szpital Południowy i całe to zamieszanie opisane przez Portal Zero wokół tej historii. Natomiast jeszcze wracając na moment do Ukrainy, no to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej mamy historię Aleksandry Ptak-Iglewskiej dotyczącej konferencji, która czeka nas w tym tygodniu w Gdańsku. Chodzi o konferencję o odbudowie Ukrainy. Polskie firmy liczą na kontrakty na Ukrainie. Ich planów nie wstrzymuje kryzys wokół odebrania orderu Orła Białego, bo odbudowa Ukrainy według szacunków Banku Światowego może kosztować 800 miliardów dolarów. To nie są tylko wydatki, to jest także okazja do zarobienia niemałych pieniędzy. W związku z tym myślę, że to jest też ważny argument, czy ważny kontekst wszystkich tych decyzji, o których rozmawiamy na różnych polach. Ciekawy sondaż też w Rzeczpospolitej, skoro już tutaj jesteśmy niezadowoleni z włodarzy miast. Po referendum w Krakowie Rzeczpospolita sprawdziła na zasadzie Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej, czy Polacy są zadowoleni z rządzących ich miejscowościami, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów i tak dalej. I w badaniu wyraźnie widać, że najbardziej niezadowoleni są wyborcy opozycji. No ale generalnie ten odsetek nie jest przesadnie pozytywny. Średnia brzmi następująco: 38% jest zadowolonych, większość, bo 50 prawie procent nie, no ale znów wśród tej 50 część osób mówi, to niemała, że nie są zadowoleni, ale lepszej alternatywy na horyzoncie nie widać, co też tłumaczy pewne i zjawiska, i jeśli chodzi o dynamikę zdarzeń w poszczególnych samorządach, bo jak wiemy, na przykładzie Warszawy to jedno, ale przecież ta sprawa jest o wiele, wiele szersza i piętrowa. W związku z tym na pewno nieraz będziemy do tego tematu jeszcze wracać, także zresztą dziś. Jeśli chodzi o Dziennik Gazetę Prawną z kolei, to tutaj zerknijmy sobie na pytanie, czy też na opinię wokół tematu zarobków lekarzy. Bardzo ciekawy tekst poświęcony temu, co znaczy godne wyposażenie, czy godne wynagrodzenie, może tak, dla lekarzy. Godne nie znaczy nieprzyzwoicie wysokie, przestrzegają autorzy Dziennika Gazety Prawnej. Bardzo ciekawy temat do zwertowania tym, którzy mają trochę zbulwersowania w sobie po tej historii z Warszawy. No i jeszcze a propos rynku paliw. Jeśli ktoś miał nadzieję, że się to wszystko uspokoi, bo w miarę jest spokojnie, że oczy świata patrzą na cieśninę Ormus, dzisiaj to jest też pierwsza strona Dzienniku Gazety Prawnej, ale równowaga na rynkach paliw zdaniem autorów, ekspertów nie potrwa długo. Od kryzysu dostaw do nadpodaży jest trochę niestety tych historii na horyzoncie, w związku z tym ta cena jakkolwiek dzisiaj może nawet do jakiegoś przełknięcia, za chwilę może taką po prostu nie być. I jeszcze na koniec magazyn W drodze zerkam sobie na wciąż świeże wydanie miesięcznika wydawanego przez Dominikanów. Tu z kolei bardzo ciekawa historia o budzącej się Francji, która chrzci się coraz chętniej. Ostrożny optymizm, tak autorzy miesięcznika piszą o zjawisku nawracania, jak zwał, tak zwał, ale jeśli chodzi o zmianę podejścia Francuzów do chrześcijaństwa. Kropka, jeśli chodzi o przegląd prasy, za kilka chwil nasz pierwszy gość.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, Łukasz Szpyrka z portalu interia.pl. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Łukaszu, w przeglądzie prasy przed chwilą zerknąłem sobie na tekst Michała Kolanki, który opisał historię pod tytułem no, kilkanaście dni, jakie prezydent Nawrocki dał Kijowowi na reakcję po zapowiedzi, że odbierze order Orła Białego Zełenskiemu, aż do momentu, w którym go odebrał. No tylko, że Kijów, jak czytam w Rzeczpospolitej, nie zareagował w zasadzie w żaden konstruktywny sposób. Czy całą tę historię, całej tej historii można było uniknąć? Mam na myśli i pokłócenie się, i później no już te turbulencje dotyczące orderów, które są odsyłanych na masową skalę przez stronę ukraińską.
2: To znaczy, to pytanie jest na pewno nie do mnie czy innego polskiego dziennikarza, ale raczej do Kijowa powinno powędrować, bo na dobrą sprawę to wiemy, od czego zaczęło się to całe zamieszanie, duże zamieszanie polityczne, czyli od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskich wojsk. I po prostu to była autorytarna decyzja Zełenskiego, pewnie suflowana przez wojsko, przez jakichś prawicowych polityków, być może również. W każdym razie no tutaj wpływu żadnego na te decyzje nie mieliśmy absolutnie, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jaka powinna być reakcja państwa polskiego? No, to jest takie bardziej pytanie pewnie do nas. No i pewnie były różne opcje. Zdecydował się prezydent Karol Nawrocki na taką, chociaż tak jak wspominasz, Marcinie, tekst Michała Kolanki, no to był taki moment, kiedy pewnie mogliśmy uniknąć tego, co obserwujemy dzisiaj, czyli te kilkanaście dni zawieszenia, bo rzeczywiście tak było do Warszawy podczas długiego weekendu tego czerwcowego, Boże Ciało, i tutaj okolice przyjechał Kirył Budanow, czyli prawo.

0: wrócił tam do siebie, do Kijowa. Polska strona liczyła na to, że będzie tutaj jakaś refleksja, jakieś, no powiem tak nawet górnolotnie, opamiętanie, prawda, ze strony ukraińskiej, no, ale tego nie było i po prostu ta sytuacja się trochę odwlekała. I w końcu prezydent Karol Nawrocki musiał pewnie podjąć jakąś decyzję. Mógł oczywiście czekać jeszcze, ale pytanie na co, prawda, jak długo mógł jeszcze czekać.
1: No, przesłanie strony ukraińskiej streścił premier Donald Tusk w Brukseli, gdzie na marginesie szczytu unijnego spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, goszczącym tam regularnie, tak, jeśli chodzi o szczyty, mimo tego, że Kijów do Unii oczywiście nie należy i szybko do Unii nie dołączy. Natomiast zgodnie z relacją pana premiera, prezydent Ukrainy miał mu powiedzieć, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, żeby narazić na szwank relacje polsko-ukraińskie i że tak naprawdę, tutaj już też cytuję Michała Kolankę, strona ukraińska w trakcie rozmów przekazywała, że ich zdaniem ta decyzja o nadaniu imieniu UPA jednostce wojskowej nie jest wymierzona w Polskę. Tylko czy my mogliśmy odebrać te zapewnienia, te deklaracje strony ukraińskiej jako coś prawdziwego?
0: Znaczy nie, no nasza reakcja nie mogła być inna niż ta, która była, prawda? No bo no, polskie społeczeństwo jednoznacznie odebrało tę sytuację jako uderzenie w nas. Być może rzeczywiście intencje były inne, ale wiemy, jak często bywa również w życiu, prawda? Intencje to jedno, a później efekty jakichś tam działań to jest zupełnie inna historia. Więc tutaj wydaje się, że mogło tak być, że rzeczywiście, że to nie było wymierzone w nas, ale jednak efekty są takie, że my to bardzo, bardzo personalnie do siebie, jako Polacy mówię, wzięliśmy, bo zdecydowana większość polskiego społeczeństwa no po prostu z wielkim niesmakiem przyjęła te decyzje i też prezydent Karol Nawrocki dobrze wyczuł te emocje społeczne, prawda? On od razu zareagował już w pierwszej chwili. On chyba wtedy zresztą był gdzieś chyba w Chorwacji, jeśli się nie mylę, prawda? On tak nie był w kraju na pewno, tylko gdzieś tam przypadkiem się trochę o tym dowiedział i powiedział, że no być może trzeba będzie rozważyć to odebranie orderu Orła Białego, ale poproszę o to kolegium orderu Orła Białego i tak to spróbuję załatwić. Ale błyskawiczna była reakcja. Rząd troszeczkę inaczej do tego tematu podszedł, no ale i też będzie miał tutaj twardy orzech do zgryzienia, no bo jeszcze, okej, jakby stało się i już się nie odstanie, ale jeszcze ten dylemat pozostanie, co dalej z tym fantem zrobić, bo to na dobrą sprawę prezydent, wiemy jaką rolę pełni w państwie polskim, ale tę pomoc ukraińską to przekazuje na dobrą sprawę rząd, prawda? Znaczy polską pomoc dla Ukrainy przekazuje rząd i wszystkie te decyzje typu, czy otwarte powinno być lotnisko wiaszące i tego typu inne rzeczy, no to podejmuje rząd. Też rząd reprezentuje trochę bardziej niż prezydent Polskę na zewnątrz, szczególnie w Unii Europejskiej. Tam pewnie premier Donald Tusk jest pytany, co tam się w ogóle dzieje między wami. On tak sobie wyobrażam, że podnosi rękę do góry, mówi to nie ja, tylko prezydent, pytajcie pana prezydenta. No i pewnie tak to będzie wyglądać. No w każdym razie trudna sytuacja, trudna, której pewnie nie można było uniknąć. Jest oczywiście takie kolejne pytanie, które się pojawia, czy Rosjanie wykorzystają to narracyjnie do szerzenia swojej propagandy. Zdaje się, że
1: wykorzystują. Trzeba
0: no właśnie, zdaje się, że tak, już się to dzieje i też trochę nie rozumiem postawy ukraińskiej, która mówi, no zobaczcie, Polacy odebraliście order Orła Białego, a teraz Rosjanie to wykorzystują, no ale my z jakiegoś powodu odebraliśmy ten order Orła Białego Zełenskiemu, prawda? Nie my to wymyśliliśmy, jeszcze raz powtórzę, tylko wymyślił to Wołodymyr Zełenski. No nie wiem, okej, mógł mieć dobre intencje, ale nie wyszło i pewnie była chwila, żeby się z tego wycofać, czy jakkolwiek te decyzje zmienić. Uznali inaczej, że pewnie to się mniej opłaca.
1: A zapytam cię szerzej o spojrzenie na kwestię relacji z Ukrainą no, od tak naprawdę wybuchu wojny, rosyjskiej agresji na ten kraj. Bo wtedy coś absolutnie, no, dotychczasowe relacje, pewnie chłodne, momentami przyjazne, momentami szorstkie, no jakby weszły na zupełnie inny poziom, bo skala polskiej pomocy, polskiego państwa, polskich samorządów, ale też zwykłych obywateli, którzy albo dawali bezpośrednio schronienie w swoich domach, albo zbierali do puszek, kupowali produkty w sklepach, no to było absolutnie pospolite ruszenie, jak Polska długa i szeroka. Czy my dzisiaj powinniśmy być, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale rozczarowani tym, że tak pomagaliśmy, a oni nie są wdzięczni? Czy my powinniśmy bić się dzisiaj we własne

0: najpierw, że niepotrzebnie im pomagaliśmy albo że zbyt byliśmy naiwni w relacjach z Kijowem. Szukam jakiegoś określenia, które dobrze pozwoliłoby to nam to nazwać, dlatego że myślę, że to jest dla wielu z nas trudny moment, w tym przyznaję dla mnie samego, no bo jeśli pomagaliśmy na taką skalę, jaką każdy uznał za stosowne, ale też odruch serca był oczywisty, no to dzisiaj trochę czuję się jakby mi ktoś, no nie chcę powiedzieć, że z buta dał, ale prawie tak.
1: Mhm. No powiem szczerze, że mam podobnie. Mhm. I to jest rzeczywiście trudna sytuacja z tego względu. Ten sygnał na początku tej agresji rosyjskiej to było coś absolutnie wyjątkowego. Też ja osobiście byłem troszeczkę zaangażowany w tę pomoc, ale myślę, że chyba nie znajdziemy takiej rodziny, która by nie była w tamtym czasie jakkolwiek zaangażowana. I za to oczywiście należą nam się brawa, ale też i Ukraińcy to też podkreślają na każdym kroku, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Oni też są za to wdzięczni, za tamtą pomoc, prawda? Ale co innego to jest ta kwestia naszej pamięci historycznej i tego, co nas dzieliło, nasze narody już przez lat 80. No po prostu my się nigdy nie rozliczyliśmy z kwestią rzezi wołyńskiej i to jest problem, który był odwlekany i który ten konflikt dzisiejszy też nie zostanie jakby, on go też nie rozstrzygnie. My jeszcze bardziej okopiemy się pewnie na swoich stanowiskach i to nie pomoże. No i tu jest kłopot, ale jeśli chodzi o takie codzienne, wydaje mi się, postrzeganie Ukraińców, bo wydaje mi się, że do tego, że tego się trochę obawiasz, prawda? Że może to pójść w taką stronę, że skoro nasi prezydenci się pokłócili, no to że my też będziemy się kłócić tak na co dzień z Ukraińcami, tak?
0: To widać też w nastrojach społecznych, to znaczy to są zupełnie inne nastroje i na poziomie badań, i na poziomie też odruchów na ulicach, w sklepach, niż te 3-4 lata temu. Piotr Kwieciński w Onecie napisał taki ciekawy tekst, którym puentą tego tekstu jest to, że musi wykipić, że to tak naprawdę po uzyskaniu pożądanego stanu emocjonalnego, takie wyzerowania można dopiero będzie przystąpić do spokojnego, zimnego budowania relacji z Ukrainą, jak z każdym potencjalnym partnerem, budowania trochę transakcyjnego, trochę coś za coś, a cytuję, nie na pieśniach Werny Chory, czy toksycznej mieszaninie miłości i rozgoryczenia. Zgadzasz się?
1: Wiesz co, przypomina mi się trochę historia, dwudziestolecie międzywojenne i no to bardzo dawne czasy, prawda, ale pamiętam taki manifest Józefa Piłsudskiego, który apelował o to, by Ukraina stała się, nie wiem, jakby to powiedzieć, takim dużym, dużym koalicjantem Polski. On nie chciał zagrabić Ukrainy, nic w tym stylu, ale chciał, żeby Ukraina była bliżej nas, czyli pewnie Zachodu, prawda, niż bliżej tego rosyjskiego nieprzyjaciela. I to już wtedy formułował Piłsudski, z tym, że późniejsze kroki w latach 30. zupełnie tego nie potwierdzały. Nie tylko Piłsudskiego, ale też innych ludzi. Mianowicie myślę sobie o takiej akcji, która nazywała się, nie przypomnę sobie dzisiaj, ale repolonizacja po prostu świątyń tutaj na Chełmszczyźnie, na Zamojszczyźnie, na tych terenach, gdzie pamiętamy, Druga Rzeczpospolita była bardzo wielonarodowym państwem, wielokulturowym i tam było bardzo dużo Białorusinów, Ukraińców również i my im po prostu burzyliśmy te cerkwie, prawda? I wtedy oni tam bronili tych swoich świątyń, tych swoich kaplic i tak dalej, ale my to i tak robiliśmy i próbowaliśmy repolonizować Ukraińców. I to tak mi się trochę wydaje. To był 37, 38, 39 rok też na początku. No wykipiało kilka lat później, prawda? Wykipiało też na Wołyniu i piję do tych twoich słów, prawda, Marcinie, że mówisz wykipiało. No wykipiało i obawiam się, że ta historia, że będzie inaczej kipieć, że ta dzisiejsza, że tak mocno tego nie odczujemy jak wtedy, że będziemy tutaj mimo wszystko pewnie z tą właśnie pamięcią przeszłości trochę inaczej podchodzić do przyszłości. O to też apeluje Donald Tusk, prawda, i inni politycy, żeby nie pokłócić się o przeszłość, kiedy mamy przed sobą w przyszłości bardzo dużą, no niewiadomą. I to wydaje mi się być taką puentą tego, co nas pewnie czeka i co się wydarzyło w ostatnich dniach, no bo trudno mi sobie wyobrazić, by nasze relacje były jeszcze gorsze niż są dzisiaj, Mam nadzieję, że lada dzień pójdzie jakieś takie opamiętanie wewnętrzne wśród polityków z jednej, z drugiej strony. Być może jakaś wymiana gabinetu na Ukrainie, który byłby bardziej jakiś przyjazny do Polski, jego punktu widzenia. No, trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę, bo gorzej pewnie już na ten moment być nie może.
0: Okazja do tego pierwszego kroku ku jakiemuś wyjściu z tego klinczu w najbliższych dniach w Gdańsku, tam konferencja na temat odbudowy Ukrainy, oczywiście potencjalnej odbudowy, bo cały czas trwa wojna w tym kraju, no ale to rozumiemy jeszcze przed nami. Po więcej odsyłamy na portal interia.pl, tam więcej analiz, tekstów, informacji, wywiadów, również wokół tej całej skomplikowanej, niejednoznacznej historii, jeśli chodzi o to, co między Polską a Ukrainą i jak to się wszystko może potoczyć. Łukasz Szpyrka, dziękuję pięknie, redaktorze. Dobrego
1: dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, ekspert do spraw służb specjalnych przed laty, rzecznik koordynatora służb, wiele funkcji, wiele doświadczenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A chciałem zadać pytanie, rozpocząć naszą rozmowę od bezpieczeństwa, ale które będziecie odmieniać przez wszystkie przypadki na poniedziałkowej debacie w Uniwersytecie Warszawskim. Chodzi o skupienie się na Białorusi Łukaszenki, jego wpływu, czy też jej wpływu, jeśli chodzi o Białoruś, na bezpieczeństwo naszego regionu, naszego kraju. Jak sobie głośno myślę, trochę o tym zapomnieliśmy, to znaczy tej fali hybrydowej już tak dużej nie ma. Prób sforsowania granicy jest mniej, zapora mniej lub bardziej, ale jednak działa. Może ten temat się zaczyna rozchodzić po kościach, czy to zbyt naiwne wnioski?
2: No, panie redaktorze, na konferencji przede wszystkim będziemy chcieli się zastanowić, jak dzisiaj Białoruś jest wykorzystywana przez Rosję, jakie uwarunkowania sprawiają, że o Białorusi warto mówić, bo rzeczywiście ta presja ataków na granicę z Białorusią być może jest mniejsza w tej chwili, ale nie oznacza to, że nie warto analizować, co się na Białorusi dzieje, bo rzeczywiście Zespół Bezpieczeństwa Regionalnego powołany na studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, mam nadzieję, że zwróci uwagę na to, że Białoruś jest dzisiaj kluczowym państwem nie tylko w tych okresach wzmożonej presji na Zachód, ale również pełni bardzo ważną rolę wtedy, kiedy do Zachodu trzeba puszczać trochę oko i zachęcać go do współpracy, więc z jednej strony zastanowimy się nad tym, jak dzisiaj Rosja, gdzie ma swoje macki na Białorusi, czy Białoruś jest w stanie wyzwolić się spod rosyjskiej kontroli i dominacji, ale też właśnie pokażemy, jak Rosja rozgrywa Zachód przy pomocy Białorusi, bo niestety widać wyraźnie, że Rosja szuka możliwości powrotu do jakichś relacji z Zachodem, szuka możliwości mamienia Zachodu wizją powrotu do jakiejś formy współpracy polityczno-gospodarczej i tutaj Białoruś też będzie odgrywała bardzo znaczącą rolę.
1: No właśnie, zastanawiam się w tej logice, czy my mamy od razu odrzucać tę perspektywę, że na Białorusi jest jak jest, ktoś powie, no ale innej władzy szybko nie będzie. Białoruś jest ważnym elementem tej mapy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i Ukrainy, i nasze, i przy ewentualnym wsparciu Rosji. Jaki jest dzisiaj status Białorusi? My z nimi mamy w ogóle kontakty? Kiedy jeszcze był pan w ministerstwie blisko koordynatora służb, taka robocza jakaś formuła współpracy istnieje, czy po tym ataku hybrydowym zupełnie to wszystko zostało zerwane?
2: Współpraca z Białorusią jest bardzo trudna i niestety, żeby ją prowadzić, no trzeba byłoby zamknąć oczy na to właśnie, jak mocno Białoruś jest zinfiltrowana przez rosyjskie interesy, bo rzeczywiście tu jest wiele głosów też na arenie międzynarodowej. No wiemy, że Stany Zjednoczone próbują prowadzić jakiś dialog strategiczny z Białorusią, ale musimy sobie zdać sprawę bardzo jednoznacznie z kilku podstawowych faktów. Dzisiaj nie ma żadnej szansy na oderwanie Białorusi, polityczne oderwanie od Rosji. Białoruś jest krajem bardzo mocno powiązanym z rosyjskimi strategicznymi celami również w tej polityce wobec Zachodu. Analiza struktur bezpieczeństwa Białorusi powoduje, że szybko okazuje się, że Rosja jest wręcz państwem kontrolującym zarówno armię, jak i służby specjalne białoruskie, co oznacza, że ona jest w stanie realnie wpływać na to, jak Białoruś wyznacza i prowadzi działania o charakterze polityki międzynarodowej i polityki bezpieczeństwa. Więc z tego punktu widzenia jest tutaj bardzo zły ten obraz, jeżeli chodzi o możliwość wciągnięcia Białorusi w jakąkolwiek formę współpracy. Mamy już doświadczenia z lat ubiegłych, kiedy również Białoruś była wykorzystywana właśnie do rozgrywania Zachodu, czy do wciągnięcia Zachodu w taką grę, która miała rozgrywać Białoruś i Rosję, ale to się skończyło niczym. Jeżeli chodzi o realny uzysk Zachodu, Białoruś zyskała trochę na współpracy energetycznej, czy na właśnie współpracy politycznej, czy finansowej, ale nic realnie się nie zmieniło, jeżeli chodzi o usiedlenie Białorusi przez Rosję. I mam wrażenie, że w tej chwili jesteśmy trochę znowu świadkami podobnych schematów i podobnej współpracy. No nie chcę oczywiście uprzedzać naszej konferencji, ale na pewno z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy ta możliwość wciągania Białorusi w jakąś orbitę realnej współpracy i realnego oddziaływania Zachodu jest bardzo słaba.
1: A jak z perspektywy już nie polityka, czy czysto też zaangażowanego w codzienną pracę, ale z perspektywy eksperta, trochę z dystansem, jak pan się ocenia te kwestie dotyczące bezpieczeństwa pod progiem pełnoskalowej wojny, czyli na poziomie tej tak zwanych hybrydowych zagrożeń? Bo znów, jak się spojrzy na Białoruś, trochę się to uspokoiło, jakby nie patrzeć, niezależnie od motywacji, niezależnie od decyzji politycznych i tak dalej, no mamy spokojniejszą granicę z Białorusią. Jeśli chodzi o drony czy jakiegoś dziwnego rodzaju ustrojstwa wlatające ze wschodu, też trochę jest wyhamowane. To już nie ma dnia za dniem, żebyśmy się nie zerkali na to, czy nasze samoloty muszą być podrywane, czy nie. Ale znów, no to jest pytanie też o taką tkankę, której my na co dzień nie jesteśmy w stanie dostrzec, czyli ataków internetowych, propagandy. A jak to oceniacie w fundacji?
2: No na pewno mamy do czynienia z próbą właśnie pozyskania czy markowania pewnych kroków neutralizujących czy normalizujących działania przeciwko Polsce, ale z punktu widzenia szerszej perspektywy, no ja nie widzę żadnych przełomów. Znaczy konglomerat rosyjsko-białoruski nadal prowadzi bardzo brutalną wojnę wywiadowczą. Ta drabina eskalacyjna, jak to się mądrze mówi, jest podnoszona coraz mocniej od 2022 roku. To jest coś, co myśmy przewidywali jeszcze jak byłem członkiem rządu i wiedzieliśmy, że taka działalność niestety ze strony rosyjsko-białoruskiej może mieć miejsce. Ostatnio widzieliśmy skuteczny zamach w Białej Podlaskiej na opozycjonistę rosyjskiego, więc widać wyraźnie, że Rosja też korzystając ze struktur białoruskich, podnosi ciągle poprzeczkę, jeżeli chodzi o tą walkę poniżej progu wojny z Polską i te działania niestety są obliczone na razie na długi marsz. Ja tutaj nie widzę żadnego przełomu, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w relacjach między Polską, czy szerzej NATO, a Białorusią i Rosją. Rzeczywiście dane statystyczne pokazują, że sama granica jest spokojniejsza, ale dzisiaj możemy z kolei wiedzieć, bo to też są dane, że duża presja migracyjna jest kierowana teraz na Litwę czy na Łotwę, bo wiemy, że polskie służby zatrzymują tych migrantów w pobliżu granicy polsko-litewskiej. Wiemy, że Białorusini zaczęli budować też jakieś poważniejsze tunele podziemne, więc też jest pytanie, na ile jesteśmy dzisiaj w stanie to wszystko kontrolować, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Więc ta presja, ta najbardziej widoczna, rzeczywiście wygasła trochę, ale takie okresy też już pamiętam były, czy w 2023 roku, czy w 2024, więc to też nie jest coś, co jest zupełną nowością. Na pewno musimy się szykować na to, że ze strony rosyjsko-białoruskiej będą dalsze próby destabilizowania Polski, będą próby ataków również takich o charakterze terrorystycznym, bo tak już to trzeba definiować. I jeżeli polskie państwo nie znajdzie skutecznej odpowiedzi na to, żeby zapobiegać tego typu zdarzeniom, to niestety możemy spodziewać się kolejnych skutecznych działań rosyjsko-białoruskich na naszym terytorium.
1: No dobrze, to jeszcze jedna historia wywołana zresztą w tej rozmowie, trochę niechcąca, trochę chcący. To znaczy mam na myśli sprawę tego zabójstwa Białej Podlaskiej. Znaczy okazało się, że człowiek krytykujący Władimira Putina może nie czuć się bezpiecznie w Polsce. Nie wiem jeszcze dokładnie, bo służby też to sączą raczej, jeśli chodzi o precyzję informacji, czy to dotyczyło rzeczywiście rosyjskich służb na terenie Polski, czy jakichś podwykonawców, ale teraz chciałem zapytać o to doświadczenie bardziej ministerialne. Czy my mamy na radarze, albo na tak zwanej smyczy przynajmniej, albo przynajmniej gdzieś tam w perspektywie ludzi, którzy potrafią reagować na tego rodzaju zagrożenia, czy to jednak jest dzisiaj nie do zrobienia na dużą skalę, bo internet, samotne wilki i cała ta historia indywidualnych dogadań się z rosyjskimi służbami jest nie do sprofilowania na większą skalę?
2: Na pewno mamy tutaj do czynienia z zdarzeniem, które musi zostać zbadane i to nie tylko, o czym pan wspomniał, jeżeli chodzi o to, co już wiemy o sprawcy i zleceniodawcy, ale musimy też wiedzieć, jak państwo reagowało przed tym zamachem, bo przecież zarówno premier Tusk, jak i przedstawiciel ministra koordynatora wskazał, że polskie służby i policja i ABW wiedziały, że ten człowiek, który został finalnie zamordowany, jest zagrożony. On był ostrzegany, jemu była proponowana ochrona, na którą się nie zgodził, ale pomimo tego, że on się na nią nie zgodził, to polskie państwo, polskie służby mają zestaw narzędzi, żeby objąć takim cichym monitoringiem i zabezpieczeniem taką osobę, która jest zagrożona. Więc dzisiaj warto zapytać i odpowiednie instytucje powinny o to zapytać, co policja i ABW zrobiły, żeby tego człowieka zabezpieczyć, jakie wnioski praktyczne wyciągnięto ze stwierdzonego zagrożenia wobec niego. Bo mamy do czynienia ze zdarzeniem, które nie tylko skończyło się dramatycznie dla konkretnej osoby, ale to jest zagrożenie dla państwa polskiego, bo każda taki atak, każdy zamach jest przecież generuje w sposób oczywisty zagrożenie też dla państwa polskiego, a nie tylko dla jednej ofiary. Więc ta sytuacja powinna bardzo mocno postawić na nogi polskie służby i cały system bezpieczeństwa państwa i tutaj trzeba zdecydowanie wyjaśnić, z czym mamy do czynienia i same komunikaty przede wszystkim generała Kujawy, czyli zastępcy ministra Siemoniaka, wskazują, że polskie służby być może miały w ogóle naprowadzenie na to, jak ten zamach może być wykonany i być może nawet jakiego rodzaju zleceniodawcy, jakiego rodzaju zleceniobiorcy w tej sprawie mogą wystąpić. Więc na pewno tej sprawy nie możemy uznać za zakończoną. Ona musi być przedmiotem bardzo drobiazgowego śledztwa, jeżeli chodzi o sprawcę, ale również śledztwa czy sprawdzenia, co państwo polskie zrobiło, żeby zneutralizować zagrożenie.
1: Serdecznie dziękuję. Stanisław Żaręt, Fundacja Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję dobrego bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Pierwsze okrążenie za nami. Pierwsza połowa tego naszego radiowego meczu u progu dnia i tygodnia za nami. Za chwil kilka druga połowa, ale złapmy oddech. Może to pora na kubek kawy albo herbaty. A ja tylko dodam, że wszystkie nasze rozmowy na stronie 7:09.pl, na naszym YouTubie, w naszych mediach społecznościowych wystarczy nas przeklikać i w dowolnym momencie dnia albo tej krótkiej nocy, jakie przed nami, posłuchać sobie na spokojnie. Wracamy po 8:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
5: sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Zgodnie z zapowiedzią jesteśmy, meldujemy się już po godzinie 8 w poranku 7-9. Niezmiennie naszym wydawcą Radio Nadzieja w Łomży. No i mamy wielką przyjemność Państwu do 9 potowarzyszyć, pouśmiechać się do siebie, porozmawiać o tematach ważnych i pilnych, ale i z dystansem sobie zerknąć na pewne rzeczy, a czasem, kiedy trzeba na poważnie, to na poważnie. Próbujemy tego wszystkiego oczywiście w różnych dawkach, w różnych proporcjach. Mam nadzieję, że spełniamy Państwa oczekiwania, choćby w jakimś niepełnym stopniu. Na start drugiej godziny, zanim z gościem poranka porozmawiamy, no to piosenka znów letnia. W zasadzie taka, która się kojarzy, nie wiem jak Państwu, ale z końcem roku szkolnego, z takim klimatem, gdzie wszystko jeszcze można, że wszystko przed nami. No oczywiście, jeśli się ma lat 10, 12, 15, może 20 jeszcze na studiach, a potem ten czas jakby umyka, ale mam nadzieję, że sentyment zostaje, czyli pani Halina Kunicka. Jak to brzmi po latach? Proszę posłuchać, a potem rozmawiamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: Naszym gościem poranka jest pan Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Czy pan rozumie decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
2: No zdecydowanie rozumiem tę decyzję i podzielam akurat tutaj to uzasadnienie, które w swoim nagraniu przedstawił prezydent. To znaczy, to jest pewnego rodzaju takie materialne przedstawienie tego wszystkiego, co jest dla nas, dla Polski najważniejsze. To jest takie najwyższe uhonorowanie cywilne, jakie możemy nadać do uosabiania naszej wartości. W związku z tym myślę, że ktoś, kto kultywuje pamięć o szowinistycznych mordercach, którzy zabijali naszych przodków, ktoś, kto kultywuje pamięć o kolaborantach Hitlera, myślę, że nie powinien być uhonorowany takim odznaczeniem. I pytanie, które dzisiaj sobie należy zadać, to czy rozsądna była decyzja w ogóle o nadaniu tego orderu Wołodymirowi Zełenskiemu?
1: No ale może było tak, stanę tu trochę w roli, niech będzie, że adwokata, nie wiem czy diabła, ale tej sprawy raczej przegranej z punktu widzenia nastrojów społecznych, że order był przyznany w konkretnym czasie za bohaterstwo prezydenta Ukrainy, za to, jaką wykazał się postawą, no i też pośrednio, jakkolwiek to zabrzmi, za tę solidarność, jaką Polacy i polskie państwo i polskie społeczeństwo okazały Kijowowi. Ja wiem, dzisiaj z tych nastrojów nie ma nic, ale gdyby się cofnąć uczciwie do roku 22, 20, nawet 3, to przecież no było to dość powszechne. Chyba, że nie było to powszechne, bo też uczciwie trzeba przyznać, że Konfederacja od początku miała daleko idące wątpliwości i dystans do takiego zbytnio intensywnego zbratania się z Kijowem.
2: Dystans, myślę, że to jest dobrze powiedziane. Myślę, że aktualne, ówczesne polskie władze wtedy z tamtego okresu, kiedy rzeczywiście nadano prezydentowi Zełenskiemu ten order, cechował z kolei takie różowe okulary, przez które patrzyli na Ukrainę i Ukraińców. Ja nie zapomnę, jak Andrzej Duda, już wielokrotnie to też przywoływałem, chyba na antenie Państwa Radia również, Andrzej Duda spotkał się gdzieś tam przypadkowo przy jakichś uroczystościach z już nieżyjącym księdzem Isakowiczem Zaleskim, tłumaczył mu, że niewłaściwe jest mówienie o Wołyniu w tym kontekście. Andrzej Duda akurat tu wykazywał radykalnie inną postawę od Karola Nawrockiego, to znaczy kompletnego braku jakiejkolwiek asertywności względem Ukrainy. Ja uważam, że niestety polscy politycy, ci z Prawa i Sprawiedliwości, ci z Platformy Obywatelskiej chorują na pewnego rodzaju kompleksy. To znaczy, ja tak może trochę publicystycznie, ale uważam, że niestety polscy politycy mają jakby takie przekonanie o tym, że Polska jest mało znacząca, że Polska jest słaba, jest wątła i w związku z tym musi przypodobać się na świecie tym większym, tym ważniejszym, tym silniejszym. I o ile jeszcze, pomimo że się nie zgadzam z tym zupełnie, ale rozumiem, dlaczego ktoś się tym kieruje w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż tak jak mówię, się z tym nie zgadzam, to kompletnie nie rozumiem, dlaczego tego rodzaju jakby sposób prowadzenia polityki zagranicznej nawet wpłynął na nasze relacje z Ukrainą. Bo tak to postrzegam te pierwsze lata wojny, kiedy po prostu my wykazywaliśmy zero jakiejkolwiek polityki transakcyjnej, podczas kiedy nasi różni zachodni partnerzy z Ukrainą dużo bardziej transakcyjnie rozmawiali z takiej
1: pozycji. Może miejsce na mapie trochę to determinowało, zostawiając tezę o kompleksach, która być może jest na jakimś poziomie prawdziwa, zgoda, ale może miejsce na mapie jest takie, że o ile Włosi, Niemcy, Francuzi mogą trochę mieć większego dystansu do tego, co się działo i dzieje na Ukrainie, o tyle my patrzymy, to jest tuż za naszą granicą, to jest czasami te rakiety trafiają do Lwowa, tak? Więc to jest realne też i może dlatego też ta pierwsza reakcja nasza była odruchowa i paradoksalnie też słuszna, bo przecież i gdyby nie Polska, gdyby nie polskie wsparcie, to zapewne Kijów nie poradziłby sobie z tą pierwszą falą ataku Moskwy.
2: No, oczywiście to prawda, także to jest dużo bardziej nasza sprawa niż wielu zachodnich krajów ze względu na bliskość do tej sytuacji, ze względu też na zagrożenie tym rosyjskim imperializmem, którego nigdy w Konfederacji nie negowaliśmy tego faktu istnienia tego zagrożenia ze strony rosyjskiej. Natomiast i tak w relacjach polsko-ukraińskich istnieje pewnego rodzaju asymetria stawki, o którą toczy się ta gra. To znaczy, oczywiście dla Polski To byłoby bardzo złe, gdyby Ukraina opadła, gdyby przestało istnieć niepodległe państwo ukraińskie, pojawił się jakiś rosyjski satelita w stylu Białorusi. Natomiast dla Ukraińców ta wojna to jest stawka życia i śmierci, tak? To znaczy stawka egzystencjonalna przetrwania tego państwa. Także gdyby Ukraina opadła, to oczywiście dla Polski bardzo źle, ale niepodległa Polska dalej by istniała. Natomiast gdyby upadła niepodległa Ukraina, no to dla Ukraińców już nie zostałoby nic z tego niepodległego państwa. W związku z tym i tak uważam, że ze względu na to, że znacznie wyższa ta stawka jest dla Ukrainy, nie powinniśmy tak podchodzić do tych relacji. Zresztą sami Ukraińcy, gdybyśmy my siebie szanowali w tych relacjach, uważam inaczej, by do nas podchodzili, bo no, nasze położenie też daje nam dużo przewag. To znaczy od Włochów na przykład, czy Brytyjczyków nie zależy hub przeładunkowy dla całej światowej pomocy dla Ukrainy. Natomiast my w Polsce ten hub w postaci Jasionki faktycznie mamy. Także to prawda, że to jest dużo większe dla nas zagrożenie upadek Ukrainy, ale też powinniśmy znacznie więcej znaczyć w tych relacjach. Natomiast dzisiaj niestety uważam, że rząd w Kijowie zupełnie z Polską się już nie liczy.
1: To z jeszcze jednej flanki zapytam. Może należało zareagować ostro, ale inaczej. Wysłuchałem jakiś czas temu takiego wideobloga Bartłomieja Sienkiewicza, człowieka z krwi i kości Platformy Obywatelskiej, dziś europosła tej partii, który w takim swoim nagraniu mówił o tym, że Kijów najbardziej zrozumiałby nie tę wojnę na symbole, którą wykorzysta dzisiaj Zełenski do tego, żeby, już zresztą to robi, do tego, żeby zyskać trochę punktów poparcia, jeśli chodzi o prawicowe partie, prawicowych wyborców na Ukrainie, nacjonalistów i tak dalej, ale że należało zrobić to na chłodno, po cichu, na przykład trzepiąc bardzo skrupulatnie, bardzo długo i niemiłosiernie na granicy kołowej polsko-ukraińskiej tamtejszych oligarchów, albo biznesmenów, albo nawet żołnierzy wojskowych, być może zawiesić na kilka dni nawet lotnisko w Rzeszowie pod pozorem technicznego remontu, po to, aby na Zełenskiego nacisnął nie prezydent Nawrocki, z którego zdaniem liczy się, umówmy się, umiarkowanie, ale żeby nacisnęli na niego generałowie właśnie, biznesmeni, oligarchowie, na których przecież Zełenski wisi jako systemie, który sprawuje władzę.
2: Oczywiście uważam, że tego rodzaju naciski, narzędzia nacisku na Ukrainę należałoby wykorzystać. Problem w tym, że tym to już z kolei powinien się zająć nasz rząd, w którym ja nie widzę woli tego rodzaju prowadzenia polityki z Ukrainą. Prezydent Nawrocki, no jego kompetencje są ograniczone w tym zakresie, tej władzy wykonawczej już w takim konkretnym zakresie, chociażby tego, jak powinna według jakich procedur działać Straż Graniczna, czy właśnie kwestie decyzyjne dotyczące lotniska. Też zgadzam się, że to byłoby pewnie jeszcze bardziej skuteczne. Ja dostrzegam oczywiście też zalety tego, że prezydent Nawrocki w takiej symbolicznej, no jest akurat dla naszego narodu być może takie typowe, ale w takiej symbolicznej wojnie bierze udział, bo to oczywiście zyskuje rozgłos i ja uważam, że to, że w niemieckiej prasie, w izraelskiej prasie pojawiają się informacje o tym, że jest ten problem kultu banderowców na Ukrainie. Uważam, że to jest dobre dla naszej sprawy, jaką powinno być zakończenie tego kultu na Ukrainie. Natomiast tak, zgoda, że powinniśmy użyć tych rzeczywistych, realnych, a nie symbolicznych narzędzi nacisku. Problem w tym, że one są właśnie w rękach rządu, a tutaj takiej woli niestety nie widzę. Ten symetryzm, który uprawia Donald Tusk względem Wołodymyra Zełenskiego i Karola Nawrockiego, on jest moim zdaniem, łagodnie naprawdę mówiąc, skandaliczny, bo odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest w żaden sposób porównywalne z jawnym czczeniem tych, którzy rzeczywiście byli odpowiedzialni za masowy mord na Polakach.
1: To teraz drugi temat gorący w ostatnich dniach, kwestia Szpitala Południowego w Warszawie, odpowiedzialności za niego politycznej przez Koalicję Obywatelską i też historia z tym salonikiem VIP, jaki miał się tam pojawiać. Jak powinna pana zdaniem zareagować taka partia jak Koalicja Obywatelska? Gdyby to zależało od was, to znaczy gdyby to było miasto zarządzane przez was i dziennikarze opublikowaliby taką historię, powiedzmy, że w Bełchatowie, gdzie prezydentem jest pan Patryk Marian, to co? To prezydent powinien się zdymisjonować? To, no bo z jednej strony sam prezydent mówi, jest audyt, władze odwołane szpitala, wszyscy politycy z rad nadzorczych innych szpitali też wylecą, jest jakaś reakcja ze strony rządzących miastem. Pytanie, czy wystarczająca?
2: Wydaje mi się, że nie, bo okazuje się, że to nie tylko osoby odpowiedzialne za już zarządzanie szpitalem są częścią tej afery, ale także prezydent Warszawy. Ja uważam, że To jest kompromitujące dla Rafała Trzaskowskiego, że wyszedł i okłamał opinię publiczną, że nie otrzymał nigdy informacji o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, co zostało natychmiast dowiedzione przez dziennikarzy jako informacja nieprawdziwa. Później okazało się, że rzeczywiście osoba odpowiedzialna nawet za doniesienie Rafałowi Trzaskowskiemu o tym została zwolniona ze szpitala. Myślę, że powinniśmy poznać odpowiedź na pytanie, czy to miało związek, te dwa wydarzenia ze sobą. Natomiast no niestety ktoś musiał moim zdaniem politycznie polecić to, żeby radny dzielnicy z Koalicji Obywatelskiej został zatrudniony w tym szpitalu. Ja nie wierzę w brak odpowiedzialności warszawskich polityków, a więc Marcina Kierwińskiego, szefa struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, no i samego Rafała Trzaskowskiego, który co najmniej ignorował ten problem w najlepszej dla siebie wersji wydarzeń. Więc ja oczekiwałbym takiej politycznej odpowiedzialności i myślę, że w wielu państwach o wysoko rozwiniętej kulturze politycznej polityk przyłapany na tak wielkim kłamstwie i współodpowiedzialny za zarządzanie szpitalem, w którym dzieje się coś takiego, już dawno podałby się do dymisji, złożyłby swój urząd. Niestety w Polsce to zarówno PiS, jak i Platforma przyjęły takie standardy absolutnego zaprzeczenia wszystkiemu, przeczekania i liczenia na to, że wyborcy zaraz o tym zapomną. Niestety też uważam, jest pewnego rodzaju wina nas wszystkich jako opinii publicznej, że być może zbyt łatwo takie tematy odchodzą w niepamięć. My oczywiście byśmy w takiej sytuacji zareagowali znacznie ostrzej, pomijając już fakt, że już dawno temu Sławomir Mentzen wydał taką dyspozycję, że nikt absolutnie, kto jest członkiem Nowej Nadziei, nie może zasiadać w radach nadzorczych, zarządach spółek samorządowych, ale także spółek Skarbu Państwa.
1: No bo dziś wam to nie grozi. Pytanie, czy jeśli będziecie właśnie mieli wpływ, powiedzmy za rok, to czy ten zakaz się utrzyma?
2: No znaczy, Sławomir Mentzen oczywiście powiedział to już publicznie wielokrotnie, więc na pewno będzie z tego rozliczany przez dziennikarzy, przez obywateli, przez nieprzychylnych sobie także innych polityków. Także myślę, mam nadzieję, że będziemy mieli realnie wpływ na to, co się będzie w Polsce działo. Więc będziemy mogli rzeczywiście sprawdzić w praktyce, czy w Konfederacji te standardy są inne. Oczywiście w każdej partii politycznej zdarzają się ludzie, którzy nadużywają swojej władzy, swoich uprawnień, więc to nawet nie chodzi o to, że taka sytuacja się wydarzyła, chociaż to jest skandaliczne, ale jeszcze bardziej skandaliczne od tej sytuacji jest to, że jestem przekonany, że Donald Tusk będzie chronił Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego, a więc osoby ewidentnie współodpowiedzialne za ten stan rzeczy. Myślę, że powinniśmy przywrócić do Polski pewną polityczną odpowiedzialność za pewne nadużycia władzy, ta polityczna odpowiedzialność, która nie spada na polityków z wysokiego szczebla tych wielkich partii.
1: To jeszcze jedna sprawa. Jak wy sobie wyobrażacie ten przyszły rok? Tak, jeśli siadacie przy dobrej herbacie albo kawie w ramach liderów Konfederacji, w ramach osób, które na bieżąco zarządzają i wizerunkiem, i kierunkiem, i treścią, jaką, czy sprawami, które zgłaszacie do opinii publicznej i postulatami, jak wy sobie wyobrażacie ten przyszły rok? Tak na chłodno i realnie. Wiadomo, scenariusz optymalny, 40%, samodzielna większość i w ogóle fajerwerki strzelają, no ale to już jest scenariusz taki, nazwijmy to sylwestrowy, a taki scenariusz realny, w którym szukacie, musicie się z kimś dogadać, jak wy to sobie wyobrażacie na chłodno?
2: Tak na absolutnie szczerze i na chłodno, ten taki scenariusz, o którym ja marzę, ale który jest chyba zbieżny też z tym, co uważają liderzy Konfederacji, to jest coś, czego jeszcze polska polityka nie widziała. To znaczy zerwanie z taką myślą o tym, że mniejsi koalicjanci po prostu nagle popadają w wielką miłość przed kamerami.

0: zaczną przychodzić ustawy zgodne z naszym programem, z tym programem, który proponowaliśmy do tej pory, z tym, który zaproponujemy na wybory parlamentarne, że zaczną się realnie zmieniać w Polsce przepisy, realnie zmieniać rzeczy. Instytucje publiczne, te, które są niepotrzebne, znikną. Spółki Skarbu Państwa, które były paśnikiem dla polityków, albo przejdą w ręce menadżerów, albo też znikną, bo niektóre są naprawdę niepotrzebne naszemu państwu. Ja marzę o czymś takim, że niekoniecznie o tym, że Sławomir Mentzyn albo ktokolwiek będzie zajmował konkretne stanowisko w rządzie. Jeżeli dogadamy się na jakiś konkretny program, będzie warto zaufać jakiemuś rządowi, no to oczywiście tak, to jest narzędzie do realizacji programu, ale nawet bez tego, nawet bez myślenia o konkretnych rządowych układankach, parlament jest narzędziem do tego, żeby wpływać na rzeczywistość poprzez zmianę przepisów. I ja mam nadzieję, że ten przyszły parlament to będzie po prostu posiedzenie za posiedzeniem i ustawa za ustawą, czyli sytuacja, której jeszcze nie było, bo rzeczywiście trudno nam w tych kolejnych parlamentach, czy gdy większość ma PiS, czy Koalicja Obywatelska, przekonywać nam posłów do naszych projektów ustaw. Ja mam nadzieję, że ten Sejm, który zacznie się za półtora roku, to będzie Sejm, w którym non-stop rzeczywiście przepisy ułatwiające życie Polakom będą przechodziły na każdym posiedzeniu i Polacy zaczną zauważać, wow, tempo zmian, którego naprawdę jeszcze nie było.
1: A nie podzielą was? Mam na myśli to, że przecież Konfederację tworzą dzisiaj dwa ugrupowania. Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, ale i Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka. I czasami mniej lub bardziej oficjalnie słyszę od polityków PiS, no dobra, jak tam będzie trzeba się dogadać, to po prostu weźmiemy sobie na rozmowy tę część narodową, tę część bosakową, bo oni są bardziej przy nas i programowo, i mentalnie niż liberałowie spod znaku Mentzena. No krótko mówiąc, że metodą kija i marchewki zostaniecie rozebrani albo przynajmniej podzieleni.
0: Są różnice programowe między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym. Jesteśmy koalicją, a nie jedną partią dlatego. Natomiast to jest dla nas wszystkich oczywiste, że plan A Jarosława Kaczyńskiego to jest rozbicie Konfederacji. Myślę, że tak samo Donalda Tuska, tak, gdyby chciał z nami rozmawiać o większości, to jest dzisiaj może trudne do wyobrażenia, ale on również pewnie wolałby podzieloną Konfederację niż jedną zjednoczoną, ale to jest dla nas w Konfederacji tak łatwy do przejrzenia scenariusz, że myślę, że jesteśmy na to wszyscy bardzo wyczuleni i wiemy, że nie możemy dać się rozegrać tym dwóm wyjadaczom politycznym, bo jedyne, czego nie można odmówić Tuskowi i Kaczyńskiemu, to, że na pewno potrafią uprawiać politykę i potrafią rozgrywać swoich małych koalicjantów i my nauczeni doświadczeniem naszych poprzedników, a więc tych partii, które istniały w przeszłości, ale już nie istnieją, w sensie tych partii, które chciały wpłynąć jakkolwiek na rzeczywistość w Polsce. Myślę, że nie damy się podzielić, bo tego zagrożenia i to zarówno Krzysztof Bosak, jak i Sławomir Mentzen głośno o tym mówią, że taki jest po prostu plan A Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony też naprawdę gratuluję optymizmu tym politykom PiS-u, którzy uważają, że będą mieli tak wielu posłów, że wystarczy im tylko jedna z partii tworzących Konfederację, żeby stworzyć rząd. PiS jest w tym momencie w takim sondażowym odwrocie, że raczej trzeba na ich miejscu trzymać kciuki, żeby w ogóle mieć możliwość rozmowy o jakiejś większości koalicyjnej, bo no to jest w stosunku do 2019, a nawet 2023 roku duży spadek mandatów. Wszystkie badania sondażowe to pokazują, no ale wiadomo, dopiero za rok się okaże z kilkoma miesiącami, czy uda się każdej z partii zdobyć te mandaty, o których marzy.
1: Tak, to prawda, za rok z hakiem będziemy mądrzejsi. Na razie stawiamy kropkę. Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Redaktor Jacek Prusinowski z kanału Zero razem z nami. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kanał Zero, a konkretnie portal kanału Zero i piórem Patryka Słowika wrzucił do polskiej debaty publicznej absolutną bombę tego półrocza, a być może nawet całego roku. Chodzi oczywiście o historię, jeśli ktoś niezorientowany, ze Szpitalem Południowym w Warszawie, gdzie nie dość, że pewien dżentelmen, który do niedawna był radnym Koalicji Obywatelskiej i cieszył się wsparciem tejże partii, zarobił bardzo duże pieniądze, ponad 1,5 miliona złotych, kierując SOR-em, a jakby tego było mało, to potem jak u Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a później jeszcze ciekawiej, bo w tymże szpitalu miał obowiązywać czy działać specjalny salonik VIP dla tych, którzy nie chcieli stać w kolejkach, a którzy akurat mieli legitymację Koalicji Obywatelskiej. Widzę po mediach, na przykład w Gazecie Wyborczej, że osoba, która była sygnalistą w tej sprawie, czy jest sygnalistą, jest podkopywany jej autorytet, jest podkopywany to, że może mówić prawdę, bo jest w sporze z szpitalem. Zresztą, co opisaliście, że chciała ta osoba, ten pan doktor, działki od prezydenta Trzaskowskiego na jakąś budowę, ale jej nie dostał. No słowem, suflowany jest przekaz pod tytułem to wszystko to historia dalece wątpliwa. A jak ty to czytasz, Jacku?
2: Czytam to po pierwsze tak, że część zarzutów dotyczyła tego, że Patryk Słowik miał w ogóle o tym nie pisać. No i to zarzuty nietrafione, bo o sporze prawnym pisał i o tym, jakich pieniędzy ten spór dotyczy między byłym ordynatorem a szpitalem, więc to po pierwsze chybiony argument. No a po drugie, gdzieś suflowanie takiej narracji, że to w ogóle całą historię czyni niewiarygodną, no jest jakąś bzdurą po prostu, bo niezależnie od tego, czy to jest krystalicznie uczciwa postać, czy nie, to co on mówił, kompletnie nie staje się przez to nieprawdziwe i niewiarygodne, chociażby dlatego, że dlaczego w takim razie ten młody lekarz oddał już 500 000 złotych, jakim cudem, jeżeli wszystko jest jakąś bajką, co ten były ordynator opowiada. A po drugie, dlaczego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski władzę szpitala wyrzucił? Więc to już są konkretne dowody, że opowieść o nieprawidłowościach tego człowieka jest absolutnie prawdziwa, bo jej bohaterowie uderzają się w pierś i łapią za portfele, jak w przypadku tego lekarza. Więc nie zmienia to jakoś szczególnie sytuacji, tym bardziej, że w tekstach na Zero.pl, w tekstach Patryka Słowika czy Kuby Styczyńskiego te informacje były już podawane. A jak powiedziałeś, że było tu jak w filmie Hitchcocka, okaże trzęsienie ziemi, potem tylko mocniej, to jeszcze tam był trzeci potem akord po informacji o saloniku, to jeszcze informacja o prezydencie Trzaskowskim w piątek tuż po południu, kiedy Patryk Słowik udowodnił, że Rafał Trzaskowski już rok temu o tych nieprawidłowościach wiedział, był w kontakcie z tym właśnie ordynatorem, bo poprosił go nawet o napisanie szczegółów poprzez komunikator internetowy. No i potem po uzyskaniu tych szczegółów nie zrobił nic, żeby tę sytuację naprawić. Za to sam ordynator stracił pracę wkrótce, więc to myślę, że też jest niezwykle ważna informacja, która uzupełnia tę historię.
1: Dodajmy tylko, że prezydent Trzaskowski zapewniał, że nie miał żadnego kontaktu, po czym okazało się, że ten kontakt
2: tak,
1: był.
2: Tak. Dwie godziny przed ukazaniem się tego tekstu, tak.
1: A oczywiście nie było to kontakt formalny w tym znaczeniu, że nie było jakiegoś specjalnego pisma, ale był komunikat, więc ciężko udawać, że się nie wiedziało. Natomiast mam jeszcze pytanie trochę szersze. Czy twoim zdaniem to jest taka historia, która jest też trzęsieniem ziemi politycznym dla Koalicji Obywatelskiej, bo jedni z nadzieją, drudzy z przerażeniem w oczach czekają na efekt sondażowy, czekają na to, czy to tąpnie, jak po aferze taśmowej na przykład, czy takie społeczne poparcie dla Koalicji Obywatelskiej utrzymywane na dość wysokim poziomie, nie ma co kryć, dla samej partii Donalda Tuska to jest 30, czasem 35%. Czy może ulec tej jakiegoś daleko idącej korekcie, czy jednak takie historie, jeśli mają wpłynąć na postawę i na wynik wyborów przyszłorocznych, to się raczej odkładają i efekt poznamy dopiero za rok.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia i koalicję rządzącą, czy przede wszystkim koalicję obywatelską, to nie bez znaczenia jest fakt, że to jest właśnie już informacja rzucona na przygotowany wcześniej grunt, bo mieliśmy jakiś czas temu historię senatora Lenca, o której pisał, jeżeli dobrze pamiętam, Michał Janczura z Wirtualnej Polski. Tak, na pewno Michał Janczura o tym pisał, o senatorze Lencu. Była później historia też opisywana przez portal Zero.pl Krystyny Szumilas i karetki, która miała specjalnie do niej jechać. No, to wręcz tam była mowa o porwanej karetce, bo bezuprawnie lekarz tą karetką pojechał. Tak to wyglądało. No i plus sytuacja w służbie zdrowia, te cięcia dotyczące badań. No, sytuacja w służbie zdrowia po prostu coraz gorsza. Nie wiem, czy z miesiąca na miesiąc, czy z kwartału na kwartał, ale porodówki, ograniczone badania, ten deficyt, jeżeli chodzi o NFZ, 23-miliardowy, minister zdrowia, która jest, tylko, a jakby jej nie było.
1: Dotychczas to było trochę zrzucane na karp pod tytułem błędy systemu, brakuje w systemie, zawsze brakowało, co było też, umówmy się uczciwie, poniekąd
2: tylko prawdę. Tylko to się zbiera wszystko, prawda? Że mam wrażenie, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia, taki dość wrażliwy obszar, chociaż o tyle politycznie może bezpieczny, że w służbie zdrowia zawsze było źle. Tak? Ludzie, przynajmniej społeczeństwo, myślę, że takie ma wrażenie, że nigdy nie było dość dobrze. Może tak, bo pewnie się poprawia i tak na przestrzeni lat, ale nigdy nie jest dość dobrze, zawsze są problemy. A teraz jakaś jest kumulacja w ostatnich miesiącach tych informacji i wydaje mi się, że to może jakiś polityczny efekt przynieść. I tak samo jak te traktowanie właśnie w taki sposób usług w służbie zdrowia, wchodzenie do szpitala jak do siebie, jak w przypadku senatora Lenca, to mieli pewnie wielu wyborców miało wrażenie, że za każdej władzy takie historie się zdarzały pojedyncze, tylko teraz pokazanie tego systemu też robi jakąś różnicę, bo jeżeli okazuje się, że w Warszawie z legitymacją Koalicji Obywatelskiej można było korzystać ze służby zdrowia na zupełnie innych zasadach, no to też myślę, że jest coś, co sprawia, że ta historia ma inną siłę rażenia zdecydowanie. Więc ja nie wiem, jak będą wyglądały badania oczywiście za tydzień, dwa tygodnie i za dwa miesiące, jeżeli chodzi o poparcie partii politycznych, ale wydaje mi się, że to może być dość istotny moment, bo te nieprawidłowości w służbie zdrowia po prostu to wszystko świetliło, gdzieś narastało i jeżeli mamy tutaj takie systemowe podejście, jakąś grupę ludzi, którzy zupełnie inaczej korzystają niż reszta społeczeństwa z tej służby zdrowia, to wydaje mi się, że to może mieć jakieś znaczenie. No chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że wyborca Koalicji Obywatelskiej nie bardzo ma gdzie pójść, no bo na kogo ma głosować wyborca Koalicji Obywatelskiej, jeżeli trzeciej drogi w zasadzie nie ma, PSL z poparciem czasem dwóch, czasem czterech, rzadko chyba pięciu punktów procentowych, więc trudno jest gdzieś tam cedować swoje poparcie na partię, która nikłe są szanse, że wejdzie do Sejmu, jeżeli będzie szła sama. Polski 2050 też w zasadzie sondażowo nie ma. No, Lewica teoretycznie ciągle jest, ale nie dla każdego pewnie wyborcy, czy dla wielu wyborców Koalicji Obywatelskiej niekoniecznie Lewica sporo jednak bardziej progresywną linią będzie czymś akceptowalnym czy pożądanym.
1: No, więc słuchaj, to może odpowiedzią jest pomysł Ryszarda Petru. On sam mi w niedzielę przed południem wysłał nawet linka do artykułu Rzeczpospolitej z takim zaskakującym sondażem, na ile wiarygodnym nie potrafię ocenić, ale cytuję, gdyby Ryszard Petru założył partię, która jest roboczo określana mianem Konfederacji Light, to jej poparcie rozważyłoby ponad 10% Polaków. To może jakiś potencjał jest.
2: Tak, to taki myślę, jak w Partii Republikańskiej Przemysława Wiplera, tak jakieś 10 lat temu, więcej, chyba 12 lat temu, to jakieś 2014
1: mógł być. 19% chyba było wtedy.
2: Coś takiego, tak w okolicach 15 czy nawet powyżej, tak. Jeden sondaż faktycznie pokazał takie hipotetyczne poparcie, bo to też było chyba gdyby, prawda? Tak, okazało się, że to bardzo krótki był termin przydatności do spożycia tego badania i tu obawiam się, że będzie podobnie. No Ryszard Petru chyba już prochu nie wymyśli w polskiej polityce. Może oczywiście funkcjonować, może sam zdobyć mandat, ale jakoś nie widzę Ryszarda Petru jeszcze raz w roli lidera jakiejś formacji. No już to się chyba drugi raz ten 2015 rok i Nowoczesna nie powtórzy. Więc myślę, że poparcie Koalicji Obywatelskiej o tyle może być stabilne, że jeżeli chodzi o alternatywę, to wyborca prawicy ma zdecydowanie większy wybór. Wyborca liberalny no, nie ma tak naprawdę alternatywy jakiejś pewnej, nawet jeżeli chodzi o postawienie na partię, która może wejść do Sejmu, tak? No bo wyborca prawicowy ma Konfederację, ma Prawo i Sprawiedliwość, ma Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. No, tu jest po liberalnej stronie zdecydowanie no mniej, na ten moment przynajmniej pluralistycznie, bo jeszcze się sporo oczywiście może wydarzyć.
1: Do tej rozmowy na pewno wrócimy jesienią, kiedy już będzie rok do wyborów i kiedy już wszyscy nie będą nawet udawać, że nie prowadzą czegoś na kształt kampanii wyborczej. Wtedy też zresztą Ryszard Petru ma odpalić swoją inicjatywę. Na pewno zdążymy ją omówić. Jacek Prusinowski, portal i kanał, przede wszystkim kanał Zero. Dziękuję pięknie, Jacku.
2: Bardzo dziękuję. Udanego dnia i tygodnia. Pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: No to by było na tyle, jeśli chodzi o poniedziałkowe spotkanie, drodzy Państwo, w ramach poranka 7:09. Już teraz serdecznie zapraszamy na jutrzejszy poranek, ale zanim to wszystko się wydarzy, no to serdecznie Państwu dziękujemy za dziś i przypominamy, że wszystkie nasze rozmowy, jeśli ktoś tylko ma życzenie do odsłuchania w dowolnym momencie dnia albo i nocy, wystarczy nas przeklikać w mediach społecznościowych, na YouTubie, wszędzie tam jesteśmy obecni. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, kłaniamy się Państwu nisko, proszę na siebie uważać, bo upały mogą dać o sobie znać. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A to jest pierwszy letni poniedziałek w tym roku, godzina 9:00. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Kasia Polewko także ze mną w studio. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu. I zastanawiam się, czy trzeba pić kawę, a nie raczej jakąś lemoniadę orzeźwiającą.
1: Na razie jeszcze pochmurno, więc jeśli ktoś nie wychodził na zewnątrz i myśli sobie, co one mówią, przecież chmur pełno, to mówimy, że będzie tych chmur mniej i 27 stopni. Więc jak najbardziej, Kasia ma rację.
2: Przyda się.
1: Lemoniada, tak, otóż to. Przyda się. Pierwszy poniedziałek lata, najdłuższy dzień w roku już za nami, ale to nie znaczy, że tak szybko te dni będą krótsze. Jeszcze nie, korzystajmy z tych dłuższych dni. Dzisiaj słońce stało 5 minut po 4, a zajdzie 3 minuty po 21, więc korzystajmy z uroków lata, ale też uważajmy na siebie. Jeszcze słowo tylko o pogodzie. Powiedziałam, że dziś 27 stopni, ale pod koniec tygodnia 28-29 i uważajmy bardzo na weekend. W sobotę 33, w niedzielę do 35 stopni u nas na termometrach.
2: Czyli bardzo, bardzo gorąco. Bardzo duszno i mogliśmy mieć już ten przedsmak tego, co przed nami w ten weekend, miniony weekend, a działo się naprawdę bardzo dużo.
1: Tak.
2: Jeśli ktoś był w Szepietowie, na przykład w Szepietowie i świętował Krajowe Dni Pola, to mógł to odczuć. My byliśmy, tak jak Państwo słyszeliście, no i żar lał się z nieba, dosłownie lał się z nieba i z nas też się lało.
1: Jeszcze w Płonce Kościelnej w sobotę także działo się bardzo dużo. W Wyszkowie się działo, co transmitowaliśmy też na naszej antenie, bo tam poświęcenie sanktuarium świętej rodziny, więc to był naprawdę bardzo pracowity weekend.
2: W Łomży też się działo wczoraj, noc świętojańska, więc jeśli ktoś nie był, a chce zobaczyć, to trzeba wejść na naszego Facebooka. Tam są relacje, pełne relacje, filmy i to wyglądało naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawie.
1: I to jest ostatni też tydzień roku szkolnego. Już w piątek dzieciaki porzucą tornistry. Pamiętajcie, aby wyjąć z nich kanapki, żeby we wrześniu nie było niespodzianek.
2: Dziś byłam w sklepie i dziewczynka akurat, która stała przy kasie, mówi, a proszę panią, niedługo wakacje, a ja sobie pomyślałam, zależy dla kogo te wakacje,
1: no właśnie,
2: więc pocieszamy.
1: Wakacje, tak, cieszcie się dzieciaki z tych wakacji, bo może nie będę kończyć, bo
2: no
1: później
2: właśnie.
1: Ich nie będzie. Dobrze, 9:30, rozmowa z gościem dnia, też w temacie edukacji, w temacie nauczania.
2: Tak, i w temacie także Krajowych Dni Pola, które minęły. Moim gościem będzie dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Wiem, że uczelnia była także na targach wczoraj w Szepietowie, będziemy o tym rozmawiać. Pierwszy dzień tego wydarzenia był poświęcony młodzieży, uczniom ze szkół rolniczych, które podlegają Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc o przyszłości i o młodym pokoleniu w rolnictwie właśnie będziemy mówić i na tę rozmowę zapraszamy o 9:30.
1: Zapraszamy, dzień dobry.

No to robimy konkurs. Drodzy Państwo, do wygrania jest książka Dagmary Geisler, Cicha siła to twoja moc, jak docenić introwertyków. Książka bogato ilustrowana, wydana przez wydawnictwo Jedność, ale to jest też bardzo mądra książka, historia Tomka, który jest zabawny i bardzo błyskotliwy. Obok niego spokojny Jurek czuje się prawie niewidzialny. Także Natalia jest trochę cichsza, ale jej to nie przeszkadza. Może tylko wtedy, gdy Jurek wcale jej nie zauważa. Ta intrygująca historia, opowiedziana ze szczyptą humoru, zachęca do rozmowy o tym, że potrzebni są wszyscy ludzie, i ci głośni, i ci cisi. Szczególnie wspiera introwertyczne dzieci, a także ich zatroskanych rodziców. Dodaje dzieciom pewności siebie i przekonuje, że mają wiele wewnętrznej siły, gdyż bycie cichym wcale nie oznacza bycia słabym. Pokazuje też, jak istotne dla naszego społeczeństwa są różne cechy, które się wzajemnie uzupełniają. Potrzebujemy siebie nawzajem i warto docenić to, co często rozwija się w ciszy. Książka Cicha siła to twoja moc, wydana przez wydawnictwo Jedność, czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do naszego studia. Przypomnę Państwu jeszcze numer telefonów 512 123 502 lub też 512 123 503.

0: do naszego studia. Jako pierwsza dozwoniła się pani Hanna. Dzień dobry, pani Hanno.
1: Dzień dobry.
0: Za nami pierwszy bardzo upalny weekend. Jak pani go przeżyła? Ma pani jakieś rady na takie gorące, duszne dni?
1: Tak, oczywiście. Zamknąć okna.
0: Oj, to jest bardzo ważne.
1: Ale też wychodzić na dwór, żeby czerpać z tej pogody trochę.
0: Tak, już po południu.
1: Z tej szerokości geograficznej.
0: Otóż to. Po największym nasłonecznieniu. Pani Hanno, to jest bardzo ważne, co pani mówi, czyli zamykanie ogień, zasłanianie relet, ponieważ ja idę, czasem widzę te 30 stopni na termometrach i balkony, okna pootwierane, a później narzekamy, że nam gorąco. No właśnie, trzeba zamykać, zaciemniać.
1: I jeszcze nawadnianie się.
0: Otóż to. Wszystkie rady wybrzmiały. Pani Hanno, dziękuję, gratuluję wygranej w naszym konkursie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy, do widzenia z Panem Bogiem. A to jest Radio Nadzieja w poniedziałek. Ten weekend będzie ciepły, ale to nic w porównaniu, ten tydzień będzie ciepły, to nic w porównaniu z weekendem, kiedy powyżej 30 stopni na termometrach w regionie. Widzę zapowiedzi, to może być nawet 33-34 stopnie, więc uważajmy na siebie.

Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

na zegarach już 9.21. Zbliżamy się do godziny 9.30. Zapraszamy do słuchania rozmowy z gościem dnia już o 9.30. Zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko. Można nas także oglądać, do czego serdecznie zachęcamy między innymi na Facebooku. Polecamy także subskrybować nasz kanał Radio Nadzieja na portalu, na platformie YouTube.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, witam panią redaktor.
1: Wczoraj zakończyły się Krajowe Dni Pola, organizowane w Szepietowie, czyli to województwo podlaskie było gospodarzem tego święta. To prawdziwe święto rolników, jak mogliśmy zobaczyć. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło także sektora nauki i szkolnictwa i waszej uczelni. Też na tych targach nie zabrakło.
2: Tak jest, byliśmy obecni. Bardzo się cieszę, że koncepcja tego dnia dla nauki, dla edukacji, dla szkół powstała, bo to ważny element dostrzegania potrzeb rolnictwa pod kątem i edukacji, ale także dostarczania do sektora młodych ludzi, specjalistów w zakresie rolnictwa. To pokazuje, jak ważne jest, aby młodzi ludzie już na etapie szkoły ponadpodstawowej, ale także studenci mieli kontakt z tym, co najnowsze, z tym, co najciekawsze, z tym, co się dzieje na bieżąco w branży. No a przecież tam w Szepietowie było mnóstwo sprzętu, który miał swoją premierę, więc można było zobaczyć naprawdę te nowości, których jeszcze nie ma nawet w sklepach. I to jest ważne. Cieszyło nas, że nasze stoisko obok innych uczelni, także obok stoisk sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Mieliśmy przyjemność być w tym namiocie. No to duże zainteresowanie pokazało, bo młodzież była z całej Polski. I tutaj niektórych, to ciekawostka, spotkaliśmy także niektórych młodych ludzi, którzy byli na naszej olimpiadzie.

0: W Radzie Wiedzy Rolniczej, o której jeszcze niedawno mówiliśmy, która niedawno się odbyła, to pokazuje właśnie, jak fajnie tworzą się te relacje i dobrze, bo to kolejna rzecz, że Krajowe Dni Pola w województwie podlaskim, bo promocja województwa to jest też nieoceniona rzecz, że z całej Polski zjechało się mnóstwo gości, którzy mogli zobaczyć, jak wygląda województwo podlaskie, jak profesjonalnie można zorganizować tak dużą wystawę, tak dużą imprezę, powiedzmy, tak? I jeszcze bym pokazał, zwrócił uwagę na to, że wszyscy wystawcy, jeśli chodzi o edukację, ten piątek poświęcony edukacji i my, i SGGW, i inne uczelnie, to nie były tylko zwykłe, proste rozdawanie ulotek. To były eksperymenty, to były ciekawe rozmowy, to było pokazywanie rzeczywiście, czym jest nauka, a nie tylko mówienie o tym.
1: Tak, tej młodzieży w piątek naprawdę było bardzo, bardzo dużo, bo Radio Nadzieja również było w piątek w Szepietowie. Ja miałam okazję z nimi rozmawiać, była młodzież nawet Sandomierza, więc z tych odległych zakątków Polski faktycznie, o co oni najczęściej pytali, ci młodzi ludzie?
0: Oni chcą poznawać w ogóle, jaki jest sens tego, co oni się uczą, bo to jest istota tego, tak? Jedno to ciekawostki, które pokazujemy jako eksperymenty, ale druga rzecz to potrzeba wyjaśniania młodym ludziom sensu tego, że rzeczywiście branża agrobiznesu to jest przyszłość. To jest to co zresztą mówił minister na inauguracji wydarzenia i także komisarz, że ta branża bez tej branży w zasadzie nie ma życia. Tak? Musimy mieć żywność, dobrą żywność, bezpieczną żywność i to młodych ludzi interesuje, bo oni wtedy mogą zobaczyć i rzeczywiście naocznie przekonać się, że ucząc się w szkole rolniczej, to ma sens, to ma przyszłość, a mogą uczyć się ciekawych rzeczy, fajnych rzeczy, takich, które są, czy idą z duchem czasu, można powiedzieć.
1: Ja też odnoszę takie wrażenie, że poprzez takie wydarzenia, gdzie jest miejsce dla młodych, ci uczniowie, którzy kształcą się w tych szkołach rolniczych, oni po prostu mogą czuć się docenieni.
0: Tak jest, to jest też ważny element, że mogą
1: że
0: być...
1: Że rolnictwo nie jest
0: tak jest, to nie jest oderwanie od rzeczywistości i powiedzmy wszystkie inne branże to są bardzo ważne, a my to tak troszkę na boku. Nie, to pokazało nawet sposób organizacji tej imprezy, właśnie, że to cały dzień pierwszy poświęcony młodym ludziom, poświęcony edukacji, bardzo dobry pomysł i myślę, że to docenienie tych młodych ludzi i pokazanie, i że oni mają znaczenie, oni są ważni, to zresztą też w wypowiedziach padało, jak mało jest młodych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Potrzebna jest dalej wymiana pokoleniowa i ona będzie potrzebna. I to pokazuje tym młodym ludziom, że jesteście ważni. Dobrze, że robicie to, co robicie, że przygotowujecie się do zawodów rolniczych, aby pracować w branży i róbcie tak dalej, bo to jest istota rzeczy. Ta branża musi żyć, musi mieć nowe pokolenia ludzi, ekspertów, specjalistów, fachowców, powiedzmy, którzy będą tą branżę kształtowali w przyszłości.
1: Wiemy, że dzisiaj gigantami są te największe gospodarstwa. Może takie wydarzenia to też motywacja dla tych młodych ludzi, żeby rozwijać te swoje mniejsze gospodarstwa. Może które nie są jeszcze na takim poziomie, ale jeśli się bardzo postarają, a są jeszcze w takim wieku, nie wiem, 16-17 lat, że mają jeszcze na to czas i muszą właśnie tylko to dostrzec i chcieć przede wszystkim.
0: Tak, tylko to rozwijanie nie musi dążyć do tego, żeby powiększać ilościowo to gospodarstwo, tak? Bo te gospodarstwa, model gospodarstw rodzinnych, to co mamy w województwie podlaskim, to jest bardzo dobrym modelem. Proszę zauważyć, że generalnie w województwie podlaskim brakuje ziemi. Nie jest łatwo kupić ziemię, żeby powiększyć gospodarstwo. I z jednej strony jest to problem, z drugiej strony to jest, można by powiedzieć, taki element, który zmusza do innowacyjności, bo mimo wszystko bardzo drogiej ziemi i braku dostępności tej ziemi, to gospodarstwa w województwie się rozwijają, tak? One stawiają na nowoczesność, stawiają na wydajność, stawiają na ekonomiczność i bez powiększania gospodarstwa można też uzyskiwać lepsze efekty. Można szukać takich rozwiązań, które pozwolą uzyskiwać ten efekt ekonomiczny i jednocześnie poszukiwać cały czas, bo to też zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań i to jest też ważne. Oczywiście ta konsolidacja, z jednej strony mówimy tak, bo od lat, od transformacji mówimy, że polskie rolnictwo powinno się konsolidować. Tak się dzieje we wszystkich branżach, tak się dzieje chociażby w branży mleczarskiej, która przecież jest powiązana i bez której nie ma tego, co mamy na województwie podlaskim. Natomiast czy jest to potrzebne, żeby powiedzmy skonsolidować te gospodarstwa tak mocno, żeby powstały ogromne gospodarstwa? Nie wiem, nie sądzę, tak? Ten model tu województwa podlaskiego pokazuje, że rodzinne gospodarstwo może być miejscem do życia, do zarabiania, do takiego godziwego życia, tak jest. I daje trochę może więcej zatrudnienia, daje miejsc pracy więcej niż te ogromne gospodarstwa kilkutysięczne hektarowe, gdzie tam inny model funkcjonowania zupełnie mamy, tak? Jest właściciel, zatrudnia pracowników tylko wtedy, kiedy oni są potrzebni, wysoko wyspecjalizowane, co oczywiście ja nie krytykuję, bo to jest też potrzebne, te gospodarstwa ogromne, towarowe, które są nastawione na, można powiedzieć, na bardzo dużą specjalizację, są potrzebne, bo musi być ta różnorodność. Natomiast ten model województwa podlaskiego, uważam, z gospodarstwami rodzinnymi, gdzie produkcja mleczna chyba wymaga jednak tego, bo to jest wiele uwarunkowań, które powoduje, że jak jest gospodarstwo rodzinne, to właśnie ta efektywność produkcji mleka jest dużo większa niż gdy opieramy tylko i wyłącznie funkcjonowanie gospodarstwa o pracę najemną, bo to są takie dwa odrębne modele.
1: Takie wydarzenia, jak te w Szepietowie, pokazuje też, że to rolnictwo ma przeróżne oblicza i ja się zastanawiam, czy ci młodzi ludzie, którzy kształcą się, czy to w szkołach średnich, czy na waszej uczelni, na kierunku rolnictwo, oni chcą pracować stricte w gospodarstwie, czy wybierają także te inne gałęzie tej gospodarki rolniczej?
0: Część tych młodych ludzi chce pracować w swoim gospodarstwie. Oni się przygotowują do przejęcia gospodarstw po rodzicach. I to jest naturalna rzecz. Natomiast z reguły, jeszcze na szczęście, w tych gospodarstwach rolnych mamy taką sytuację, że tych dzieci jest więcej. Więc niektórzy z nich, bo mamy takie przykłady, gdzie brat z bratem, brat z siostrą uczą się tego rolnictwa i jedno z nich będzie pracowało w branży agrobiznesu, szeroko mówiąc, czyli nie bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, bo tutaj jest duże pole do popisu, jest szereg tych rzeczy i obsługa gospodarstw rolnych jest bardzo ważna, więc i tak. Tak? To nie jest takie jednoznaczne.
1: Kiedyś tak przyjęło się, że jeśli kończę rolnictwo, to pracuję tylko na roli.
0: No właśnie, a dzisiaj nie. Dzisiaj jeżeli kończę rolnictwo, to mam duże szanse rozwoju w firmach, które są w tak zwanym otoczeniu rolnictwa, w szeroko pojętym agrobiznesie. Tam brakuje także fachowców. Tworzą się nowe branże, proszę zobaczyć. No już teraz odważnie ministerstwo mówi i bardzo dobrze o produkcji gazu, biogazu w gospodarstwach rolnych i to jest bardzo ważny krok, ale także cała fotowoltaika, cała branża się tworzy agrofotowoltaiki.
1: I były te firmy.
0: Tak jest, czy agro odnawialnej energii, bym powiedział. My jako uczelnia pracujemy między innymi nad takim projektem AgriVoltage z partnerami z Europy i z Francji i z Danii i z Turcji, gdzie przygotowujemy rozwiązania takie edukacyjne, które pozwolą przygotowywać młodych ludzi także do tego, aby zrozumieli, że można produkować energię w gospodarstwie rolnym, bo jest to dodatkowe źródło dochodu, ale trzeba to rozumieć, trzeba to do tego się przygotować. Program edukacyjny, który będzie służył w całej Europie do tego, aby właśnie krótkimi kursami, mikropoświadczeniami uzyskiwać kompetencje, które pozwolą młodym ludziom wdrażać te elementy właśnie energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych. O korzyściach można by pewnie godzinami, prawda? O zagrożeniach znajdą się tacy też, że powiedzą o zagrożeniach, natomiast te problemy, przed którymi stoi całe rolnictwo, czyli droga energia i świat tak naprawdę, bo sobie zdajemy sprawę, że energia elektryczna, czy generalnie energia, to tania już była i prawdopodobnie nie będzie tania, więc musimy szukać nowych rozwiązań, które pozwolą tworzyć gospodarstwom, czy funkcjonować w oparciu o energię, która jest rozproszona, którą można wytworzyć na miejscu, a można ją wytworzyć, bo gospodarstwo ma szereg substratów, które pozwolą na to i pozwolą pozyskać energię dla własnych potrzeb i jeszcze ją sprzedawać.
1: I to wszystko pokazuje to, o czym mówimy, to, co mogliśmy zobaczyć w Szepietowie, pokazuje, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat rozwinęło się to gospodarstwo i rolnictwo w Polsce. To jest także wyzwanie dla waszej uczelni, żeby nad tym wszystkim nadążyć?
0: Tak jest, no to jest wyzwanie, to niestety dzisiaj bardzo często jest tak, że nauka jak gdyby goni praktykę. Proszę zauważyć, takie branże jak informatyczna, sztuczna inteligencja i tak dalej, to prawo nie jest w stanie nadążyć za rozwojem tej technologii. My wiemy i mówi się, że mamy zapóźnione rozwiązania prawne, bo nie jest w stanie nikt za tym nadążyć. I tak samo postęp, który się dzieje. Z jednej strony w tym uczestniczą uczelnie, bo tworzą także nowe technologie, proponują nowe rozwiązania, to co powiedziałem w ramach tego projektu. Przygotowujemy też rozwiązania dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską program Erasmus+, ale z drugiej strony musimy śledzić na bieżąco to, co się dzieje, tym bardziej ten obszar kolejny bardzo ważny, zmian klimatycznych, i to już nie tylko chodzi o energię, ale także oszczędzanie wody, czy inaczej odpowiedzialne gospodarowanie wodą, prawda? Produkcję taką, która będzie zużywała jak najmniej wody. Będą pojawiały się nowe rośliny, które mają mniejsze wymagania wodne, bo susza będzie to wymuszała i my musimy za tym wszystkim nadążać, tak jak w pewnym momencie pojawiła się na województwie podlaskim, czy na północnej i wschodniej części Polski kukurydza, która kiedyś jeszcze 30 lat temu, 40 lat temu w zasadzie jej tu nie było. Tak samo będą pojawiały się nowe rośliny, które będą odporne, które będą dostosowane i które będą prawdopodobnie, a nawet na pewno zastępowały niektóre rośliny, które dotychczas tradycyjnie uprawialiśmy, bo będą nową paszą i tego szukamy rozwiązań. My też prowadzimy tutaj, pani doktor Puczel, między innymi prowadzimy doświadczenia z uprawie kukurydzy w mieszance z różnymi innymi roślinami, co ma ograniczać zużycie i środków ochrony roślin, ale także ma powodować większe przyrosty kukurydzy poprzez naturalną absorpcję azotu do gleby przez roślinę, która jest wsiana w tą kukurydzę. Więc rozwiązań, no czy inaczej, powiem bardziej ogólnie, pola do popisu w rolnictwie i szeroko rozumianym agrobiznesie dla naukowców jest tak dużo, że w zasadzie można by powiedzieć, pracy wystarczy dla każdego do końca życia. Przygotowujemy też projekt taki, jesteśmy na etapie przygotowywania projektu do konkursu, Agrostratek, który się jest ogłoszony przez NCBR. Tam też mamy innowacyjne rozwiązanie przygotowane. Mamy nadzieję, że uda się wdrożyć i to takie rozwiązanie, które będzie sprzedawane i ono jest dedykowane właśnie przede wszystkim gospodarstwom z województwa podlaskiego, gospodarstwom, które hodują krowy. Więc wiele, wiele rzeczy nauka musi gonić praktykę, ale także nauka daje nowe rozwiązania praktyce.
1: Ja bardzo przysłuchuję się temu, co mówi pan rektor, i myślę sobie, że wy też musicie modyfikować program nauczania.
0: Oczywiście, że tak. Program nauczania w zasadzie my co roku przeglądamy i modyfikujemy.
1: Dostosować nawet do tych problemów, które się pojawiają.
0: Tak jest, dostosowujemy to, co się pojawia, można powiedzieć, najnowsze problemy, aktualne problemy. Oczywiście plus przeglądamy programy przy okazji realizacji znowu projektów, bo realizujemy projekty rozwojowe kierunków i tam z założenia jest przegląd programu i zmodyfikowanie go pod najnowsze problemy i wyzwania, które mają miejsce w poszczególnych branżach. I to robimy między innymi, teraz realizujemy zmodyfikowany program na kierunku rolnictwo, gdzie te wszystkie problemy związane właśnie z transformacją, tymi politykami Unii Europejskiej zostały włączone do programu studiów, ponieważ też musimy budować pewną świadomość, bo nie można pokazywać jednostronnie pewnych problemów, bo bardzo często w mediach słyszymy, że zielona transformacja i polityki Unii Europejskiej to same zło. Nie, to każdy medal ma dwie strony i umiejętne wykorzystanie pewnego potencjału i tego, co się dzieje i rozumienie tego może dać szereg korzyści. I to pokazujemy też na zajęciach studentom, bo o zielonej transformacji się mówi od niewielu lat, a branża mleczarska w Unii Europejskiej Europejskiej już od ponad 20 lat te elementy wdraża powoli i przygotowywała się do tego i wiele, wiele rzeczy, o których może nawet nie do końca sobie wszyscy zdają sprawę, typu ograniczenie w produkcji przetworów mleczarskich z użycia wody. Odzyskiwanie tej wody, to się dzieje już 20 lat. My teraz mówimy o tym głośno, natomiast to jest też w interesie, bo ograniczenie zużycia wody, odzyskiwanie wody, to jest przecież też efekt ekonomiczny. Dzięki temu te mleczarnie, które to wdrażają, są bardziej konkurencyjne, mają tańsze produkty, mogą pozwolić sobie na większe innowacje, na przetransferowanie środków, które zaoszczędzą na czystej produkcji, na badania i rozwój. I to jest, to są elementy, o których trzeba mówić, o których trzeba pokazywać.
1: Czyli takie racjonalne, obiektywne podejście do tematu właśnie.
0: Tak jest. Nie można emocjonalnie podchodzić do rzeczy, które nie są emocjonalne. To jest z jednej strony ktoś powie polityka, no bo to oczywiście, to jest polityka Unii Europejskiej. To wprost przecież tak się nazywa. Ale z drugiej strony biznes musi do tego racjonalnie podchodzić na chłodno i część biznesu to robi i wdraża po prostu. Idzie z duchem tych nowych rozwiązań, nie idzie pod prąd, bo po co, tak? I tak samo my musimy zrozumieć w branży agrobiznesu i w gospodarstwach rolnych i przecież wiele gospodarstw rolnych, pomimo tych wszystkich, powiedzmy sobie, obostrzeń, które zostały wprowadzone i tak dalej, bardzo dobrze sobie radzi i się rozwija i to wszystko pokazuje, że można. Oczywiście to generuje czasami większe koszty, powoduje, my postrzegamy to, że jesteśmy mniej konkurencyjni, ale z drugiej strony, jak posłuchamy nawet pana ministra Stefana Krajewskiego, jak podaje liczby, jak rośnie eksport polskiej żywności, no to skądś to się bierze, prawda? To jest oprócz tego, że ta żywność jest bardzo dobrej jakości i tak dalej, te wszystkie elementy można długo, no to jest duże zaufanie do tej żywności. A skąd ono się bierze? Właśnie stąd, że my produkujemy w taki, a nie inny sposób, prawda? Że ministerstwo i firmy są w stanie przekonać kontrahentów z całego świata, że tą żywność warto kupić, ta żywność jest bezpieczna, że ta żywność jest wysokiej jakości i buduje się to zaufanie i eksport rośnie i dzięki temu mamy taką, a nie inną sprzedaż.
1: I o tym także była mowa na targach w Szepietowie. Spoglądam na zegarek, panie rektorze, więc przechodzimy jeszcze do kolejnego tematu. Sesja na uczelni dobiega końca. Studenci podołają?
0: Myślę, że podołają, tym bardziej, że też, tak jak powiedziałem, realizujemy projekt Upskilling, gdzie tam mamy także, szczególnie dla roczników pierwszego, zajęcia wyrównawcze, które mają pomóc im w przyswojeniu materiałów i to się dzieje i tutaj widzimy pierwsze efekty, że to jest lepiej, jak kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin takich zajęć wyrównawczych, tam gdzie student ma problem, to sobie może to wyrównać i tą wiedzę zdobyć. No oczywiście jeszcze trochę też mamy specyfikę kierunku pielęgniarstwo, gdzie tych zajęć jest dużo więcej, już pielęgniarki i pielęgniarze przygotowują się do zajęć praktycznych w szpitalach i do praktyk, więc lipiec będą uczyli się w szpitalach na zajęciach praktycznych, więc to wszystko się dzieje. Myślę, że bardzo pozytywnie, tym bardziej, że widzimy, że studentom zależy. To jest już teraz, przychodzą na studia osoby przede wszystkim takie, którym zależy, żeby się czegoś nauczyć. Z jednej strony można powiedzieć, no to co skończyło się, że kiedyś kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, no studenci się zapisywali dlatego, żeby nie pójść do wojska, to już nie ma takiej potrzeby teraz, tak? Teraz są ludzie rzeczywiście odpowiedzialni, wiedzą po co przychodzą, wiedzą czego chcą się nauczyć.
1: Tym bardziej na takich kierunkach jak pielęgniarstwo.
0: Pielęgniarstwo, ale także, no tak jak ja zawsze podkreślam, mamy kierunki inżynierskie, czyli trudne pozostałe, tak? Czy rolnictwo, budownictwo, czy logistyka. Tam wiedza inżynierska jest potrzebna, a podstawą wiedzy inżynierskiej jest matematyka, fizyka, chemia. To są obszary bardzo trudne, nie oszukujmy się, bo popatrzmy sobie nawet na zainteresowanie w liceach profilami matematyczno-fizycznymi i tak dalej. To nie jest duże zainteresowanie. W związku z tym to, że te studia my prowadzimy inżynierskie i studentom staramy się pomagać właśnie dodatkowymi zajęciami, ale oni kończą to z sukcesem i tu pokazuje ich determinację, że rozpoczynają te studia nie przypadkiem.
1: Ostatnio mieliście drzwi, dni otwarte, tak możemy powiedzieć, frekwencja dopisała.
0: dopisała.
1: Rekrutacja trwa,
0: dni otwarte młodzieży, ponad 300 osób, więcej niż planowaliśmy. Warsztaty tematyczne przygotowaliśmy dla tych młodych ludzi. Cieszymy się, że to zainteresowanie jest. Każde nasze zaproszenie na tego typu imprezy, wydarzenia, jest odzew, przyjeżdżają młodzi ludzie, chcą, są ciekawi, chcą zobaczyć. Zdajemy sobie sprawę, że przecież nie wszyscy przyjdą do naszej uczelni na studia, natomiast pokazujemy im pewną drogę i o to chodzi przede wszystkim, żeby trzeba mieć świadomość taką, nie można, czasami w mediach się pojawiają takie informacje, że studia są już niepotrzebne, najważniejsza jest praktyka i tak dalej. Nie, te studia są potrzebne i to się młody człowiek, czasami jak rezygnuje z tych studiów, to się przekonuje, jak już jest takim dojrzałym człowiekiem, ma 30 kilka lat i wtedy nagle okazuje się, że czemu ja nie zrobiłem studiów, bo są potrzebne.
1: Ale wracają.
0: I wtedy przychodzą i pytają, jak tu można szybko skończyć studia. No trzeba niestety przejść cały cykl studiowania i to jest ważne. No, są zawody, w których w zasadzie nie ma awansu bez studiów. Weźmy sobie wszystkie służby mundurowe, czy to policja, czy to wojsko. Młodzi ludzie idą teraz fajnie, program wakacje z wojskiem na miesiąc i idą, później planują zostać na służbę, podpisywać kontrakty i tak dalej, rezygnując czasami właśnie z podjęcia studiów równolegle. To oni się bardzo szybko przekonają, że jeżeli będą chcieli w tym wojsku zostać, to nie będą mieli możliwości żadnego rozwoju, awansu bez wykształcenia, tak? Bo to jest warunek, można by powiedzieć, podstawowy wykształcenia, aby już na pewnym poziomie uzyskiwać kolejne awanse. I my to też dostrzegamy, bo mamy dużo studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, właśnie, którzy są żołnierzami. Mamy dużo studentów, którzy są policjantami, którzy gdzieś tam kiedyś przegapili ten moment, bo myśleli, że jak już się załapali do służb, to już tam nie potrzeba nic wykształcenia, a niestety stoją w miejscu, bo bez wykształcenia wyższego nie ma awansów.
1: Spoglądam na zegarek, panie rektorze. Ostatnie pytanie, na jakie kierunki zapraszacie?
0: Zapraszamy na wszystkie nasze kierunki, które oferujemy, czyli budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo. Na rolnictwie, budownictwie, bezpieczeństwie wewnętrznym i pielęgniarstwie są to studia pierwszego i drugiego stopnia, więc także studia magisterskie zapraszamy. Logistyka i towaroznawstwo to są studia pierwszego stopnia, ale pracujemy nad tym też, żeby uzyskać pozwolenie na drugi stopień, więc myślę, że ta oferta jest atrakcyjna. Może ona nie jest szeroka, że my mamy 30 kierunków kształcenia, natomiast mamy kierunki, które są potrzebne na rynku pracy i nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy po studiach i to jest najważniejsze, bo każda z tych branż, czy budownictwo, czy logistyka, czy rolnictwo, czy szeroko pojęte bezpieczeństwo, czy właśnie te medyczne kierunki, to jest bardzo duże zapotrzebowanie na młodych ludzi, przygotowanych, wykształconych, z dużymi umiejętnościami i każdy z nich może znaleźć łatwo pracę.
1: I wszystko jasne. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia wszystkim Państwu.
2: Nasz gość dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Bartek Święciński.
2: Decyzje ukraińskich polityków pokazują brak szacunku dla Polski i zaangażowania we wspieranie walczącej Ukrainy, mówi europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Tysiąc odwiedzających, setki wystawców, wystawa zwierząt wyróżnia dla najlepszych w rolnictwie i najnowsze technologie. Tak wyglądały trzydniowe Krajowe Dni Pola w Szepietowie. Wczoraj w Łomży odbyła się Noc Świętojańska. Eurodeputowany PiS Arkadiusz Mularczyk krytykuje ukraińskich polityków, którzy zwracają polskie oznaczenia państwowe. To reakcja na decyzję prezydenta Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Powodem było nadanie przez Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. Arkadiusz Mularczyk ocenił, że decyzje ukraińskich polityków pokazują brak szacunku dla Polski i jej zaangażowania we wspieranie walczącej Ukrainy.
3: Jeżeli oni dzisiaj oddają ordery, to dlaczego nie chcemy oddać tych wszystkich czołgów, pomocy, uzbrojenia, które wysyłaliśmy na Ukrainę przez lata? No przecież nasze rządy przez lata wspierały niestety bardzo często bezpłatnie, za darmo Panie Ukrainę w walce z Rosją. Pomoc humanitarna. Oni dzisiaj zwracają nam odznaczenia, więc niech zwrócą również tą pomoc, którą dostali. No to albo w jedną, albo w drugą stronę.
2: W geście solidarności z Wołodymyrem Zełenskim polskich odznaczeń zrzekli się m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, szef biura prezydenta Ukrainy Kirill Budanow, byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie powinna stać się początkiem debaty o wynagrodzeniach lekarzy, uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski. Polityk odniósł się do sprawy lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który miał w zeszłym roku zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. Poseł Paweł Suski podkreślał, że problem wysokich wynagrodzeń lekarzy jest znacznie poważniejszy.
4: Myślę, że to jest wisienka na torcie i musimy rozpocząć dyskusję rzeczywiście, ile pieniędzy w budżetach szpitali zostanie, jeśli wprowadzimy jakieś regulacje, które pozwolą normalnie wynagradzać.
2: Sprawa Szpitala Południowego jest badana przez miejskich kontrolerów. Wyjaśniane są m.in. okoliczności zatrudnienia lekarza oraz wysokość wypłaconych mu wynagrodzeń. Tysiące odwiedzających, setki wystawców, wystawa zwierząt wyróżnia dla najlepszych w rolnictwie i najnowsze technologie. Tak można podsumować trzydniowe Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski nie ukrywał dumy z rozwoju polskich gospodarstw, podkreślając, że ma na to wpływ wiele czynników.
5: To, co dała Unia Europejska, czyli dodatkowe zewnętrzne środki, które wzmocniły krajowy budżet, budżety gospodarstw rolnych, ale też budżety firm i przedsiębiorstw. To silna spółdzielczość mleczarska, ale też spółdzielczość bankowa. Dzisiaj chcę wszystkim Państwu za to, co zrobiliście, co robicie, w imieniu własnym, w imieniu polskiego rządu serdecznie podziękować.
2: Takie wydarzenie nie mogło się odbyć oczywiście bez udziału kół gospodyń wiejskich. To wszystko spowodowało, że uczestnicy byli zachwyceni poziomem organizacji imprezy.
6: Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki, mamy przy tej temperaturze mleko siadłe. Masełko to nam się klarowało przy tej temperaturze, już na słońcu nawet. To są smaki rolnictwa, tak, takie jak nawet ja już babcia jestem, ale ja pamiętam od swojej babci, od mamy. I te przepisy, i to wszystko, to takie to trzeba właśnie kultywować.
7: Nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane. Mam pewną obawę, czy teraz na Mazowszu zrobią podobnie, bo to będzie bardzo duże wyzwanie. Powiem szczerze, nie wierzę w to. Organizacja cudowna, zarządzanie projektami niesamowite.
2: Na stronie radionadzieja.pl publikujemy zdjęcie i rozmowy z naszego terenowego studia, z którym wczoraj byliśmy w Szepietowie.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: To było wyjątkowe połączenie ludowej muzyki i świetnej zabawy. W niedzielę na łomżyńskich bulwarach pojawiły się tłumy mieszkańców miasta oraz gości, którzy wspólnie bawili się z okazji nadarwiańskiej Nocy Świętojańskiej na imprezie zorganizowanej przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie zabrakło ludowych strojów, plecenia wianków, tradycyjnej muzyki, ale też regionalnych przysmaków czy strefy zielarstwa.
6: Chcę
8: chcemy wracać do tradycji, do zwyczajów, łączyć to wszystko z rekreacją, sportem, bo są zajęcia sportowe dla rodzin.
9: Dyrektor MOSiR Bernadeta Krynicka.
8: Noc Świętojańska to jest powrót do korzeni. Też się bardzo cieszę, mamy koło gospodyń wiejskich, które nakarmią.
10: Mamy krokieciki, mamy babkę ziemniaczaną, mamy pierożki z mięsem, mamy pyzę białą.
9: Która z pań prowadzi te warsztaty plecenia wianków?
11: Tutaj bardzo dużo chętnych, kobiety po prostu.
12: Tak. Zaczarowane wiankami.
9: To trudna rzecz, taki wianek wypleć.
11: No, trochę wprawy trzeba, ale...
12: O, ale idzie.
11: Ale bardzo piękne występowanie, bardzo lubimy, kochamy. Nawet wianek sama uwiłam.
13: Bardzo się nam podoba. Pierwszy raz jesteśmy w Podlaskim, więc nie widziałam nigdy czegoś takiego. Także dla mnie super widzieć coś takiego nowego.
2: Na miejscu z mikrofonem obecny był nasz reporter Paweł Majewski.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A dziś w regionie bardzo ciepły dzień, bo temperatura maksymalna wyniesie od 27 do 28 stopni. Po pochmurnym poranku więcej rozpogodzeń, teraz już około 24 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13, jutro maksymalnie do 25.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
14: Zapraszamy na reklamy.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
15: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
16: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
17: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
18: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
14: Po reklamie.

10.12 na radiowym zegarze. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w poniedziałek, a przed nami audycja Tak Było, audycja historyczna w naszym radiu. Zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.

0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej. W każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej historycznej audycji Tak Było. Dzisiaj moim gościem jest łomżyński regionalista, pan Wojciech Winko. Dzień dobry.
2: Witam pana redaktora, witam szanownych słuchaczy.
1: Podejmiemy dzisiaj taki temat, który wiele osób ciekawi, myślę, ale wiele osób też nie ma o nim zbytnio pojęcia. Mianowicie, czy Napoleon był w Łomży? A jeżeli tak, to jak często? Bo są tacy, którzy twierdzą, że był raz, są tacy, którzy twierdzą, że był dwa razy. A jak pan na to patrzy? Co tam się wydarzyło w 1812 roku w Łomży?
2: No cóż, starajmy się trzymać faktów historycznych.
1: A te jak wyglądają?
2: Wiemy, że 1812 rok to był rok wielkiego zamierzenia strategicznego cesarza Napoleona, który chciał podbić Rosję.
1: Co mu nie wyszło, ale to już o tym dzisiaj nie będziemy mówili, tylko bardziej chodzi mi o to, co się działo w Łomży, czy ten Napoleon odwiedził miasto.
2: To znaczy, Napoleon odwiedził miasto, ale na pewno nie w takich okolicznościach, żeby się tym chwalić. Dlatego, że są dwie tezy, tak? Pierwsza teza, że był dwa razy, czyli kiedy szedł na Moskwę, no i wtedy, kiedy uciekał, tak?
1: Czyli czerwiec
2: się ewakuował.
1: Czerwiec i grudzień 1812.
2: Czerwiec i grudzień 1812. Ale umówmy się, że zamierzenia Napoleona to były zamierzenia geostrategiczne, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, i to były masy setek tysięcy żołnierzy. Łomża to było miasto, które żadną miarą nie leżało na głównym szlaku komunikacji z frontem, nazwijmy to rosyjskim, a już na pewno nie leżało na drodze napoleońskiej drogi właśnie w kierunku, nazwijmy to moskiewskim czy rosyjskim.
1: Czyli tak? Po prostu, kiedy wojska napoleońskie ruszały na Moskwę, w 1812 roku, w czerwcu, Łomża po prostu była nie po drodze, żeby tutaj Napoleon trafił.
2: To znaczy, no, spójrzmy na to tak bardziej realistycznie. Armia Napoleona to była wielka międzynarodowa koalicja, bo tak to należy rozumieć, gdzie cesarz Napoleon był jak gdyby głównym dowódcą, było kilka korpusów i przez Łomżę akurat szedł Piąty Korpus, którego dowódcą był książę Józef Poniatowski. I to jest ponad wszelką wątpliwość. Piąty Korpus, który miejsce koncentracji dostał rejon, zdaje się, Pułtuska i Serocka, liczył mniej więcej 30 do 36 tysięcy żołnierzy. On miał za zadanie przemarszu przez Łomżę, Augustów i Grodno, i w rejonie Grodna przekroczyć rzekę Niemen. No i potem, że tak powiem, już inne rozkazy, to już były bardziej na miejscu. Tam głównodowodzącym był książę Józef Poniatowski, który zresztą potem w nurtach słynnej Berezyny w trakcie odwrotu tragicznie zginął.
1: Tak? Czyli co, ktoś mógł pomylić te dwie postaci, że był w Łomży Józef Poniatowski, a utrwaliło się niektórym, że był Napoleon?
2: Nie, ja myślę, że nie utrwaliło się nikomu, że to był Napoleon. Wielką rolę w promowaniu tego mitu odegrała Brama Napoleona, która stoi u szczytu Kamiennych Schodków. Brama Napoleona tak wrosła w naszą łomżyńską świadomość, że nikt nawet nie podejrzewa, że Napoleon tam nigdy w tym miejscu, jego noga nie stanęła, tak? A nie stanęła. Z bardzo prostej przyczyny, że ten dom według, no, takich fachowych, można powiedzieć, opracowań, to jego data budowy to jest druga połowa XIX wieku. A my mówimy o początku XIX wieku. Tej bramy Napoleona nie mogło być, ani tego domu nie mogło być, zanim on nie został pobudowany.
1: To skąd ta legenda? Skąd ta brama? Skąd ta nazwa?
2: No cóż, ta nazwa jest związana z tym, że jej ówczesnym właścicielem tego domu był prawdopodobnie miłośnik Napoleona. Tak jak dzisiaj na przykład mamy miłośników naczelnika państwa, a wtedy też miłośników wrogów Napoleona było bardzo wielu, tak?
1: No tak,
2: to jednak był wielki cesarz, tak, który obiecał nam wolność. A dlaczego tak się to kojarzyło? Ano dlatego, że to była jedyna taka trochę brama, która sprawiała wrażenie, że była komuś poświęcona, ta brama, tak? Może nie miała jakiegoś specjalnego zdobnictwa na sobie, jakichś liści laurowych, tak, jakichś czy akantu, ale tym niemniej, no, stwarzała takie wrażenie, że to na pewno nie, celowo ona została postawiona.
1: Czyli tak jakbyśmy mieli podsumować ten czerwiec 1812, tak? To jest to mit, że Napoleon wtedy był w Łomży, ale... Potem jest grudzień, jest już odwrót, kiedy te warunki atmosferyczne pokonały Napoleona. No i Napoleon wraca przegrany do kraju, do Francji i wtedy chyba jednak w tej Łomży się już znalazł na krótko.
2: Tak, zdecydowanie tak. Mniej więcej 5 grudnia w miejscowości Smorgoni Napoleon zrozumiał, że dotarł do swego rodzaju ściany i zagrożony jest jego bezpieczeństwo nawet osobiste, a on w pewnym sensie uważał, że cesarstwo to on. Tak, czyli jak jego nie ma, to
1: nie ma cesarstwa.
2: Nie ma cesarstwa. Tak, czyli on po naradzie z najbliższymi współpracownikami podjął decyzję o tym, że nie zarządza takiego formalnego odwrotu, bo to by się, co to by się znaczyło, że on skapitulował. Nie chciał w ten sposób zrobić, dlatego że do ostatniego momentu nawet niektórzy uczestnicy tej jego podróży to nawet nie wiedzieli, że będą podróżowali. Tak to wyglądało.
1: Czyli konspiracja.
2: Pełna konspiracja i dlatego, a pętla już Rosjan się wobec niego, wobec tego jak gdyby oddziałów, które były przy nim, się zaciskała i to tak naprawdę był ostatni moment, żeby się ewakuować, dodajmy, w miarę bezpiecznie, przy czym to była zima, którą byśmy dzisiaj pewnie określili zimą stulecia. Tak,
1: pewnie nawet, nawet mocniej, patrząc na to, jakie dzisiaj mamy zimy.
2: No właśnie. I w związku z tym należało podjąć decyzję, jak to się mówi, tu i teraz i nie rozważać dalszych reperkusji, tylko cóż, on chciał ratować cesarstwo w ten sposób, że w Smorgonii, jak się podjął decyzję o odłączeniu się od swojej armii, czy od resztek swojej armii, bardzo szybko chciał się przemieścić do Paryża. Po co? No po to, żeby drugą armię formować. A dlaczego tak szybko? Ano bardzo proste. Kiedyś nie było mediów. Póki nie pojawili się dezerterzy, czy ludzie, którzy wcześniej jak gdyby uciekli z jego armii, to tak naprawdę nie było wiadomo, tak, że cesarz przegrał swoje życiowe
1: serce. Morale w narodzie było wciąż wysokie.
2: No i on w związku z tym śpieszył się jak mógł, żeby ogłosić, powiedzmy sobie, nabór do armii w Paryżu, a on zawsze tworzył armie wielonarodowe, ponieważ on tak widział wtedy tę Europę, przed ostatecznym potwierdzeniem jego klęski. I dlatego zapadła decyzja, bardzo w trybie nagłym, ale koniecznym.
1: O odwrocie.
2: Odwrocie.
1: I co? Tak. 9 grudnia, według tych podań, znalazł się w Łomży.
2: Ten odwrót nastąpił przez miejscowości Mariampol przede wszystkim, także przez Grajewo. Grajewo było niezwykle ważne dla niego, dlatego że hrabia, który był właścicielem Grajewa wtedy, zlitował się w pewnym sensie nad Napoleonem, chociaż jakkolwiek by to dziwnie brzmiało, ponieważ Napoleon, logistyka trochę zawiodła, on wycofywał się w Lżansie, w Karocy, na kołach. A to była bardzo ostra zima. I on dlatego użyczył mu, czy niektórzy mówią, że za złote luidory, sprzedał mu karetę na saniach. I on właśnie poprzez Augustów tą karetę na saniach wjechał do Łomży.
1: Długo tutaj zabawił, że tak powiemy?
2: Ale to jeszcze jedna rzecz ciekawa, bo on wjechał karetą ulicą Kapucyńską dzisiejszą.
1: Tak.
2: Wyobraźmy sobie, że ona na pewno nie była mniej stroma wtedy. Jest stroma
1: a
2: dzisiaj bardzo.
1: Udało się przyjechać.
2: Tak,
1: no tak,
2: dlatego, że jeszcze ulicy jako taki zjazd dzisiejszy nie było. I jednak on wjechał i zatrzymał się ponad wszelką wątpliwość, no, hrabia Lasocki, który był wtedy prefektem Departamentu Łomżyńskiego.
1: Czyli taki jakby dzisiejszy prezydent Łomży. Można tak powiedzieć, czy nie do końca?
2: Znaczy to coś więcej.
1: Aha.
2: Dlatego, że wtedy było księstwo warszawskie i księstwo warszawskie było podzielone na departamenty.
1: Tak.
2: Departament Łomżyński to było coś więcej niż Łomża.
1: Niż Łomża. Okej, okay, tak? No i u tego Lasockiego właśnie.
2: Ale on się zatrzymał w zajeździe pocztowym.
1: Tak, ale tak? Jakby podjął go Lasocki.
2: No właśnie nie.
1: Nie.
2: I z tym cała zabawa się. Lasocki mało co by nie zrobił błędu życiowego. Tak? Dlatego, że przecież Lasocki to jest bardzo ważna pozycja w ogóle społeczna, być prefektem departamentu, ponieważ jego mianował sam król na życzenie w ogóle Napoleona. Czyli to była tak naprawdę taka funkcja rządowa. Dlatego właśnie, co warto o tym powiedzieć, mamy ulicę rządową w ogóle, tak? Bo przed prefektem Lasockim, który mieszkał w jednej z kamienic niedaleko ratusza zresztą, ta ulica nazywała się ulicą Kozią.
1: Czyli już wracając, tak, powoli zmierzając do końca,
2: do
1: no to
2: końca,
1: właśnie
2: tak?
1: Kilka godzin ledwo Napoleon był w Łomży.
2: No tak.
1: I jak ta wizyta przebiegała? Coś tu zjadł, coś tu wypił?
2: To znaczy, on przede wszystkim przyjechał w godzinach wieczornych, a zima była bardzo ostra. On się zatrzymał w zajeździe pocztowym, no i był wściekle głodny, no i był zły w ogóle. Wysłał w związku z tym swoje wierne sługi do prefekta Lasockiego, czyli z Nowego Rynku na Stary Rynek, bo wtedy nie było jeszcze Placu Kościuszki, tylko to był Nowy Rynek, tak? To się, ten rondo nazywało się Nowym Rynkiem. No i oni po prostu zaanonsowali, że pilnie Łomży odwiedził wielki koniuszy cesarza Napoleona, hrabia Kalancourt, bo on pod takim pseudonimem podróżował, bo nie można było, tak, no przez cesarz nie mógł uciekać z pola bitwy, to wielki koniuszy podróżował. No i tak się stało, że w rezydencji prefekta nikt w to nie uwierzył. Powiedzmy sobie z nieufnością, no i oczywiście był takie zaproszenie nie do odrzucenia, że ma się stawić w zajeździe pocztowym, żeby ugościć wielkiego, szacownego gościa. No i oczywiście prefekt Lasocki no to zlekceważył, a

0: żeby prefekt Lasocki się dostosował do tego zaproszenia. No i wrócił do tego prefekta Lasockiego, ten jego wysłannik, no i prefekt Lasocki wtedy zrozumiał, że to nie są przelewki, że jednak trochę zlekceważył sprawę. I w związku z tym, no to tak też z jego pamiętnika wynika, znalazł dwie butelki wina Madera, to się tak fachowo nazywało wino wtedy, no i kilka ciepłych kapłonów, czyli kurczaków, tak szybciutko odgrzał, stawił się jak gdyby jego ze sługami w gabinecie, no i tam Napoleon był tak wściekły na niego, że go przetrzymał w zimnej sieni dłuższy czas, pod pozorem, że odbiera meldunki z placu tak zwanego, że jakoby tego, a tak w zasadzie chodziło o upokorzenie jego, no i w końcu jak się dostał przed oblicze, no to tam jeszcze konie rozstawne miał do Warszawy wysłać i w końcu cesarz zapytał się, tak wyszło z kontekstu rozmowy, no jego gość domyśla się, że to jest cesarz, a on się nigdy nie spotkał z Napoleonem, a Napoleon miał bardzo dobrą pamięć do ludzi, tak? I zapytał się Lasockiego wręcz, skąd pan wie, że ja jestem cesarzem? No i wtedy wyszła sztuka pochlebstwa, ależ cesarzu przecież pana oblicze jest nad wszystkimi biurkami w Łomży, że ja nie mogłem się pomylić, bo ja tylko spojrzałem i od razu wiedziałem, z kim mam do czynienia. No to i
1: jest trochę kokieterii tak, też takiej.
0: No tak, bo on miał lekkiego takiego stracha, bo jednak za pierwszym razem zlekceważył. No i Napoleon też zwrócił na to uwagę, że on długo musiał czekać. Cóż, wyszło na to, że ostatecznie zakończyło się to dobrze dla Lasockiego, bo gościna potem przy tych ciepłych kapłonach, winie się tam rozwinęła. Nawet potem Lasocki dwie mile tak zwane, czyli do Miastkowa go konno odprowadził, a tam dalej żandarmi jeszcze go odprowadzili, bo on jeszcze przez Warszawę, Drezno
1: i Wiedeń
0: do Paryża pojechał. Ale jeszcze jedna ciekawostka jest niesamowita. Mianowicie wtedy istniał taki zwyczaj, nie wiem, czy to dotyczyło tylko Napoleona, ale w tym przypadku on zaszedł, że Napoleon, jak zmieniał bieliznę osobistą, to zostawiał ją swoim gospodarzom. Czyli w domyśle, jak ktoś zarządzał tym pocztamtem, no to stał się właściwie takim szczęśliwym posiadaczem bielizny tej najbliższej ciału Napoleona.
1: I tu też tak było?
0: A to był tak, i to był przedmiot powszechnego pożądania wszystkich panien, nie tylko w Łomży. On był tak wysoko stawiany, jak gdyby w oczach właśnie tych panien, że posiadanie kawałka nawet materiału, który miał styczność z jego ciałem, no to już była pełnia szczęścia. No i żeby było ciekawiej, do dnia dzisiejszego jest u nas Towarzystwo Naukowe imienia Wagów, które ma swoje siedzibę na ulicy Długiej, ocalały dwa takie, bym powiedział, krążki wielkości 5 złotówek, właśnie jeden z koszulki, a drugi z gatek Napoleona, tak? Przetrzymywane w pudełku takim specjalnym i opisane, że to są właśnie z napoleońskich...
1: Pozostałości po Napoleonie. Panie Wojciechu, tak. Musimy kończyć. Tak. Niestety czas nas goni, więc stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. No, moim gościem był pan Wojciech Winko, łomżyński regionalista.
0: Dziękuję panie redaktorze i dziękuję, pozdrawiam szanownych słuchaczy.
2: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

0: Ponad 3650 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz odnotowała Państwowa Straż Pożarna od piątku do niedzieli. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw zachodnich. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że mimo dużej liczby zdarzeń skutki nawałnic nie były bardzo poważne.
1: Głównie te interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Generalnie nasze działania to wiatrołomy, uderzenie przepustów, wypompowywanie wody z zalanych posesji piwnic, a nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych typu zerwane dachy czy coś. Dużo interwencji, ale na szczęście niezbyt groźnych.
0: Tylko w niedzielę strażacy interweniowali ponad 1650 razy. Państwowa Straż Pożarna nie ma informacji o osobach poszkodowanych wskutek weekendowych burz. My mamy za to dla Państwa ostrzeżenie na koniec tego tygodnia. Jeśli sprawdzą się prognozy synoptyków, to poczujemy naprawdę bardzo, nawet już ekstremalnie gorącą i niebezpieczną aurę, ponieważ o ile dziś 27, jutro 25, w środę i w czwartek do 28 stopni, w piątek 29 już, a w weekend, w sobotę 33, w niedzielę widzę nawet około 35 stopni na termometrach w regionie. Nocą temperatura będzie spadała tylko do 20 stopni, a to już jest pogoda niebezpieczna, więc miejmy to na uwadze. Za 18 minut 11.

James Morrison na antenie Radia Nadzieja już za 9 minut 11. Punktualnie o 11 zapraszam Państwa w imieniu Bartka Święcińskiego na najnowsze wydanie wiadomości.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: jest 11. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Do eskalacji konfliktu w tej sprawie przyczyniła się zarówno strona ukraińska, jak i polska, mówi politolog. Dobre wiadomości dla mieszkańców Łomży. Park imienia Jakuba Wagi zostanie zrewitalizowany. Lokalna muzyka i regionalne jedzenie. Tak wyglądał pierwszy z tegorocznych ludowych jarmarków z kulturą i tradycją na ludowo w stawiskach. W sporze dotyczącym odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego są sami przegrani, ocenia politolog Adam Traczyk z organizacji pozarządowej Morin Common. Przyczyną odebrania odznaczenia było nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. Politolog uważa, że do eskalacji konfliktu w tej sprawie przyczyniła się zarówno strona ukraińska, jak i polska.
2: Niewystarczające z pewnością potraktowanie naszej pamięci historycznej ofiar rzezi wołyńskiej i pamięci o nich. Z drugiej strony nasza reakcja, która na poziomie emocjonalnym jest z pewnością zrozumiała, ale jednak na poziomie politycznym trudno sobie wyobrazić, żebyśmy osiągnęli na niej faktycznie jakieś wymierne korzyści, więc wydaje się, że zaprzepaściliśmy też troszeczkę taką szansę, którą mieliśmy po 2022 roku, kiedy faktycznie wydawało się, że ośrodek ciężkości polityki europejskiej, polityki bezpieczeństwa przesuwa się na wschód.
1: Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Park imienia Jakuba Wagi w Łomży zostanie zrewitalizowany. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego na pierwszy etap prac. Głównym założeniem przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku, mówi prezydent Łomży Mariusz Krzanowski.
4: Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne.
1: Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na blisko 5 milionów złotych. Inwestycja została podzielona na etapy, aby była możliwość pozyskania większego dofinansowania.
4: Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi.
1: Przetarg na pierwszy etap pracy zostanie ogłoszony w połowie lipca i prace ruszą jeszcze w tym roku.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Poseł PiS Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. W Szczecinie rozpoczyna się proces w sprawie defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego, zdaniem prokuratury, zatrudnienia polityka w Lasach Państwowych. Jestem sądzony, bo jestem Dariuszem Mateckim. Tak przed wejściem na salę rozpraw mówił dziennikarzom poseł PiS. Zapowiedział, że będzie chciał wezwać na świadków Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę oraz że szykuje długie zeznania.
5: Same Lasy Państwowe to będzie kilkanaście, sądzę, godzin, o ile sędzia dopuści do tego, że będę mógł przedstawiać dokumenty. No mam nadzieję, że w takiej sprawie to jest chyba oczywiste, że będę mógł te dokumenty przedstawiać. A Fundusz Sprawiedliwości, sądzę, że to jest jeszcze więcej godzin, ponieważ tam jest stron dokumentów obrazujących pracę w tych trzech projektach, będzie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy.
1: Na ławie oskarżonych zasiada w sumie 8 osób, wszystkim grozi 10 lat pozbawienia wolności. Lokalna muzyka i regionalne jedzenie. Tak wyglądał pierwszy z tegorocznych ludowych jarmarków z kulturą i tradycją na ludowo, który w niedzielny wieczór przyciągnął tłumy mieszkańców do Parku Miejskiego w Stawiskach. Ludowe jarmarki w ciągu ostatnich lat zdążyły się zapisać w krajobrazie Stawisk. Tym razem frekwencja znów dopisała, a mieszkańcy cieszyli się z możliwości spędzenia razem czasu. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
6: Ramiona tonę.
0: Jarmarki w parku w Stawiskach już któryś rok u nas są razem z nami i mieszkańcy czekają na to, że niedzielne popołudnie spotykamy się tu w parku.
6: Burmistrz Stawisk, Agnieszka Rutkowska.
0: Wszyscy na to czekamy i bawimy się i jak jest godzina 22, gdzie kończymy, to wszyscy nie chcą się rozchodzić. Katarzyna Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski. Chcemy jakoś wydobyć korzenie naszej tradycji. Ta impreza jest finansowana z województwa podlaskiego w całości.
7: Fajne inicjatywy oddolne, miejsce, gdzie możemy się spotkać. Stawiski są małą miejscowością i no nie mamy tu zbyt bogatej oferty rozrywkowej. Dzisiaj mamy, tak jest.
8: Super, bardzo ładnie.
9: Bardzo fajna impreza?
10: Bardzo fajne. Jesteśmy pierwszy raz, ale fajnie.
9: Ale nie ostatni.
10: Nie. Super, bardzo fajnie. Dla wszystkich. Dla wszystkich. Młodych, starych, dla wszystkich, po prostu.
9: I muzyka ludowa.
10: Tylko ludowa.
11: Młodzi uczą i biorą przykład.
1: Organizatorzy już teraz zapraszają na drugi z tegorocznych ludowych jarmarków, który odbędzie się 19 lipca.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody, a to jest prognoza na ciepły dzień i bardzo ciepły tydzień. 25 stopni na termometrach już teraz, 27 to jest temperatura maksymalna prognozowana na dziś. Do tego zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro ma być pochmurno i 25 stopni i jutro to będzie najchłodniejszy dzień tego rozpoczętego tygodnia, bo pod koniec tygodnia 30 stopni, w weekend powyżej 30.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka coraz bliżej. W tym tygodniu od 25 do 28 czerwca do Łomży przyjadą artyści z różnych stron świata. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Teatr Mosty Porozumienia. Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki Aktora w Łomży i dyrektor festiwalu, podkreśla, że Walizka ma już wyrobioną markę.
1: To dla nas jest ogromne szczęście, że organizujemy w naszym mieście festiwal, że ten festiwal z roku na rok jest inny, że z roku na rok on ewoluuje, że przyjeżdżają nowe zespoły. Jak również bardzo się cieszę, że festiwal to więcej niż prezentacja spektakli, ale to również bardzo ważne spotkanie w naszej przestrzeni miejskiej twórców, artystów, teatrów, widzów.
0: Uznania dla organizatorów festiwalu nie ukrywał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: Łomża ma szczęście. Ma szczęście, bo ma teatr, który organizuje wydarzenie o randze światowej. Od tylu lat mamy możliwość podziwiać teatry z całego świata. Ta najwyższa światowa kultura dociera do naszego miasta. Ja się niezwykle cieszę z tego, że nasz teatr, który jest głównym organizatorem festiwalu, robi to bardzo profesjonalnie.
0: W tegorocznej edycji festiwalu wezmą udział artyści z wielu polskich teatrów, w tym z Warszawy, Gdańska, Łodzi i Kielc. Nie zabraknie też grup aktorów z zagranicy, m.in. z takich państw jak Stany Zjednoczone, Czechy, Holandia, Kanada czy Francja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Tysiące odwiedzających setki wystawców, wystawa zwierząt, wyróżnienia dla najlepszych w rolnictwie i najnowsze technologie, tak można podsumować trzydniowe Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski nie ukrywał dumy z rozwoju polskich gospodarstw, podkreślając, że ma na to wpływ wiele czynników.
1: To, co dała Unia Europejska, czyli dodatkowe zewnętrzne środki, które wzmocniły krajowy budżet, budżety gospodarstw rolnych, ale też budżety firm i przedsiębiorstw. To silna spółdzielczość mleczarska, ale też spółdzielczość bankowa. Dzisiaj chcę wszystkim Państwu za to, co zrobiliście, co robicie, w imieniu własnym, w imieniu polskiego rządu serdecznie podziękować.
0: Takie wydarzenie nie mogło się oczywiście odbyć bez udziału kół gospodyń wiejskich. Wszystko spowodowało, że uczestnicy byli zachwyceni poziomem organizacji imprezy.
2: Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki, mamy przy tej temperaturze mleko siadłe. Masełko to nam się klarowało przy tej temperaturze, już na słońcu nawet. To są smaki rolnictwa, tak, takie jak nawet ja już babcia jestem, ale ja pamiętam od swojej babci, od mamy i te przepisy i to wszystko, to takie to trzeba właśnie kultywować.
3: Nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane. Mam pewną obawę, czy teraz na Mazowszu zrobią podobnie, bo to będzie bardzo duże wyzwanie. Powiem szczerze, nie wierzę w to. Bardzo gratuluję dyrekcji tego ośrodka w Szepietowie. Ministerstwu, Alimrowi, to wszystko pięknie funkcjonuje, ale jeszcze raz powtórzę. Organizacja cudowna, zarządzanie projektami niesamowite. To studenci się mogą uczyć na zarządzaniu o tym.
0: Minister Stefan Krajewski ogłosił, że za rok 8 Krajowe Dni Pola odbędą się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnym. A na naszej stronie radionadzieja.pl publikujemy zdjęcia i rozmowy z naszego terenowego studia, z którym byliśmy wczoraj w Szepietowie.

0: W tym tygodniu rozpoczynają się wakacje. Pamiętajmy, drodzy Państwo, turysta ma prawo na mocy obowiązujących przepisów do rezygnacji z zakupionej wycieczki. Jednak w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży wypłata świadczenia jest uzależniona od wystąpienia i udokumentowania zdarzeń losowych wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ekspert do spraw ubezpieczeń turystycznych Renata Łądka mówi, że zakres ochrony różni się w zależności od polisy, dlatego przed jej zakupem warto dokładnie zapoznać się z OWU.
1: Ochrona ubezpieczeniowa, ona nie dotyczy tylko osób tych ubezpieczonych, ale bardzo często ich bliskie osoby, które wiadomo zostają w domu i gdyby doszło do nagłego zachorowania u tych osób, to też to jest powód, który zmusza nas do tego, żeby nie pojechać. Również wówczas daje to podstawę do uruchomienia polisy. Tutaj mogę też śmiało nawiązać do wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, no gdzie strach i obawy nie stanowią i nie stanowiły samej podstawy do anulacji, a co za tym idzie również do uruchomienia polisy.
0: A OWU to są ogólne warunki ubezpieczenia, dokument określający zasady działania polisy. To właśnie tam są zapisane zasady, zakres, limity i warunki działania polisy podróżnej. Już 35 minut po godzinie 11. Przed nami już za kilka chwil, dokładnie za 8 minut, spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Monika ma razem z mężem zresztą dylemat językowy dotyczący słowa ssać. Na sali operacyjnej ma pani Monika urządzenie ssące, tak zwany ssak. Gdy sprawdzam, czy on działa, mówię ssak ssie. Ale zdarzyło się, że ktoś poprawiał panią Monikę i mówiły, że ssak nie ssie, tylko ssa. Mąż pani Moniki wymyślił formę, że ten ssak zasysa. No, sama forma już dawniej była, ale w odniesieniu do tego może nie była uzasadniona. Formy ssa w zasadzie nie mamy. Może ktoś jej z czasem używał, ale nie jest ona uważana za niepoprawną. Ssak ssie. I my jako ssaki ssiemy, a nie ssamy. No, mimo że zasysamy. No, oczywiście ten ssak może nie tyle nawet zasysa, ile odsysa, prawda? Bo chyba, tak o ile się orientuję, chodzi tu o wysysanie tego, co zbędne, więc odsysanie, ale to już zupełnie inna trochę sprawa. Ssak jednak mimo wszystko ssie. Jeżeli rażą pani współpracowników takie formy, które mogą się i do ludzi odnosić, bo my jesteśmy też ssakami, to może po prostu lepiej powiedzieć, że ten ssak działa albo właśnie odsysa. No może. W każdym razie byłbym przeciwko używaniu słowa ssa, bo to no, sugerowałoby jednak taką podstawową niepoprawność. No, wiadomo, że czasami na przykład no, dzieci szukając takich prostych relacji między słowami mogłyby powiedzieć ssak, ssa. No, bliżej jest do ssa, tak jak na przykład śpiący spa, a nie śpi. Dlaczego śpi? No mimo wszystko jednak ssak ssie. Czy on jest urządzeniem, czy jest zwierzęciem, czy nawet człowiekiem, to ssie.
0: Słowo o słowie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
0: Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, kościoła zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Wiele trzeba czynić, a nie za wiele. Znaczy uczynić wszystko, co można, ażeby rodzinie stworzyć potem warunki. Warunki pracy, warunki mieszkania, warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie społeczne rodzicielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, pełne prawo do wychowania, a zarazem wieloraką pomoc w tym wychowaniu. Oto cały wielki, bogaty program, od którego zależy przyszłość człowieka i przyszłość narodu.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości, rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
4: Ogłoszenie nadawcy.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja w pierwszy letni poniedziałek, już 14 minut po godzinie 12, a to było wyjątkowe połączenie muzyki ludowej i świetnej zabawy. Wczoraj na łomżyńskich bulwarach pojawiły się tłumy mieszkańców miasta i gości, którzy wspólnie bawili się z okazji nadnarwiańskiej Nocy Świętojańskiej na imprezie zorganizowanej przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie zabrakło ludowych strojów, plecenia wianków, tradycyjnej muzyki, a także regionalnych przysmaków czy stref zielarstwa.
1: Chcemy wracać do tradycji, do zwyczajów, łączyć to wszystko z rekreacją, sportem, bo są zajęcia sportowe dla rodzin. Mnóstwo atrakcji. To właśnie chodzi, żeby wyciągnąć ludzi z domu.
2: Dyrektor MOSiR, Bernadeta Krynicka.
1: Noc Świętojańska to jest powrót do korzeni. Mamy tylu gości, wszystkie zespoły, które się wystąpią na scenie, występują za darmo. Też się bardzo cieszę, mamy koło gospodyń wiejskich, które nakarmią.
3: Mamy krokieciki, mamy babkę ziemniaczaną, mamy pierożki z mięsem, mamy pyzę biało, mamy świeżynkę, mamy kiełbaskę z cebulką. Same smaczne rzeczy.
2: Która z pań prowadzi te warsztaty plecenia wianków?
4: Tutaj bardzo dużo chętnych, kobiety po prostu.
5: Tak. Zaczarowane wiankami.
2: To trudna rzecz, taki wianek wypleć.
4: No, trochę wprawy trzeba, ale...
5: O, ale idzie.
4: Ale bardzo piękne występowanie, bardzo lubimy, kochamy. Nawet wianek sama uwiłam.
6: Dość wesoło, no i tak po prostu na luzie, no. No
7: wie pan, nawet jako łomżynianka to trzeba przyjść na taką imprezę. Nie, bardzo fajnie jest. My lubimy nasz bulwary, tu my przychodzimy często.
1: Wiele osób tu przyjeżdża z wielu miast i ja się cieszę bardzo, że możemy przedstawić naszą ofertę.
8: Bardzo się nam podoba. Pierwszy raz jesteśmy w Podlaskim, więc nie widziałam nigdy czegoś takiego. Także dla mnie super widzieć coś takiego nowego.
0: Kulminacyjnym momentem zabawy było wielkie ognisko, które zapłonęło tuż po zmroku. Uczestnicy mogli wtedy posłuchać legend o kwiacie paprocie. Młodzi artyści z teatru na piętrze MTK Deśte poprowadzili barwny świętojański korowód nad sam brzeg Narwi.

0: A za nami bardzo burzowy weekend i bardzo upalny tydzień, szczególnie jego druga część, a więc burze będą występowały. W związku z taką dynamiczną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę w czasie wypoczynku, tym bardziej, że to właśnie już w piątek rozpoczynają się wakacje. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi o tym, jak należy zadbać o bezpieczeństwo podczas burz.
1: Jeżeli jesteśmy w górach, wiemy, że ta sytuacja w górach też ma specyficzną naturę, to znaczy bardzo szybko się zmienia. Jeżeli jesteśmy świadkiem powstającej burzy, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, najlepiej do schroniska, tak żeby osłonić się przed tym zagrożeniem. Jeżeli jesteśmy nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy jak najszybciej wyjść z tej wody, żeby na to zagrożenie się nie eksponować. Jeżeli jesteśmy w podróży, na pewno nie powinniśmy stawać pod drzewami, pod billboardami, pod słupami energetycznymi.
0: Pamiętajmy a także o tym, aby zachowywać szczególną ostrożność nad wodą.
1: Musimy pamiętać o tym, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach. Teraz ta temperatura jest dosyć wysoka. Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody. Nie wbiegajmy od razu po zjedzeniu posiłku, po wypiciu wody. Odczekajmy chwilę. Słuchajmy poleceń ratownika. Kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem i po pierwsze przepisami prawa, po drugie tym, no, w jaki sposób sami siebie możemy chronić.
0: Ostrzegamy szczególnie przed gorącym weekendem, powyżej 30 stopni to nawet sporo. Temperatura w regionie może dochodzić do 35 stopni.

Już za tydzień rozpocznie się Wimbledon. Organizatorzy wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu opublikowali listę rozstawionych zawodniczek i zawodników. Ubiegłoroczna triumfatorka Iga Świątek będzie turniejową trójką. Finalistka French Open Maja Chwalińska, która niedawno dostała dziką kartę do londyńskiej imprezy, będzie rozstawiona z 20. W Wimbledonie w grze pojedynczej wystąpią też Magda Linet i Magdalena Frech oraz Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Rywalizacja rozpocznie się 29 czerwca. Jest także ranking WTA. Maja Chwalińska utrzymała 21 pozycję w światowym rankingu tenisistek, na którą wskoczyła po niedawnym French Open, kiedy to dotarła do finału w Londynie. Tytułu będzie broniła Iga Świątek, która wciąż plasuje się na trzeciej pozycji w klasyfikacji WTA. Wyprzedzają ją Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka rozpoczęła 96. tydzień w roli liderki tego rankingu.

0: Park imienia Jakuba Wagi w Łomży zostanie zrewitalizowane. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego na pierwszy etap prac. Głównym założeniem przedsięwzięcia, które zaplanowane jest na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
1: Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne.
0: Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na 5 milionów złotych. Inwestycja została podzielona na etapy, aby była możliwość pozyskania większego dofinansowania.
1: Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi.
0: Przetarg na pierwszy etap prac zostanie ogłoszony w połowie lipca. Prace ruszą jeszcze w tym roku.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski ma dziś zdecydować o swoim uczestnictwie w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Więcej o tym powiemy w wiadomościach o 13:00, już za 4 minuty.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Jest 13, czas na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Udział Włodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy stoi pod znakiem zapytania. Nie ulegniemy presji migracyjnej, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji Poland Future Summit. Miasto Kolno planuje zmodernizować i rozbudować basen miejski. Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Udział Wołodymyra Zełenskiego w międzynarodowym szczycie stanął pod znakiem zapytania z powodu odebrania mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego. Była to reakcja na przyznanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii.
2: Władze w Kijowie w związku z decyzją Karola Nawrockiego zapowiadają symetryczne kroki. Pierwszym może być absencja ukraińskiego prezydenta na organizowanym w tym tygodniu w Gdańsku ważnym szczycie poświęconym Ukrainie. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha zaznaczył, że decyzja może zapaść już dziś. W poniedziałek ponownie przedstawimy prezydentowi Ukrainy informacje dotyczące gotowości do tej konferencji, skutków poszczególnych decyzji oraz sposobu jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję. W gdańskiej konferencji uczestniczyć ma m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale też kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Wołodymyr Zełenski odesłał odebranemu odznaczenie do Warszawy. Jednocześnie podkreślił, że nadanie nazwy bohaterów UPA to inicjatywa ukraińskich żołnierzy, a on sam w to nie ingerował.
1: Relacjonował Paweł Buszko.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nasz kraj walczy z kryzysem demograficznym, stawiając na polską rodzinę i nieuleganie presji migracyjnej, mówił prezydent Karol Nawrocki, otwierając odbywającą się w Warszawie konferencję Poland Future Summit. Prezydent podkreślił, że w Europie Zachodniej presja migracyjna nie rozwiązała kryzysu demograficznego, a jedynie przysporzyła jej problemów.
4: To nie jest i to nie będzie polska droga. My nie będziemy kryzysu demograficznego zastępować uleganiu presji migracyjnej. I chciałbym, żeby dzisiaj na tym szczycie to jasno, drodzy Państwo, wybrzmiało. Dla Polski nie uleganie presji migracyjnej, a jasne postawienie na polską rodzinę i na systemy prawne, które z tym kryzysem będą walczyć w ramach naszej społeczności, stanowić będą rozwiązanie.
1: Prezydent dodał, że demografia jest fundamentem bezpieczeństwa i rozwoju. Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że w Polsce poziom zastępowalności pokoleń po raz ostatni został osiągnięty na początku lat 90.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Nowoczesny budynek zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego przy ulicy Sienkiewicza w Ostrołęce oficjalnie otwarty. Spełniające im najwyższe standardy placówce pomoc mają znaleźć osoby wymagające długoterminowej opieki medycznej oraz stałej pomocy pielęgnacyjnej. To bardzo ważny dzień dla Ostrołęki, mówił prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
5: Ostrołęka, jak wiele innych miast, boryka się już z problemem starzenia się społeczeństwa i usługi, które świadczy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, niewątpliwie będą coraz bardziej popularne i coraz bardziej potrzebne, a miasto Ostrołęka właśnie dbając o tą perspektywę polityki senioralnej i tego wsparcia w opiece długoterminowej podjęło te decyzje co do realizacji tej inwestycji. Nowoczesny, piękny obiekt, który zapewni wsparcie dla osób, której tej pomocy będą potrzebować. Już tylko patrzeć, jak podopieczni mogą z niej korzystać, bo wcześniej mieli swoje miejsce w starym skrzydle starego szpitala, który już nie funkcjonuje od wielu lat, więc ten standard i jakość świadczonych usług zdecydowanie uległa poprawie.
1: Łączny koszt budowy nowego budynku ZPO wyniósł ponad 30 milionów złotych, z czego ponad 22 miliony to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Miasto Kolno planuje zmodernizować i rozbudować basen miejski. Otwarcie obiektu miało miejsce 25 lat temu. Przez ten czas były przeprowadzane doraźne remonty polegające na wymianie płytek, pryszniców czy szafek. Burmistrz Kolna Andrzej Duda przyznaje, że po tych 25 latach basen wymaga nie tylko remontu, ale rozbudowy. Miasto jest już na etapie projektowania.
6: Chcemy uatrakcyjnić ten basen, chcemy zrobić drugą Nieckę, dobudować drugą Nieckę, rozbudować ten budynek, zwiększyć powierzchnię wody, zrobić specjalne tory dla dzieci, wykonać naprawdę z prawdziwego zdarzenia takie już z XXI wieku sauny, jacuzzi, bo te, które mamy, to już trącą trochę tym wiekiem XX, można by powiedzieć, więc chcemy wyremontować ten basen.
1: Samorządowiec informuje, że trzeba będzie dokonać wyboru, jeżeli chodzi o projekt. Albo dodatkowa zjeżdżalnia, albo druga niecka basenowa.
6: Tych zjeżdżalni już trochę jest w koło i tak no, wydaje się, że one szybko się dosyć nudzą. Natomiast druga niecka mogłaby być użytkowana i są te niecki użytkowane. Więc zobaczymy. Te ostateczne wybory będą dokonane przez pracowników Kolińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na pewno będziemy zasięgali opinii również naszych mieszkańców. Ale wstępnie już projektujemy ten obiekt i niebawem będziemy musieli podjąć te decyzje, o których mówię.
1: Miasto chce te inwestycje przeprowadzić już w przyszłym roku.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 26 stopni na termometrach, już prawie temperatura maksymalna osiągnięta dla naszego regionu. W drugiej części dnia bardzo dużo słońca. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, jutro maksymalnie 25 i jutro to będzie najchłodniejszy dzień tego tygodnia. Ostrzegamy szczególnie przed weekendem, gdzie temperatura będzie wyższa niż 30 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
7: Po reklamie.

0: Przypominamy, drodzy Państwo, upały nie zwalniają z zasad dobrego wychowania i wrażliwości. Wysokie temperatury sprawiają, że coraz częściej w wakacyjnym, a wręcz plażowym stroju osoby wchodzą, niektóre osoby, nie tylko na letni deptak. Upały nie zwalniają z zasad dobrego wychowania. Dla tych, których jednak upał zaskoczył, a w podróży spontanicznie zapragnęli chociażby pomodlić się w sanktuarium jasnogórskim, z pomocą w tym czasie przychodzi Jasnogórskie Centrum Informacji. Rozumiejąc potrzeby turystów i pielgrzymów, oferujemy możliwość wypożyczenia za kaucją zwiewnych chust, które pozwalają szybko i estetycznie zakryć ciało, dostosowując wygląd do powagi tego wyjątkowego miejsca, przypomina Marcin Barczyński z Jasnogórskiego Centrum Informacji.
1: Nie ma u nas radykalnego podejścia, tak jak gdzieś może spotykamy w zachodniej Europie i w wielkich świątyniach, też znanych turystycznie, że po prostu się nie wpuszcza. Tylko staramy tutaj się uwrażliwić ludzi na ten temat i Jasnogórskie Centrum Informacji już kolejny sezon ma do dyspozycji do wypożyczenia najzwyklejsze, najprostsze chusty, którymi można zakryć odkryte ramiona, ale i się zdarzało, że i panowie przepasali się wokół bioder po to, żeby zakryć kolana.
0: Jasnogórskie Centrum Informacji przygotowało różne szale, które można na czas modlitwy wypożyczyć i dobrać do stroju.
1: Te chusty, można powiedzieć, jako mężczyzna, czyli osoba, która kompletnie na modzie się nie zna, twierdzę, że to są chusty dość neutralne. Oczywiście zdarzało nam się, kiedy dawaliśmy wybór jakiś, no bo to ja rozumiem, kobiety chcą być piękne, muszą być piękne i są piękne dla płci pięknej. Jest to ważny element, więc dobierzemy i wybierzemy taką chustę, aby ona była jak najbardziej wkomponowana w strój.
0: A my przypominamy, wchodząc do miejsca takiego jak kościół, kaplica, należy mieć godny strój, a więc zakryte ramiona i plecy. Niedopuszczalne są krótkie spodenki, należy zachować ciszę i wyłączyć telefon komórkowy. Na teren sanktuarium jasnogórskiego nie powinno się też wchodzić ze zwierzętami, także ze względu na bezpieczeństwo innych ludzi, którzy mogą na przykład w dużym skupisku reagować alergicznie na sierść, czy być zagrożeniem dla dzieci. Dopuszczalne są wyłącznie psy asystujące osobom z niepełnosprawnością.

0: Ponad 300 razy interweniowali dziś strażacy w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
1: Aktualnie burze przechodzą nad częścią województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego, więc tam spodziewamy się kolejnych interwencji. Działania strażaków polegają głównie na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń bądź terenów.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, a także w części województw mazowieckiego, podlaskiego i opolskiego. Alerty obowiązują do wieczora.

0: Jeśli, drodzy Państwo, widzimy ptaka na chodniku, pewnie zastanawiamy się, albo w parku, ruszyć na ratunek, czy nie, ale zanim ruszymy na ratunek, zatrzymajmy się, bo specjaliści przypominają, młode podloty często siedzą na ziemi, są to ptaki, które już gniazdo opuściły, ale jeszcze nie potrafią dobrze latać. Ich obecność na chodniku nie jest niczym wyjątkowym, mówi profesor Piotr Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Gdzie jest większy stres, czyli w miastach, no ptaki nie czekają do ostatniego dnia, aż pisklęta są napasione, najedzone w największy możliwy sposób, tylko wcześniej opuszczają gniazdo. No i charakteryzują się te podloty tym, że w przeciwieństwie do pisklęt nie są okryte puchem, tylko w zasadzie często jeszcze rosnącymi piórami.
0: A najgorsza dla podlotów jest nasza pomoc, dodaje profesor Piotr Trojanowski.
1: Jeśli byśmy się spokojnie przypatrzyli podlotom z pewnej odległości i dali im spokój, do czego bardzo zachęcam, to zobaczymy, że one są chronione i karmione przez rodziców. Nie ma nic gorszego niż pomoc na siłę. Tutaj, jak w medycynie ludzkiej, po pierwsze nie szkodzić.
0: Specjaliści przypominają, że pomocy wymagają wyłącznie ptaki ewidentnie ranne. W takich sytuacjach nie należy ich łapać na własną rękę, ale zawiadomić Straż Miejską.

0: A w sobotę mieszkańcy całej Polski pod okiem specjalistów uczyli się udzielania pierwszej pomocy. W kraju działało ponad 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ratownik medyczny Filip Hajnus mówi, co należy zrobić, jeśli widzimy, że poszkodowany ma problem z oddychaniem.
1: Jeżeli nie mam prawidłowego oddechu, to zaczynam mocno i szybko uciskać klatkę piersiową, uprzednio oczywiście odsłaniając tą klatkę piersiową. Jeżeli ktoś ma koszulkę, to podwijam koszulkę. Jeżeli kobieta ma biustonosz, to podciągam ten biustonosz pod szyję. Mam mieć odsłoniętą klatkę piersiową i oczywiście wzywam służby. Dzwonię pod numer 999 lub 112. Łączę się z profesjonalistą, który jest w stanie udzielić mi w razie potrzeby instruktażu krok po kroku, co mam zrobić. No i prowadzę mocno i szybko uciśnięcia klatki piersiowej.
0: Ratownik przypomina, że w sytuacji zagrożenia musimy dbać też o własne bezpieczeństwo, żeby móc potem pomóc innym.
1: Dobry ratownik to żywy ratownik, dlatego też uczymy tego, żeby pracować w rękawiczkach, żeby te rękawiczki generalnie ze sobą mieć, żeby podchodząc do jakiejś sytuacji kryzysowej wziąć 5 głębokich wdechów, zatrzymać się i zapoznać tą sytuacją, z którą mamy do czynienia. Czy zaraz nie pogryzie nas pies, nie przejedzie samochód, zobaczyć, co się dzieje.
0: Także w naszym regionie były prowadzone tego dnia kursy pierwszej pomocy. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nawet 100 000 osób w całej Polsce wzięło w krajowym treningu pierwszej pomocy.

A to cover wielkiego przeboju Phila Collinsa w wersji Brandy i Raya J, to ich duet. Za 7 minut godzina 14, więc o godzinie 14 już teraz zapraszam Państwa na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Nadzieja.

0: minęła 14. Czas na wiadomości w Radiu Nadzieja, a przygotował je i przedstawi Bartek Święciński.
1: Warto posłuchać głos rozsądku, mówi politolog o napięciu w relacjach polsko-ukraińskich. Keir Starmer zrezygnował z funkcji premiera Wielkiej Brytanii. W czwartek rozpocznie się kolejna edycja walizki. Potrzebna jest deeskalacja i głos rozsądku. Tak o napięciu pomiędzy Polską a Ukrainą mówi profesor Walenty Baluk, politolog. Stosunki pomiędzy krajami zaostrzyły się po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA przez prezydenta Ukrainy. Prezydent Polski odebrał mu za to order Orła Białego. W geście solidarności z Zełenskim inni Ukraińcy odznaczeni zaczęli odsyłać do Polski swoje ordery. Dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powiedział, że obecne napięcie nie służy interesom obu krajów, zatem warto posłuchać głosu rozsądku.
2: Nieważne, kto bardziej kręci tą spiralę, zdrowy rozsądek nakazuje, i tutaj apel generała Załużnego do polityków ukraińskich, żeby powstrzymać ten proces oddawania demonstracyjnego odznaczeń polskich, wskazuje jednoznacznie, że pojawiają się głosy zdrowego rozsądku po jednej, po drugiej stronie, że mamy wspólnego wroga, że mamy również wspólne cele strategiczne, operacyjne do zrealizowania.
1: W Gdańsku pod koniec tego tygodnia ma odbyć się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pod znakiem zapytania stoi jednak udział prezydenta Ukrainy. Decyzja w tej sprawie ma zapaść dziś.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Po rezygnacji Keira Starmera w Partii Pracy zaczyna się szukanie następcy i próba opanowania politycznego kryzysu. Poseł Partii Pracy mówi o kulisach tej decyzji i nastrojach w ugrupowaniu po odejściu premiera.
4: W samej Partii Pracy odejście Starmera jest odbierane jako bolesne rozliczenie po 2 latach od przejęcia władzy. W partii słychać głosy współczucia, ale też przekonanie, że po słabych wynikach wyborów lokalnych i spadku poparcia premier stracił polityczne pole manewru. Bardzo współczuję Keirowi Starmerowi, bo myślę, że zrobił dla kraju więcej niż wielu chce to przyznać. Odejście po 2 latach na stanowisku, jestem o tym przekonany, jest dla niego głęboką porażką. Teraz ludzie koncentrują się na jego niedociągnięciach. Majowe wybory lokalne pokazały, że partia pod jego rządami traci. Nie miał innego wyboru, musiał ustąpić. Powiedział mi poseł Partii Pracy Andy Slotte. Dla Partii Pracy to moment wyjątkowo trudny. Jeszcze 2 lata temu ugrupowanie wracało do władzy z ogromną większością i obietnicą politycznej stabilizacji po latach rządów konserwatystów. Teraz musi w pośpiechu wybrać nowego lidera i przekonać wyborców, że zmiana na szczycie nie oznacza rozpadu projektu, z którym wygrało wybory.
1: Relacjonowała Anna Rączkowska.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już w czwartek rozpocznie się 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka. W dniach 25-28 czerwca do Łomży przyjadą artyści z różnych stron świata. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Teatr Mosty Porozumienia. Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki Aktora w Łomży oraz festiwalu, podkreślił, że Walizka ma już wyrobioną markę.
5: To dla nas jest ogromne szczęście, że organizujemy w naszym mieście festiwal, że ten festiwal z roku na rok jest inny, że z roku na rok on ewoluuje, że przyjeżdżają nowe zespoły. Jak również bardzo się cieszę, że festiwal to więcej niż prezentacja spektakli, ale to również bardzo ważne spotkanie w naszej przestrzeni miejskiej twórców, artystów, teatrów, widzów.
1: W tegorocznej edycji festiwalu wezmą udział artyści z wielu polskich teatrów, w tym z Warszawy, Gdańska, Łodzi i Kielc. Nie zabraknie też grup aktorów z zagranicy, m.in. z takich państw jak USA, Czechy, Holandia, Kanada czy Francja. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, funkcjonariusze Służby Więziennej czy kuratorzy sądowi zjawili się dziś w ośrodku Caritas Bliźnim w Ptakach. Ich wizyta ma związek z realizacją programu Koło Wrotek 2, który ma m.in. pomóc osadzonym w powrocie do normalnego życia po zakończeniu wyroku. Ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, wyjaśnił, że podobne spotkanie podsumowujące współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości odbywają się corocznie.
6: Między innymi Caritas Łomżyńska prowadzi taki projekt, który obejmuje terytorium 2 województw, województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, i przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości te osoby, które są osadzone, udzielana jest im pomoc bezpośrednio albo dla nich, albo dla rodzin, lub te osoby, które opuszczają więzienie, i aby te pierwsze miesiące po wyjściu z więzienia mały pomoc dzięki współpracy z Ministerstwem. Caritas Łomżyńska koordynuje ten projekt o nazwie Kowrotek.
1: W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Podczas wykładów i dyskusji goście rozmawiali nad tym, jak sprawić, by system pomocy postpenitencjarnej w Polsce ulepszyć oraz jak wzmocnić współpracę między instytucjami i organizacjami trzeciego sektora.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 27 stopni pokazują termometry w regionie i to już jest temperatura maksymalna na dziś w drugiej części dnia. Dużo chwil ze słońcem w niektórych częściach naszego województwa, jednego i drugiego, czyli podlaskiego i mazowieckiego, spodziewane są dziś burze. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, jutro maksymalnie do 25.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

0: Chciałam powiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyka, regionalne jedzenie i niespodzianka na 600-lecie Stawisk. Tak wyglądał pierwszy z tegorocznych ludowych jarmarków z kulturą i tradycją na ludowo, który w niedzielny wieczór przyciągnął tłumy mieszkańców do Parku Miejskiego w Stawiskach. Ludowe jarmarki w ciągu ostatnich lat zdążyły się zapisać w krajobrazie Stawisk. Tym razem frekwencja znów dopisała. Mieszkańcy cieszyli się z możliwości spędzenia razem czasu. Uczestniczył w tym jarmarku także nasz reporter Paweł Majewski.
2: Bukietem róż biegnę w twoją stronę, czuję jak znów w twych ramionach tonę.
3: Jarmarki w parku w Stawiskach już któryś rok u nas są razem z nami i mieszkańcy czekają na to, że niedzielne popołudnie spotykamy się tu w parku.
4: Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska.
3: Wszyscy na to czekamy i bawimy się i jak jest godzina 22, gdzie kończymy, to wszyscy nie chcą się rozchodzić.
5: Katarzyna Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski, organizator ludowych jarmarków. Chcemy jakoś wydobyć korzenie naszej tradycji, tak pomału je wyciągamy. Ta impreza jest finansowana z województwa podlaskiego w całości.
6: Przygotowałyśmy kartacze z surówką, pierogi z mięsem. Mamy jeszcze bułeczki drożdżowe z truskawkami, kruszonką. U nas można torskówkę po rozkowcu dostać. Już parę razy wystawialiśmy na scenach i cieszyła się powodzeniem.
7: Fajne inicjatywy oddolne. Miejsce, gdzie możemy się spotkać ze znajomymi. Stawiski są małą miejscowością i no nie mamy tu zbyt bogatej oferty rozrywkowej. Dzisiaj mamy, tak jest.
8: Super, bardzo ładnie.
9: Fajna impreza? Fajny
10: bardzo pomysł. Fajne, bardzo fajne. Jesteśmy pierwszy raz, ale fajnie.
9: Ale nie ostatni.
10: Nie, nie, nie. Super, bardzo fajnie. Dla wszystkich. Dla młodych, starych, dla wszystkich po prostu.
9: I muzyka ludowa.
10: Tylko ludowa.
6: Młodzi uczą i biorą przykład.
1: Jak słyszymy, zabawa była doskonała. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Stawiskach, już teraz zapraszają na drugi z tegorocznych ludowych jarmarków, który odbędzie się 19 lipca.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością na Jasnej Górze odbyła się 45. ogólnopolska pielgrzymka apostolstwa trzeźwości. Przewodniczący zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych biskup Tadeusz Bronakowski zawierzał ojczyznę i wszystkich zaangażowanych w apostolstwo trzeźwości.
1: Z całego serca dziękuję wszystkim apostołom trzeźwości, bo jest ich bardzo wielu i ta codzienna praca i pielgrzymki, ale dzisiaj nasze oczekiwanie jest jedno. Przechodzimy do Matki Bożej, aby prosić ją o pomoc. Tak jak przychodzili tutaj najwięksi apostołowie trzeźwości. Mam tutaj na myśli kardynał Stefan Wyszyński, święty Jan Paweł II, który niejednokrotnie tutaj apelował z Jasnej Góry, już jako papież później prosił, aby tych tematów nie lekceważyć, aby troszczyć się o trzeźwość. Tak samo i my przychodzimy tutaj w sposób taki pokorny. Przychodzimy, aby się przede wszystkim tutaj modlić.
0: Biskup Tadeusz Bronakowski wskazał, że pielgrzymka to też działania na rzecz trzeźwości, które wciąż są potrzebne, o czym przypominał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
1: Bardzo chcemy, żeby Polska była silna wiarą i trzeźwością. Nawiązujemy w tym roku do wymownego aktu, który dokonał się tutaj przed 70 laty na Jasnej Górze. Mam na myśli Jasnogórskie Śluby Narodu. 70 lat temu kardynał Stefan Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu, których zawarł również troskę o trzeźwość narodu, bo w wadach wymienionych w Jasnogórskich Ślubach Narodów jest również pijaństwo. I my w szczególny sposób w tym roku pragniemy podkreślić i uwypuklić troskę o trzeźwość polskiego narodu w walce z pijaństwem.
0: Pielgrzymka apostolstwa trzeźwości zgromadziła głównie diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości, zakonnych referentów trzeźwości oraz przedstawicieli różnych środowisk i wspólnot zaangażowanych w służbę na rzecz trzeźwości. Pielgrzymka należy do najważniejszych wydarzeń w duszpasterstwie trzeźwości obok tygodnia modlitw o trzeźwość narodu.

0: Donieckie, rozbudować ten budynek, zwiększyć powierzchnię wody, zrobić specjalne tory dla dzieci, wykonać naprawdę z prawdziwego zdarzenia takie już z XXI wieku sauny, jacuzzi, bo te, które mamy, to już trącą trochę tym wiekiem XX, można by powiedzieć, więc chcemy wyremontować ten basen.
1: Samorządowiec informuje, że trzeba będzie dokonać wyboru, jeśli chodzi o projekt, albo dodatkowa zjeżdżalnia, albo druga niecka basenowa.
0: Tych zjeżdżalni już trochę jest w koło i tak wydaje się, że one szybko się dosyć nudzą. Natomiast druga niecka mogłaby być użytkowana i są te niecki użytkowane, więc zobaczymy. Te ostateczne wybory będą dokonane przez pracowników Kolińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na pewno będziemy zasięgali opinii również naszych mieszkańców, ale wstępnie już projektu ten obiekt i niebawem będziemy musieli podjąć te decyzje, o których mówię.
1: Dodam jeszcze, że miasto chce ten remont przeprowadzić już w przyszłym roku. Mrozu i Marla Rodowicz na antenie Radia Nadzieja już teraz 32 minuty po 14.

0: Cały piłkarski świat, bo teraz zaglądamy na boiska Stanów Zjednoczonych, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Cały piłkarski świat będzie obserwował wydarzenia na boisku w Dallas. Tam odbędzie się mecz drugiej kolejki grupy J. Argentyńczycy zmierzą się z Austriakami, a Leo Messi może się zapisać na kartach jako najlepszy strzelec w historii mundiali. Na razie pierwsze miejsce na liście dzieli z Mirosławem Kloze. Kazimierz Sidorczuk, który przez 9 lat występował w lidze austriackiej, to przed laty znakomity bramkarz i tłumaczy, dlaczego jego następcom tak trudno obronić strzały Leo Messiego.
1: Wszyscy wiedzą, że on będzie szedł na lewą nogą, ale no niestety no ma takie uderzenie, szybkość tego uderzenia i nie musi się rozpędzać. Uderzenie z nogi to są bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo są górne strzały, samo okienko albo dolne przy samym słupku. No ma uderzenie z lewej nogi naprawdę precyzyjne. Także to, że tutaj się trzeba, każdy bramkarz musi się obawiać, no bo tak jak mówię, na tych bramach już nastrzelał, teraz strzelił 3 na pewno apetyt i jego też rośnie, żeby strzelić jak najwięcej i być może wygrać któraś strzelców.
0: A początek meczu Austria-Argentyna o bardzo przyzwoitej porze, bo o godzinie 19 czasu po

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za Urzędem Gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

Już za 8 minut, 15 za 4,5 minuty, fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, o 15 jej koronka do miłosierdzia Bożego z udziałem Państwa, naszych słuchaczy, więc od 15 zapraszamy, aby włączać się telefonicznie do modlitwy i dzwonić pod numer 512 123 502 lub 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Już trzeci raz odprawiam taką nowennę do Matki Bożej. To jest składającą się z 1000 zdrowasiek dziennie. To jest 9000 pozdrowień składa się na całość tej nowenny. Jednak pomimo, że ją odprawiłam już 3 razy w życiu, to jest 2 razy przy obowiązku i w niczym nie uroniłam swoim obowiązkom, spełniając je najdokładniej i także poza ćwiczeniami, to jest, że ani na mszy świętej, ani na benedykcji nie odmawiałam onych zdrowasiek, a raz odprawiłam taką nowennę, kiedy leżałam w szpitalu. Dla chcącego nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku, ale dla uczczenia niepokalanej nic nie ma za wiele.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam się z Państwem i zapraszam do wspólnej modlitwy. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do wspólnej modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać dla wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I zapraszam
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Modliła się Irena z Grajewa. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu, wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Drodzy, kochani słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam kolejny raz w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, miesiąc czerwiec, który przeżywamy, piękny, ciepły, letni miesiąc, to dla nas szczególny czas nabożeństwa ku czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczestniczymy we mszach świętych, szczególnie Jemu poświęconych. Również wielu z nas z pewnością obchodzi, tak mówimy, obchodzimy pierwsze piątki miesiąca, nabożeństwo związane również z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale właśnie w tym miesiącu czerwcu szczególnie to nabożeństwo jest zaakcentowane. I takim szczególnym elementem, wyrazem naszej czci do Najświętszego Serca Jezusowego jest litania. Przepiękna litania, która zawiera 33 wezwania, które jedno po drugim ukazują nam, czym jest Najświętsze Serce Jezusowe i jakie jest Jego znaczenie również dla naszego życia. Drodzy Państwo, i tym nabożeństwom czerwcowym, szczególnie litanii, poświęcimy uwagę w naszym dzisiejszym spotkaniu. Moi drodzy, kiedy mówimy o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa, to oczywiście musimy rozpocząć od świętej Małgorzaty Alacoque, bo to od niej tak naprawdę wszystko się zaczęło. Sam kult serca Pana Jezusa jest owocem życia i niezwykłych duchowych doświadczeń tej francuskiej zakonnicy, świętej Małgorzaty Marii Alacoque, która żyła w latach 1647-1690. Przeżyła zaledwie 43 lata, ale jej duchowe doświadczenie, jej modlitwa stały się, tak można powiedzieć, punktem wyjścia do tego wszystkiego, co również dzisiaj przeżywamy. Drodzy Państwo, święta Małgorzata Alacoque należała do zgromadzenia sióstr wizytek i mając 28 lat, dokładnie 16 czerwca 1675 roku, kiedy modliła się w kaplicy klasztoru w Paray-le-Monial we Francji, po raz trzeci objawił jej się Pan Jezus i powiedział do niej te słowa: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, aby im dać dowody swojej miłości. Święta Małgorzata była bardzo poruszona słowami Pana Jezusa i również w kolejnych doświadczeniach mistycznych Pan Jezus przekazywał jej jakby kolejne słowa, jakby kolejne elementy tego wspaniałego kultu, który ona miała zapoczątkować. Szczególnie ważne były obietnice, 12 obietnic, które Jezus świętej Małgorzacie przekazał i które ona miała przekazać wszystkim, którzy chcieli czcić Jego Najświętsze Serce. W tych obietnicach między innymi czytamy: dam im łaski potrzebne w ich stanie. Tak obiecywał Jezus. Będę pocieszał ich w utrapieniach. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i ocean miłosierdzia. Będę błogosławił domom, w których wizerunek serca mojego będzie czczony. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najbardziej zatwardziałych. Drodzy Państwo, Święta Małgorzata, niezwykle poruszona tym doświadczeniem, tymi obietnicami, które skierował do niej Jezus, bardzo mocno zaangażowała się w propagowanie i rozpowszechnianie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. I powolutku zaczęły powstawać pierwsze litanie. Już w XVII wieku powstawały litanie, czyli zbiory wezwań, w których czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa chcieli niejako zebrać czy nazwać, tak możemy to powiedzieć, te wszystkie przymioty Najświętszego Serca Pana Jezusa, które ci wszyscy, którzy się do Jezusa modlili, jakoś w duszy odczuwali jako najważniejsze. Zaczęło być to spisywane i powolutku zaczęła się tworzyć, powstawać niejako ta litania, którą dzisiaj znamy. Obecnie stosowany tekst litanii pochodzi z XIX wieku, a więc około 200 lat później, po doświadczeniach mistycznych świętej Małgorzaty. I ten tekst również pochodzi z francuskiego klasztoru sióstr wizytek, a więc to w środowisku klasztornym powstawała ta litania. I obecny tekst litanii został oficjalnie zatwierdzony do kultu 2 kwietnia 1889 roku, kiedy papieżem był papież Leon XIII, wielki czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święty Leon XIII, gorący orędownik kultu Serca Jezusowego, mówił do wiernych, że Serce Jezusa jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa do wiernych. Drodzy Państwo, i tenże papież Leon XIII, który rządził Kościołem w latach 1878 do 1903, to był bardzo długi pontyfikat, ten papież nie tylko, że zatwierdził do publicznego kultu, do publicznego odmawiania litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale to właśnie on dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Ten akt, który dobrze znamy z naszych nabożeństw pierwszopiątkowych. Dalej kolejny papież, papież Pius XI, dodał do litanii akt wynagrodzenia Serca Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego. Możemy tak podsumować te refleksje, troszkę takie historyczne, ale wydaje mi się, warto jest pamiętać, jak to wszystko się działo, jak to powstawało. Możemy tak to podsumować, mówiąc, że na rozwój kultu Serca Pana Jezusa miały wpływ osoby święte, osoby dotknięte Bożą łaską. Wspomnijmy raz jeszcze święta Małgorzata Alacoque, gorliwa, piękna zakonnica, która bardzo przyczyniła się do rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie ci dwaj papieże, papież Leon XIII i papież Pius XI. Drodzy Państwo, papież Pius XI dobrze jest nam znany, ponieważ to papież, o którym już nieraz mówiliśmy też w naszych audycjach, papież Achille Ratti, który w latach 1919-1921 był pierwszym nuncjuszem apostolskim w Polsce. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, ten człowiek, wtedy jeszcze biskup Achille Ratti, był nuncjuszem. Bardzo związany jest z naszą ojczyzną, a zwłaszcza z naszą diecezją. To właśnie on już jako papież erygował naszą łomżyńską diecezję. To jemu zawdzięczamy jubileusz, który obchodzimy. To był jeden z tych wielkich papieży, którzy, można tak powiedzieć, zostawili wielki ślad, piękny ślad w historii Kościoła i są bardzo też zasłużeni dla naszej polskiej historii. Drodzy Państwo, i od tego momentu kult Najświętszego Serca Pana Jezusa bardzo się rozpowszechnił. A teraz zatrzymajmy się już nad samą litanią. jak powiedzieliśmy sobie, została ona zatwierdzona w tej formie, którą dzisiaj znamy, 2 kwietnia 1889 roku, ale jej powstawanie było długim procesem. Te wezwania się zmieniały, historia tego kultu jest niezwykle bogata i ta litania, tak jak ją dzisiaj znamy, składa się z 33 wezwań. To oczywiste, że nie jest to liczba przypadkowa. Liczba 33 wezwania upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi. A więc sama liczba wezwań nie jest przypadkowa. To tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że na każdy rok życia publicznego Pana Jezusa, Jego posługiwania pośród nas, Jego życia pośród nas, mamy jedno wezwanie litanii. Drodzy Państwo, ta liczba 33, ona jest taką liczbą bardzo symboliczną. Znam kościoły, które widziałem na przykład we Włoszech czy we Francji, gdzie na przykład schody prowadzące do kościoła czy schody prowadzące do Najświętszego Sakramentu miały 33 stopnie. To jest taka bardzo symboliczna liczba, która nawiązuje do lat życia Pana Jezusa. I w tej litanii mamy również 33 wezwania. I kiedy tak uważnie czytamy te wezwania, widzimy, że można je podzielić jakby na takie trzy części, w których są zawarte jakby trzy główne myśli. Pierwsze wezwania, jest ich 7, dotyczą stosunku Pana Jezusa do Ojca i Ducha Świętego. A więc są to wezwania, które wskazują na relację Trójcy Świętej. Pierwsze wezwanie mówi: serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. To oczywiste nawiązanie do tego, o czym mówi nam Ewangelia. Jezus, Syn Ojca Przedwiecznego, tak czytamy w prologu Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I dalej w 3 wezwaniu mówimy: serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. To jest właśnie to, o czym czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. 2 wezwanie, które mówi: w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, to przecież wyraźne nawiązanie do wcielenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, do wcielenia Jezusa w łonie Maryi. Scena zwiastowania dobrze nam znana z Ewangelii według świętego Łukasza. A więc, drodzy Państwo, te pierwsze wezwania z litanii, one ukazują nam niejako relację Jezusa do Ducha Świętego i do Boga Ojca. I potem mamy 2 część. To są wezwania od 8 do 16, które ukazują nam przymioty serca Jezusowego. Zacytujmy kilka z tych wezwań. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Drodzy Państwo, przepiękne są te wezwania, które są niejako w centralnej części litanii, bo one nam ukazują bogactwo serca Jezusowego. Bo one nam ukazują bogactwo tego serca, które pozwoliło się przebić za nasze grzechy. I wreszcie 3 część tej litanii, to wezwania od 17 do 33, które akcentują stosunek Bożego Serca do ludzi. Wezwanie 17. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa włócznią przebite, serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Tutaj w tych wezwaniach mamy w tle oczywiście cały opis męki i śmierci Pana Jezusa. Poprzez te Jego straszliwe męczarnie na drodze krzyżowej, aż po śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie. I tutaj znajdujemy również niejako zakończenie tej litanii, która wskazuje nam na wspólnotę całego Kościoła, Kościoła na ziemi i Kościoła w niebie. Ostatnie wezwanie litanii do serca Pana Jezusa brzmi: serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. A więc niejako ukazuje nam to, że kiedy modlimy się litanią do serca Pana Jezusa, idziemy w tym wielkim pochodzie, w tej wielkiej pielgrzymce aż do nieba. Drodzy Państwo, zatem podsumowując treść tych 33 wezwań, możemy powiedzieć, że ukazują nam one Pana Jezusa i w relacji do Boga, i w relacji do nas. To, co Jezus uczynił dla nas, to, czym to serce jest dla nas. Ale ta litania ukazuje nam przede wszystkim, czym jest to Jezusowe serce. Drodzy Państwo, te słowa, które tutaj chciałem wypowiedzieć, te refleksje są bardzo skromne. Najważniejsze jest, abyśmy się tą litanią po prostu modlili. I abyśmy się tą litanią modlili, nie recytując, może czasami szybko, czy nawet nie myśląc o tym, co mówimy, ale recytując, wypowiadając te słowa poszczególnych wezwań z taką szczególną pobożnością, uwagą, takim wewnętrznym spokojem. Ktoś, kto modli się litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, może zakochać się w Jezusie, w Jego sercu, w Jego życiu. Przepiękny obraz Jezusa, który możemy odnaleźć w tej litanii. I serce Jezusa to najlepsze lekarstwo dla naszego serca. Kiedy my poszukujemy czystości naszego serca, kiedy chcemy, aby to serce było piękne, wtedy wpatrujemy się w Najświętsze Serce Pana Jezusa. Niech ono nas prowadzi. Drodzy Państwo, chciałbym zakończyć tę refleksję piękną modlitwą, którą napisał szwedzki dyplomata Dag Hammarskjöld, który był sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Człowiek bardzo religijny, bardzo pobożny, który zginął w wypadku lotniczym, najprawdopodobniej był to zamach, i w kieszeni jego spodni znaleziono tekst, książeczkę o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, a w tej książeczce w środku była modlitwa, którą on utworzył. To jest modlitwa o serce. Niech to będzie zakończeniem również naszych refleksji. Daj mi serce czyste, bym Ciebie mógł oglądać. Serce pokorne, bym Ciebie mógł słuchać. Serce miłujące, bym Tobie mógł służyć. Serce wierzące, bym w Tobie mógł przebywać. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Szczęść Boże.
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Godzina wiary. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko.

0: W nie lekceważyć, aby troszczyć się o trzeźwość. Tak samo i my przychodzimy tutaj w sposób taki pokorny. Przychodzimy, aby się przede wszystkim tutaj modlić.
1: Biskup Tadeusz Bronakowski wskazał, że pielgrzymka to też działania na rzecz trzeźwości, które wciąż są potrzebne, o czym przypominał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
0: Bardzo chcemy, żeby Polska była silna wiarą i trzeźwością. Nawiązujemy w tym roku do wymownego aktu, który dokonał się tutaj przez 70 laty na Jasnej Górze. Mam na myśli Jasnogórę. Śluby Narodu. 70 lat temu kardynał Stefan Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu, w których zawarł również troskę o trzeźwość narodu. Bo w wadach wymienionych w Jasnogórskich Ślubach Narodów jest również pijaństwo. I my w szczególny sposób w tym roku pragniemy podkreślić i uwypuklić troskę o trzeźwość polskiego narodu w walce z pijaństwem.
1: Pielgrzymka należy do najważniejszych wydarzeń w duszpasterstwie trzeźwości obok tygodnia modlitw o trzeźwość narodu.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Wspólna zabawa, modlitwa, wykłady gości specjalnych, adoracja Najświętszego Sakramentu czy msza święta sprawowana przez biskupa łomżeńskiego Janusza Stepnowskiego. Tak wyglądał 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Hasło sobotniego wydarzenia brzmiało Młodzi na stulecie diecezji łomżeńskiej. Słowa do młodych kierował pasterz kościoła łomżeńskiego.
3: Nieraz przywiązujemy wagę do tych aspektów zewnętrznych, a zapominamy o tym wnętrzu. Ale w miarę upływu lat, i wy też to będziecie powoli odkrywać, że nie zawsze ten aspekt zewnętrzny to jest najważniejsze. Także życzę wam, drodzy młodzi przyjaciele, abyście w tej wolności wybierali nie mamonę, nie to wszystko, co nieraz nas tak fascynuje, ale wybierali Pana, wybierali Jezusa Chrystusa, a On będzie dawał wam światło, nadzieję, kierunek właściwy w waszym życiu.
1: Jednym z gości specjalnych był Wojciech Czuba, prowadzący na YouTubie kanał Ślimak na Pustyni. Nie zabrakło także pielgrzymki wiary, którą młodzi przebyli, by dotrzeć na tak zwane pole pokuty, gdzie księża i neoprezbiterzy udzielali uczestnikom festiwalu sakramentu pokuty.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Dziękujemy wam za to, że w tych wszystkich uwarunkowaniach waszej posługi wciąż jesteście ludźmi sumienia i poświęcenia, napisał delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli arcybiskup Andrzej Przybylski w słowie na zakończenie roku szkolnego 2025-26. Zaprosił również na ogólnopolską pielgrzymkę nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca.
2: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
1: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jezus daje nam przestrogę. Przestrogę, która jest wciąż aktualna. Dla nas też współcześnie. Unikać osądzania bliźnich, sądzenia ich postaw, zachowania, decyzji. My tak łatwo potrafimy wypowiadać nasze sądy. Obmawiamy, krytykujemy, osądzamy, potępiamy. A trzeba przecież pamiętać, że tak naprawdę bardzo często nie znamy wszystkich przyczyn, wszystkich motywów, decyzji, działań drugiego człowieka. A bez tego trudno dać do końca obiektywną ocenę. Niekiedy jest tak, że coś przysłoni nam możliwość właściwego patrzenia na tego drugiego człowieka, na jeżego zachowanie. Dzisiaj słyszymy, jak Jezus o tym mówi, że może być w naszym oku belka, coś o wiele większego, poważniejszego niż ta przysłowiowa drzazga wokół brata. Wszelkie doskonalenie świata, otoczenia, naszych bliskich, wszelka praca nad poprawianiem właściwie powinna się zacząć od nas samych. To my powinniśmy się pytać siebie o to, co możemy zmienić we własnym, codziennym postępowaniu. A nasza praca nad sobą, nasz trud, nasz wysiłek, aby się stawać lepszymi, nasze dobre świadectwo może być przyczyną, by kogoś pociągnąć do Boga, kogoś zachęcić, by podobnie czynił. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Panie Boże, broń nas przed pochopnym osądzaniem naszych bliźnich, których spotykamy na drogach naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: flesz regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Park imienia Jakuba Wagi w Łomży zostanie zrewitalizowany. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego na pierwszy etap prac. Głównym założeniem przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne.
1: Przetarg na pierwszy etap prac zostanie ogłoszony w połowie lipca i prace ruszą jeszcze w tym roku. Miasto Kolno planuje zmodernizować i rozbudować basen miejski. Otwarcie obiektu miało miejsce 25 lat temu. Przez ten czas były przeprowadzane doraźne remonty polegające na wymianie płytek, pryszniców czy szafek. Burmistrz Kolna Andrzej Duda przyznaje, że po tych 25 latach basen wymaga nie tylko remontu, ale rozbudowy. Miasto jest już na etapie projektowania.
3: Chcemy uatrakcyjnić ten basen, chcemy zrobić drugą Nieckę, dobudować drugą Nieckę, rozbudować ten budynek, zwiększyć powierzchnię wody, zrobić specjalne tory dla dzieci, wykonać naprawdę z prawdziwego zdarzenia takie już z XXI wieku sauny, jacuzzi, bo te, które mamy, to już trącą trochę tym wiekiem XX, można by powiedzieć, więc chcemy wyremontować ten basen.
1: Samorządowiec informuje, że trzeba będzie dokonać wyboru, jeżeli chodzi o projekt. Albo dodatkowa zjeżdżalnia, albo druga Niecka basenowa.
3: Tych zjeżdżalni już trochę jest wkoło i tak, no, wydaje się, że one szybko się dosyć nudzą. Natomiast druga Niecka mogłaby być użytkowana i są te Niecki użytkowane, więc zobaczymy. Te ostateczne wybory będą dokonane przez pracowników Kolińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na pewno będziemy zasięgali opinii również naszych mieszkańców, ale wstępnie już projektujemy ten obiekt i niebawem będziemy musieli podjąć te decyzje, o których mówię.
1: Miasto chce ten remont przeprowadzić już w przyszłym roku. Tysiące odwiedzających, setki wystawców, wystawa zwierząt, wyróżnienia dla najlepszych w rolnictwie i najnowsze technologie. Tak można podsumować trzydniowe Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski nie ukrywał dumy z rozwoju polskich gospodarstw, podkreślając, że ma na to wpływ wiele czynników.
4: To, co dała Unia Europejska, czyli dodatkowe zewnętrzne środki, które wzmocniły krajowy budżet, budżety gospodarstw rolnych, ale też budżety firm i przedsiębiorstw. To silna spółdzielczość mleczarska, ale też spółdzielczość bankowa. Dzisiaj chcę wszystkim Państwu za to, co zrobiliście, co robicie, w imieniu własnym, w imieniu polskiego rządu serdecznie podziękować.
1: Takie wydarzenie nie mogło się odbyć oczywiście bez udziału kół gospodyń wiejskich. To wszystko spowodowało, że uczestnicy byli zachwyceni poziomem organizacji imprezy.
5: Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki, mamy przy tej temperaturze mleko siadłe.
6: Nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane. Mam pewną obawę, czy teraz na Mazowszu zrobią podobnie, bo to będzie bardzo duże wyzwanie. Powiem szczerze, nie wierzę w to. Jeszcze raz powtórzę. Organizacja cudowna. Zarządzanie projektami niesamowite. To studenci się mogą uczyć na zarządzaniu o tym.
1: Minister Krajewski ogłosił, że za rok 8 Krajowe Dni Pola odbędą się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem. Na stronie Radia Nadzieja publikujemy zdjęcia i rozmowy z naszego terenowego studia, z którym wczoraj byliśmy w Szepietowie. To było wyjątkowe połączenie ludowej muzyki i świetnej zabawy. W niedzielę na łomżyńskich bulwarach pojawiły się tłumy mieszkańców miasta oraz gości, którzy wspólnie bawili się z okazji nadnarwiańskiej Nocy Świętujańskiej na imprezie zorganizowanej przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie zabrakło ludowych strojów, plecenia wianków, tradycyjnej muzyki, ale też regionalnych przysmaków czy strefy zielarstwa. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
7: Chcę
0: chcemy wracać do tradycji, do zwyczajów, łączyć to wszystko z rekreacją, sportem, bo są zajęcia sportowe dla rodzin, mnóstwo atrakcji. To właśnie chodzi, żeby wyciągnąć ludzi z domu.
7: Dyrektor MOSiR Bernadeta Krynicka.
0: Noc Świętojańska to jest powrót do korzeni. Też się bardzo cieszę, mamy koło gospodyń wiejskich, które nakarmią.
8: Mamy krokieciki, mamy babkę ziemniaczaną, mamy pierożki z mięsem, mamy pyzę białą.
7: Która z pań prowadzi te warsztaty plecenia wianków?
9: Tutaj bardzo dużo chętnych kobiety po prostu.
10: Tak, zaczarowane wiankami.
7: To trudna rzecz, taki wianek wypać.
9: No, trochę wprawy trzeba, ale...
10: O, ale idzie.
9: Ale jakoś. Bardzo piękne występowanie, bardzo lubimy, kochamy. Nawet wianek sama uwiłam.
11: Dość wesoło, no i tak po prostu na luzie, no.
0: Wiele osób tu przyjeżdża z wielu miast i ja się cieszę bardzo, że możemy przedstawić naszą ofertę.
12: Bardzo się nam podoba. Pierwszy raz jesteśmy w Podlaskim, więc nie widziałam nigdy czegoś takiego. Także dla mnie super widzieć coś takiego nowego.
1: Kulminacyjnym momentem zabawy było wielkie ognisko, które zapłonęło już po zmroku. Uczestnicy mogli wtedy posłuchać legend o kwiecie paproci, a młodzi artyści z teatru na piętrze MDK Deśte poprowadzili barwny świętojański korowód na sam brzeg Narwi. Lokalna muzyka, regionalne jedzenie i niespodzianka na 600-lecie stawisk. Tak wyglądał pierwszy z tegorocznych ludowych jarmarków z kulturą i tradycją na ludowo, który w niedzielny wieczór przyciągnął tłumy mieszkańców do Parku Miejskiego w Stawiskach. Ludowe jarmarki w ciągu ostatnich lat zdążyły się zapisać w krajobrazie stawisk. Frekwencja znów dopisała, a mieszkańcy cieszyli się z możliwości spędzenia razem czasu. Między innymi w relacji Pawła Majewskiego.
0: Jarmarki w parku w Stawiskach już któryś rok u nas są razem z nami i mieszkańcy czekają na to, że niedzielne popołudnie spotykamy się tu w parku.
7: Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska.
0: Wszyscy na to czekamy i bawimy się i jak jest godzina 22, gdzie kończymy, to wszyscy nie chcą się rozchodzić. Katarzyna Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski. Chcemy jakoś wydobyć korzenie naszej tradycji. Ta impreza jest finansowana z województwa podlaskiego w całości.
13: Fajne inicjatywy oddolne. Miejsce, gdzie możemy się spotkać. Stawiski są małą miejscowością i no nie mamy tu zbyt bogatej oferty rozrywkowej. Dzisiaj mamy, tak jest.
14: Super, bardzo ładnie.
7: Fajna impreza?
15: Bardzo fajne. Jesteśmy pierwszy raz, ale fajnie.
7: Ale nie ostatni.
15: Nie. Super, bardzo fajnie. Dla wszystkich. Dla młodych, starych, dla wszystkich, po prostu.
7: I muzyka ludowa.
15: Tylko ludowa.
16: Młodzi słuchają i biorą przykład.
1: Organizatorzy już teraz zapraszają na drugi z tegorocznych ludowych jarmarków, który odbędzie się 19 lipca.
17: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
3: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Mam

0: gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, witam panią redaktor.
1: Wczoraj zakończyły się Krajowe Dni Pola, organizowane w Szepietowie, czyli to województwo podlaskie było gospodarzem tego święta. To prawdziwe święto rolników, jak mogliśmy zobaczyć. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło także sektora nauki i szkolnictwa i waszej uczelni też na tych targach nie zabrakło.
2: Tak jest, byliśmy obecni. Bardzo się cieszę, że koncepcja tego dnia dla nauki, dla edukacji, dla szkół powstała, bo to ważny element dostrzegania potrzeb rolnictwa pod kątem i edukacji, ale także dostarczania do sektora młodych ludzi, specjalistów w zakresie rolnictwa. To pokazuje, jak ważne jest, aby młodzi ludzie już na etapie szkoły ponadpodstawowej, ale także studenci mieli kontakt z tym, co najnowsze, z tym, co najciekawsze, z tym, co się dzieje na bieżąco w branży. No a przecież tam w Szepietowie było mnóstwo sprzętu, który miał swoją premierę, więc można było zobaczyć naprawdę te nowości, których jeszcze nie ma nawet w sklepach. I to jest ważne. Cieszyło nas, że nasze stoisko obok innych uczelni, także obok stoisk sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa, mieliśmy przyjemność być w tym namiocie, no to duże zainteresowanie pokazało, bo młodzież była z całej Polski i tutaj niektórych, to ciekawostka, spotkaliśmy także niektórych młodych ludzi, którzy byli na naszej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, o której jeszcze niedawno mówiliśmy, która niedawno się odbyła. To pokazuje właśnie, jak fajnie tworzą się te relacje i dobrze, bo to kolejna rzecz, że Krajowe Dni Pola w województwie podlaskim, bo promocja województwa to jest też nieoceniona rzecz, że z całej Polski zjechało się mnóstwo gości, którzy mogli zobaczyć, jak wygląda województwo podlaskie, jak profesjonalnie można zorganizować tak dużą wystawę, tak dużą imprezę, powiedzmy, tak? I jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że wszyscy wystawcy, jeśli chodzi o edukację, ten piątek poświęcony edukacji i my, i SGGW, i inne uczelnie, to nie były tylko zwykłe, proste rozdawanie ulotek. To były eksperymenty, to były ciekawe rozmowy, to było pokazywanie rzeczywiście, czym jest nauka, a nie tylko mówienie o tym.
1: Tak, tej młodzieży w piątek naprawdę było bardzo, bardzo dużo, bo Radio Nadzieja również było w piątek w Szepietowie. Ja miałam okazję z nimi rozmawiać, była młodzież nawet Sandomierza, więc z tych odległych zakątków Polski faktycznie, o co oni najczęściej pytali, ci młodzi ludzie?
2: Oni chcą poznawać w ogóle, jaki jest sens tego, co oni się uczą, bo to jest istota tego, tak? Jedno to ciekawostki, które pokazujemy jako eksperymenty, ale druga rzecz to potrzeba wyjaśniania młodym ludziom sensu tego, że rzeczywiście branża agrobiznesu to jest przyszłość. To jest to co zresztą mówił minister na inauguracji wydarzenia i także komisarz, że ta branża, bez tej branży w zasadzie no, nie ma życia, tak? Musimy mieć żywność, dobrą żywność, bezpieczną żywność i to młodych ludzi interesuje, bo oni wtedy mogą zobaczyć i rzeczywiście naocznie przekonać się, że ucząc się w szkole rolniczej, to ma sens, to ma przyszłość, a mogą uczyć się ciekawych rzeczy, fajnych rzeczy, takich, które są, czy idą z duchem czasu, można powiedzieć.
1: Ja też odnoszę takie wrażenie, że poprzez takie wydarzenia, gdzie jest miejsce dla młodych, ci uczniowie, którzy kształcą się w tych szkołach rolniczych, oni po prostu mogą czuć się docenieni.
2: Tak jest, to jest też ważny element, że mogą
1: że
2: być...
1: Że rolnictwo nie jest
2: tak jest, to nie jest oderwanie od rzeczywistości i powiedzmy wszystkie inne branże, to są bardzo ważne, a my to tak troszkę na boku. Nie, to pokazało nawet sposób organizacji tej imprezy, właśnie, że to cały dzień pierwszy poświęcony młodym ludziom, poświęcony edukacji, bardzo dobry pomysł i myślę, że to docenienie tych młodych ludzi i pokazanie, i że oni mają znaczenie, oni są ważni, to zresztą też w wypowiedziach padało, jak mało jest młodych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Potrzebna jest dalej wymiana pokoleniowa i ona będzie potrzebna. I to pokazuje tym młodym ludziom, że jesteście ważni. Dobrze, że robicie to, co robicie, że przygotowujecie się do zawodów rolniczych, aby pracować w branży i róbcie tak dalej, bo to jest istota rzeczy. Ta branża musi żyć, musi mieć nowe pokolenia ludzi, ekspertów, specjalistów, fachowców, powiedzmy, którzy będą tą branżę kształtowali w przyszłości.
1: Wiemy, że dzisiaj gigantami są te największe gospodarstwa. Może takie wydarzenia to też motywacja dla tych młodych ludzi, żeby rozwijać te swoje mniejsze gospodarstwa. Może które nie są jeszcze na takim poziomie, ale jeśli się bardzo postarają, a są jeszcze w takim wieku, nie wiem, 16-17 lat, że mają jeszcze na to czas i muszą właśnie tylko to dostrzec i chcieć przede wszystkim.
2: Tak, tylko to rozwijanie nie musi dążyć do tego, żeby powiększać ilościowo to gospodarstwo, tak? Bo te gospodarstwa, model gospodarstw rodzinnych, to co mamy w województwie podlaskim, to jest bardzo dobrym modelem. Proszę zauważyć, że generalnie w województwie podlaskim brakuje ziemi. Nie jest łatwo kupić ziemię, żeby powiększyć gospodarstwo. I z jednej strony jest to problem, z drugiej strony to jest, można by powiedzieć, taki element, który zmusza do innowacyjności, bo mimo wszystko bardzo drogiej ziemi i braku dostępności tej ziemi, to gospodarstwa w województwie się rozwijają, tak? One stawiają na nowoczesność, stawiają na wydajność, stawiają na ekonomiczność i bez powiększania gospodarstwa można też uzyskiwać lepsze efekty. Można szukać takich rozwiązań, które pozwolą uzyskiwać ten efekt ekonomiczny i jednocześnie poszukiwać cały czas, bo to też to zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań i to jest też ważne. Oczywiście ta konsolidacja, z jednej strony mówimy tak, bo od lat, od transformacji mówimy, że polskie rolnictwo powinno się konsolidować. Tak się dzieje we wszystkich branżach, tak się dzieje chociażby w branży mleczarskiej, która przecież jest powiązana i bez której nie ma tego, co mamy na województwie podlaskim. Natomiast czy jest to potrzebne, żeby powiedzmy skonsolidować te gospodarstwa tak mocno, żeby powstały ogromne gospodarstwa? Nie wiem, nie sądzę, tak? Ten model tu województwa podlaskiego pokazuje, że rodzinne gospodarstwo może być miejscem do życia, do zarabiania, do takiego godziwego życia, tak jest. I daje trochę może więcej zatrudnienia, daje miejsc pracy więcej niż te ogromne gospodarstwa kilkutysięczne hektarowe, gdzie tam inny model funkcjonowania zupełnie mamy, tak? Jest właściciel, zatrudnia pracowników tylko wtedy, kiedy oni są potrzebni, wysoko wyspecjalizowane, co oczywiście ja nie krytykuję, bo to jest też potrzebne, te gospodarstwa ogromne, towarowe, które są nastawione na, można powiedzieć, na bardzo dużą specjalizację, są potrzebne, bo musi być ta różnorodność. Natomiast ten model województwa podlaskiego, uważam, z gospodarstwami rodzinnymi, gdzie produkcja mleczna chyba wymaga jednak tego, bo to jest wiele uwarunkowań, które powoduje, że jak jest gospodarstwo rodzinne, to właśnie ta efektywność produkcji mleka jest dużo większa niż gdy opieramy tylko i wyłącznie funkcjonowanie gospodarstwa o pracę najemną, bo to są takie dwa odrębne modele.
1: Takie wydarzenia, jak te w Szepietowie, pokazuje też, że to rolnictwo ma przeróżne oblicza i ja się zastanawiam, czy ci młodzi ludzie, którzy kształcą się, czy to w szkołach średnich, czy na waszej uczelni, na kierunku rolnictwo, oni chcą pracować stricte w gospodarstwie, czy wybierają także te inne gałęzie tej gospodarki rolniczej?
2: Część tych młodych ludzi chce pracować w swoim gospodarstwie. Oni się przygotowują do przejęcia gospodarstw po rodzicach. I to jest naturalna rzecz. Natomiast z reguły, jeszcze na szczęście, w tych gospodarstwach rolnych mamy taką sytuację, że tych dzieci jest więcej, więc niektórzy z nich, bo mamy takie przykłady, gdzie brat z bratem, brat z siostrą uczą się tego rolnictwa i jedno z nich będzie pracowało w branży agrobiznesu, szeroko mówiąc, czyli nie bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, bo tutaj jest duże pole do popisu, jest szereg tych rzeczy i obsługa gospodarstw rolnych jest bardzo ważna, więc i tak, Tak, to nie jest takie jednoznaczne.
1: Bo kiedyś tak przyjęło się, że jeśli kończę rolnictwo, to pracuję tylko na roli.
2: No właśnie, a dzisiaj nie. Dzisiaj, jeżeli kończę rolnictwo, to mam duże szanse rozwoju w firmach, które są w tak zwanym otoczeniu rolnictwa, w szeroko pojętym agrobiznesie. Tam brakuje także fachowców. Tworzą się nowe branże, proszę zobaczyć. No już teraz odważnie ministerstwo mówi i bardzo dobrze o produkcji gazu, biogazu w gospodarstwach rolnych i to jest bardzo ważny krok, ale także cała fotowoltaika, cała branża się tworzy agrofotowoltaiki.
1: I czy były te firmy.
2: Tak jest, czy agro odnawialnej energii, bym powiedział. My jako uczelnia pracujemy między innymi nad takim projektem AgriVoltage z partnerami z Europy i z Francji i z Danii i z Turcji, gdzie przygotowujemy rozwiązania takie edukacyjne, które pozwolą przygotowywać młodych ludzi także do tego, aby zrozumieli, że można produkować energię w gospodarstwie rolnym, bo jest to dodatkowe źródło dochodu, ale trzeba to rozumieć, trzeba to do tego się przygotować. Program edukacyjny, który będzie służył w całej Europie do tego, aby właśnie krótkimi kursami, mikropoświadczeniami uzyskiwać kompetencje, które pozwolą młodym ludziom wdrażać te elementy właśnie energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych. O korzyściach można by pewnie godzinami, prawda? O zagrożeniach znajdą się tacy też, że powiedzą o zagrożeniach, natomiast te problemy, przed którymi stoi cała rolnictwo, czyli droga energia i świat tak naprawdę, bo sobie zdajemy sprawę, że energia elektryczna, czy generalnie energia, to tania już była i prawdopodobnie nie będzie tania, więc musimy szukać nowych rozwiązań, które pozwolą tworzyć gospodarstwom, czy funkcjonować w oparciu o energię, która jest rozproszona, którą można wytworzyć na miejscu, a można ją wytworzyć, bo gospodarstwo ma szereg substratów, które pozwolą na to i pozwolą pozyskać energię dla własnych potrzeb i jeszcze ją sprzedawać.
1: I to wszystko pokazuje to, o czym mówimy, to, co mogliśmy zobaczyć w Szepietowie, pokazuje, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat rozwinęło się to gospodarstwo i rolnictwo w Polsce. To jest także wyzwanie dla waszej uczelni, żeby nad tym wszystkim nadążyć?
2: Tak jest, no to jest wyzwanie, to niestety dzisiaj bardzo często jest tak, że nauka jak gdyby goni praktykę. Proszę zauważyć, takie branże jak informatyczna, sztuczna inteligencja i tak dalej, to prawo nie jest w stanie nadążyć za rozwojem tej technologii. My wiemy i mówi się, że mamy zapóźnione rozwiązania prawne, bo nie jest w stanie nikt za tym nadążyć. I tak samo postęp, który się dzieje, z jednej strony w tym uczestniczą uczelnie, bo tworzą także nowe technologie, proponują nowe rozwiązania, to co powiedziałem w ramach tego projektu. Przygotowujemy też rozwiązania dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską program Erasmus+, ale z drugiej strony musimy śledzić na bieżąco to, co się dzieje, tym bardziej ten obszar kolejny, bardzo ważny, zmian klimatycznych, i to już nie tylko chodzi o energię, ale także oszczędzanie wody, czy inaczej odpowiedzialne gospodarowanie wodą, prawda? Produkcję taką, która będzie zużywała jak najmniej wody, będą pojawiały się nowe rośliny, które mają mniejsze wymagania wodne, bo susza będzie to wymuszała i my musimy za tym wszystkim nadążać, tak jak w pewnym momencie pojawiła się na województwie podlaskim, czy na północnej i wschodniej części Polski kukurydza, która kiedyś jeszcze 30 lat temu, 40 lat temu w zasadzie jej tu nie było. Tak samo będą pojawiały się nowe rośliny, które będą odporne, które będą dostosowane i które będą prawdopodobnie, a nawet na pewno zastępowały niektóre rośliny, które dotychczas tradycyjnie uprawialiśmy, bo będą nową paszą i tego szukamy rozwiązań. My też prowadzimy tutaj, pani dr Puczel, między innymi prowadzimy doświadczenia z uprawie kukurydzy w mieszance z różnymi innymi roślinami, co ma ograniczać zużycie i środków ochrony roślin, ale także ma powodować większe przyrosty kukurydzy poprzez naturalną absorpcję azotu do gleby przez roślinę, która jest wsiana w tą kukurydzę. Więc rozwiązań, no czy inaczej, powiem bardziej ogólnie, pola do popisu w rolnictwie i szeroko rozumianym agrobiznesie dla naukowców jest tak dużo, że w zasadzie można by powiedzieć, pracy wystarczy dla każdego do końca życia. Przygotowujemy też projekt taki, jesteśmy na etapie przygotowywania projektu do konkursu, który się Agrostratek, który się jest ogłoszony przez NCBR. Tam też mamy innowacyjne rozwiązanie przygotowane. Mamy nadzieję, że uda się wdrożyć i to takie rozwiązanie, które będzie sprzedawane i ono jest dedykowane właśnie przede wszystkim gospodarstwom z województwa podlaskiego, gospodarstwom, które

0: bo realizujemy projekty rozwojowe kierunków i tam z założenia jest przegląd programu i zmodyfikowanie go pod najnowsze problemy i wyzwania, które mają miejsce w poszczególnych branżach. I to robimy między innymi, teraz realizujemy zmodyfikowany program na kierunku rolnictwo, gdzie te wszystkie problemy związane właśnie z transformacją, tymi politykami Unii Europejskiej zostały włączone do programu studiów, ponieważ też musimy budować pewną świadomość, bo nie można pokazywać jednostronnie pewnych problemów, bo bardzo często w mediach słyszymy, że zielona transformacja i polityki Unii Europejskiej to same zło. Nie, to każdy medal ma dwie strony i umiejętne wykorzystanie pewnego potencjału i tego, co się dzieje i rozumienie tego może dać szereg korzyści. I to pokazujemy też na zajęciach studentom, bo o zielonej transformacji się mówi od niewielu lat, a branża mleczarska w Unii Europejskiej już od ponad 20 lat te elementy wdraża powoli i przygotowywała się do tego i wiele rzeczy, o których może nawet nie do końca sobie wszyscy zdają sprawę, typu ograniczenie w produkcji przetworów mleczarskich zużycia wody. Odzyskiwanie tej wody, to się dzieje już 20 lat. My teraz mówimy o tym głośno, natomiast to jest też w interesie, bo ograniczenie zużycia wody, odzyskiwanie wody, to jest przecież też efekt ekonomiczny. Dzięki temu te mleczarnie, które to wdrażają, są bardziej konkurencyjne, mają tańsze produkty, mogą pozwolić sobie na większe innowacje, na przetransferowanie środków, które zaoszczędzą na typu czystej produkcji, na badania i rozwój. I to są elementy, o których trzeba mówić, o których trzeba pokazywać.
1: Czyli takie racjonalne, obiektywne podejście do tematu właśnie.
0: Tak jest. Nie można emocjonalnie podchodzić do rzeczy, które nie są emocjonalne. To jest z jednej strony ktoś powie polityka, no bo to oczywiście, to jest polityka Unii Europejskiej. To wprost przecież tak się nazywa. Ale z drugiej strony biznes musi do tego racjonalnie podchodzić na chłodno i część biznesu to robi i wdraża po prostu. Po prostu idzie z duchem tych nowych rozwiązań, nie idzie pod prąd, bo po co, tak? I tak samo my musimy zrozumieć w branży agrobiznesu i w gospodarstwach rolnych i przecież wiele gospodarstw rolnych, pomimo tych wszystkich, powiedzmy sobie, obostrzeń, które zostały wprowadzone i tak dalej, bardzo dobrze sobie radzi i się rozwija i to wszystko pokazuje, że można. Że można. Oczywiście to generuje czasami większe koszty, powoduje, my postrzegamy to, że jesteśmy mniej konkurencyjni, ale z drugiej strony, jak posłuchamy nawet pana ministra Stefana Krajskiego, jak podaje liczby, jak rośnie eksport polskiej żywności, no to skądś to się bierze, prawda? To jest oprócz tego, że ta żywność jest bardzo dobrej jakości i tak dalej, te wszystkie elementy można długo, no to jest duże zaufanie do tej żywności. A skąd ono się bierze? Właśnie stąd, że my produkujemy w taki, a nie inny sposób, prawda? Że ministerstwo i firmy są w stanie przekonać kontrahentów z całego świata, że tą żywność warto kupić, ta żywność jest bezpieczna, że ta żywność jest wysokiej jakości i buduje się to zaufanie i eksport rośnie i dzięki temu mamy taką, a nie inną sprzedaż.
1: I o tym także była mowa na targach w Szepietowie. Spoglądam na zegarek, panie rektorze, więc przechodzimy jeszcze do kolejnego tematu. Sesja na uczelni dobiega końca. Studenci podołają?
0: Myślę, że podołają, tym bardziej, że też, tak jak powiedziałem, realizujemy projekt Upskilling, gdzie tam mamy także, szczególnie dla roczników pierwszego, zajęcia wyrównawcze, które mają pomóc im w przyswojeniu materiałów i to się dzieje i tutaj widzimy pierwsze efekty, że to jest lepiej, jak kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin takich zajęć wyrównawczych, tam gdzie student ma problem, to sobie może to wyrównać i tą wiedzę zdobyć. No oczywiście jeszcze trochę też mamy specyfikę kierunku pielęgniarstwo, gdzie tych zajęć jest dużo więcej, już pielęgniarki i pielęgniarze przyszli, przygotowują się do zajęć praktycznych w szpitalach i do praktyk, więc lipiec będą uczyli się w szpitalach na zajęciach praktycznych, więc to wszystko się dzieje. Myślę, że bardzo pozytywnie, tym bardziej, że widzimy, że studentom zależy. To jest już teraz, przychodzą na studia osoby przede wszystkim takie, którym zależy, żeby się czegoś nauczyć. Z jednej strony można powiedzieć, no to co skończyło się, że student kiedyś kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, no studenci się zapisywali dlatego, żeby nie pójść do wojska, to już nie ma takiej potrzeby teraz, tak? Teraz są ludzie rzeczywiście

0: odpowiedzialni, wiedzą, po co przychodzą, wiedzą, czego chcą się nauczyć.
1: Tym bardziej na takich kierunkach jak pielęgniarstwo.
0: Pielęgniarstwo, ale także, no tak jak ja zawsze podkreślam, my mamy kierunki inżynierskie, czyli trudne pozostałe, tak? Czy rolnictwo, budownictwo, czy logistyka. Tam wiedza inżynierska jest potrzebna, a podstawą wiedzy inżynierskiej jest matematyka, fizyka, chemia. To są obszary bardzo trudne, nie oszukujmy się, bo popatrzmy sobie nawet na zainteresowanie w liceach profilami matematyczno-fizycznymi i tak dalej. To nie jest duże zainteresowanie. W związku z tym to, że te studia my prowadzimy inżynierskie i studentom staramy się pomagać właśnie dodatkowymi zajęciami, ale oni kończą to z sukcesem i tu pokazuje ich determinację, że rozpoczynają te studia nie przypadkiem.
1: Ostatnio mieliście drzwi, dni otwarte, tak możemy powiedzieć, frekwencja dopisała.
0: Dopisała,
1: rekrutacja trwa,
0: dni otwarte, młodzieży, ponad 300 osób, więcej niż planowaliśmy, warsztaty tematyczne przygotowaliśmy dla tych młodych ludzi, cieszymy się, że to zainteresowanie jest, każde nasze zaproszenie na tego typu imprezy, wydarzenia, jest odzew, przyjeżdżają młodzi ludzie, chcą, są ciekawi, chcą zobaczyć, zdajemy sobie sprawę, że przecież nie wszyscy przyjdą do naszej uczelni na studia, natomiast pokazujemy im pewną drogę i o to chodzi przede wszystkim, żeby trzeba mieć świadomość taką, nie można, czasami w mediach się pojawiają takie informacje, że studia są już niepotrzebne, najważniejsza jest praktyka i tak dalej. Te studia są potrzebne i to się młody człowiek, czasami jak rezygnuje z tych studiów, to się przekonuje, jak już jest takim dojrzałym człowiekiem, ma 30 kilka lat i wtedy nagle okazuje się, że czemu ja nie zrobiłem studiów, bo są potrzebne.
1: Ale wracają.
0: I wtedy przychodzą i pytają, jak tu można szybko skończyć studia. No trzeba niestety przejść cały cykl studiowania i to jest ważne. Są zawody, w których w zasadzie nie ma awansu bez studiów. Weźmy sobie wszystkie służby mundurowe, czy to policja, czy to wojsko. Młodzi ludzie idą teraz fajnie, program wakacje z wojskiem na miesiąc idą, później planują zostać na służbę, podpisywać kontrakty i tak dalej, i tak dalej. Rezygnując czasami właśnie z podjęcia studiów równolegle, to oni się bardzo szybko przekonają, że jeżeli będą chcieli w tym wojsku zostać, to nie będą mieli możliwości żadnego rozwoju awansu bez wykształcenia, tak? Bo to jest warunek, można by powiedzieć, podstawowy wykształcenia, aby już na pewnym poziomie uzyskiwać kolejne awanse i my to też dostrzegamy, bo mamy dużo studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, właśnie, którzy są żołnierzami. Mamy dużo studentów, którzy są policjantami, którzy gdzieś tam kiedyś przegapili ten moment, bo myśleli, że jak już się załapali do służb, to już tam nie potrzeba nic wykształcenia, a niestety stoją w miejscu, bo bez wykształcenia wyższego nie ma awansów.
1: Spoglądam na zegarek, panie rektorze. Ostatnie pytanie, na jakie kierunki zapraszacie?
0: Zapraszamy na wszystkie nasze kierunki, które oferujemy, czyli budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo. Na rolnictwie, budownictwie, bezpieczeństwie wewnętrznym i pielęgniarstwie są to studia pierwszego i drugiego stopnia, więc także studia magisterskie zapraszamy. Logistyka i towaroznawstwo to są studia pierwszego stopnia, ale pracujemy nad tym też, żeby uzyskać pozwolenie na drugi stopień, więc myślę, że ta oferta jest atrakcyjna. Może ona nie jest szeroka, że my mamy 30 kierunków kształcenia, natomiast mamy kierunki, które są potrzebne na rynku pracy i nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy po studiach i to jest najważniejsze, bo każda z tych branż, czy budownictwo, czy logistyka, czy rolnictwo, czy szeroko pojęte bezpieczeństwo, czy właśnie te medyczne kierunki, to jest bardzo duże zapotrzebowanie na młodych ludzi, przygotowanych, wykształconych, z dużymi umiejętnościami i każdy z nich może znaleźć łatwo pracę.
1: I wszystko jasne. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia wszystkim Państwu.
2: Nasz gość dnia.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Park imienia Jakuba Wagi w Łomży zostanie zrewitalizowany. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego na pierwszy etap prac. Głównym założeniem przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne.
1: Przetarg na pierwszy etap prac zostanie ogłoszony w połowie lipca i prace ruszą jeszcze w tym roku. Miasto Kolno planuje zmodernizować i rozbudować basen miejski. Otwarcie obiektu miało miejsce 25 lat temu. Przez ten czas były przeprowadzane doraźne remonty polegające na wymianie płytek, pryszniców czy szafek. Burmistrz Kolna Andrzej Duda przyznaje, że po tych 25 latach basen wymaga nie tylko remontu, ale rozbudowy. Miasto jest już na etapie projektowania.
3: Chcemy uatrakcyjnić ten basen, chcemy zrobić drugą Nieckę, dobudować drugą Nieckę, rozbudować ten budynek, zwiększyć powierzchnię wody, zrobić specjalne tory dla dzieci, wykonać naprawdę z prawdziwego zdarzenia takie już XXI wieku sauny, jacuzzi, bo te, które mamy, to już trącą trochę tym wiekiem XX, można by powiedzieć, więc chcemy wyremontować ten basen.
1: Samorządowiec informuje, że trzeba będzie dokonać wyboru, jeżeli chodzi o projekt. Albo dodatkowa zjeżdżalnia, albo druga Niecka basenowa.
3: Tych zjeżdżalni już trochę jest wkoło i wydaje się, że one szybko się dosyć nudzą. Natomiast druga Niecka mogłaby być użytkowana i są te Niecki użytkowane, więc zobaczymy. Te ostateczne wybory będą dokonane przez pracowników Kolińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na pewno będziemy zasięgali opinii również naszych mieszkańców, ale wstępnie już projektujemy ten obiekt i niebawem będziemy musieli podjąć te decyzje, o których mówię.
1: Miasto chce ten remont przeprowadzić już w przyszłym roku. Tysiące odwiedzających, setki wystawców, wystawa zwierząt, wyróżnienia dla najlepszych w rolnictwie i najnowsze technologie. Tak można podsumować trzydniowe Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski nie ukrywał dumy z rozwoju polskich gospodarstw, podkreślając, że ma na to wpływ wiele czynników.
4: To, co dała Unia Europejska, czyli dodatkowe zewnętrzne środki, które wzmocniły krajowy budżet, budżety gospodarstw rolnych, ale też budżety firm i przedsiębiorstw. To silna spółdzielczość mleczarska, ale też spółdzielczość bankowa. Dzisiaj chcę wszystkim Państwu za to, co zrobiliście, co robicie, w imieniu własnym, w imieniu polskiego rządu serdecznie podziękować.
1: Takie wydarzenie nie mogło się odbyć oczywiście bez udziału kół gospodyń wiejskich. To wszystko spowodowało, że uczestnicy byli zachwyceni poziomem organizacji imprezy.
5: Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki, mamy przy tej temperaturze mleko siadłe.
6: Nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane. Mam pewną obawę, czy teraz na Mazowszu zrobią podobnie, bo to będzie bardzo duże wyzwanie. Powiem szczerze, nie wierzę w to. Jeszcze raz powtórzę. Organizacja cudowna. Zarządzanie projektami niesamowite. To studenci się mogą uczyć na zarządzaniu o tym.
1: Minister Krajewski ogłosił, że za rok 8 Krajowe Dni Pola odbędą się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem. Na stronie Radia Nadzieja publikujemy zdjęcia i rozmowy z naszego terenowego studia, z którym wczoraj byliśmy w Szepietowie. To było wyjątkowe połączenie ludowej muzyki i świetnej zabawy. W niedzielę na łomżyńskich bulwarach pojawiły się tłumy mieszkańców miasta oraz gości, którzy wspólnie bawili się z okazji nadnarwiańskiej Nocy Świętujańskiej na imprezie zorganizowanej przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie zabrakło ludowych strojów, plecenia wianków, tradycyjnej muzyki, ale też regionalnych przysmaków czy strefy zielarstwa. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
7: Chcę
0: chcemy wracać do tradycji, do zwyczajów, łączyć to wszystko z rekreacją, sportem, bo są zajęcia sportowe dla rodzin, mnóstwo atrakcji. To właśnie chodzi, żeby wyciągnąć ludzi z domu.
7: Dyrektor MOSiR Bernadeta Krynicka.
0: Noc Świętojańska to jest powrót do korzeni. Też się bardzo cieszę, mamy koło gospodyń wiejskich, które nakarmią.
8: Mamy krokieciki, mamy babkę ziemniaczaną, mamy pierożki z mięsem, mamy pyzę białą.
7: Która z pań prowadzi te warsztaty plecenia wianków?
9: Tutaj bardzo dużo chętnych, kobiety po prostu.
10: Tak, zaczarowane wiankami.
7: To trudna rzecz, taki wianek wypać.
8: No, trochę wprawy trzeba, ale...
10: O, ale idzie.
8: Ale jakoś. Bardzo piękne występowanie, bardzo lubimy, kochamy. Nawet wianek sama uwiłam.
11: Dość wesoło, no i tak po prostu na luzie, no.
0: Wiele osób tu przyjeżdża z wielu miast i ja się cieszę bardzo, że możemy przedstawić naszą ofertę.
12: Bardzo się nam podoba. Pierwszy raz jesteśmy w Podlaskim, więc nie widziałam nigdy czegoś takiego. Także dla mnie super widzieć coś takiego nowego.
1: Kulminacyjnym momentem zabawy było wielkie ognisko, które zapłonęło już po zmroku. Uczestnicy mogli wtedy posłuchać legend o kwiecie paproci, a młodzi artyści z teatru na piętrze MDK Deśte poprowadzili barwny świętojański korowód na sam brzeg Narwi. Lokalna muzyka, regionalne jedzenie i niespodzianka na 600-lecie stawisk. Tak wyglądał pierwszy z tegorocznych ludowych jarmarków z kulturą i tradycją na ludowo, który w niedzielny wieczór przyciągnął tłumy mieszkańców do Parku Miejskiego w Stawiskach. Ludowe jarmarki w ciągu ostatnich lat zdążyły się zapisać w krajobrazie stawisk. Frekwencja znów dopisała, a mieszkańcy cieszyli się z możliwości spędzenia razem czasu. Więcej w relacji Pawła Majewskiego.
0: Jarmarki w parku w Stawiskach już któryś rok u nas są razem z nami i mieszkańcy czekają na to, że niedzielne popołudnie spotykamy się tu w parku.
7: Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska.
0: Wszyscy na to czekamy i bawimy się i jak jest godzina 22, gdzie kończymy, to wszyscy nie chcą się rozchodzić. Katarzyna Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski. Chcemy jakoś wydobyć korzenie naszej tradycji. Ta impreza jest finansowana z województwa podlaskiego w całości.
13: Fajne inicjatywy oddolne. Miejsce, gdzie możemy się spotkać. Stawiski są małą miejscowością i no nie mamy tu zbyt bogatej oferty rozrywkowej. Dzisiaj mamy, tak jest.
14: Super, bardzo ładnie.
7: Fajna impreza?
15: Bardzo fajne. Jesteśmy pierwszy raz, ale fajnie.
7: Ale nie ostatni.
15: Nie. Super, bardzo fajnie. Dla wszystkich. Dla młodych, starych, dla wszystkich, po prostu.
7: I muzyka ludowa.
15: Tylko ludowa.
8: Młodzi słuchają i biorą przykład.
1: Organizatorzy już teraz zapraszają na drugi z tegorocznych ludowych jarmarków, który odbędzie się 19 lipca.
16: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: 9:05. Gość poranka.
1: Naszym gościem poranka jest pan Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Czy pan rozumie decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
2: No zdecydowanie rozumiem tę decyzję i podzielam akurat tutaj to uzasadnienie, które w swoim nagraniu przedstawił prezydent. To znaczy, to jest pewnego rodzaju takie materialne przedstawienie tego wszystkiego, co jest dla nas, dla Polski, najważniejsze. To jest takie najwyższe uhonorowanie cywilne, jakie możemy nadać było osobie, nasze wartości. W związku z tym myślę, że ktoś, kto kultywuje pamięć o szowinistycznych mordercach, którzy zabijali naszych przodków, ktoś, kto kultywuje pamięć o kolaborantach Hitlera, myślę, że nie powinien być uhonorowany takim odznaczeniem. I pytanie, które dzisiaj sobie należy zadać, to czy rozsądna była decyzja w ogóle o nadaniu tego orderu Wołodymirowi Zełenskiemu?
1: No ale może było tak, stanę tu trochę w roli, niech będzie, że adwokata, nie wiem czy diabła, ale tej sprawy raczej przegranej z punktu widzenia nastrojów społecznych, że order był przyznany w konkretnym czasie za bohaterstwo prezydenta Ukrainy, za to, jaką wykazał się postawą, no i też pośrednio, jakkolwiek to zabrzmi, za tę solidarność, jaką Polacy i polskie państwo i polskie społeczeństwo okazały Kijowowi. Ja wiem, dzisiaj z tych nastrojów nie ma nic, ale gdyby się cofnąć uczciwie do roku 22, 20, nawet 3, to przecież no było to dość powszechne. Chyba, że nie było to powszechne, bo też uczciwie trzeba przyznać, że Konfederacja od początku miała daleko idące wątpliwości i dystans do takiego zbytnio intensywnego zbratania się z Kijowem.
2: Dystans, myślę, że to jest dobrze powiedziane. Myślę, że aktualne, ówczesne polskie władze wtedy z tamtego okresu, kiedy rzeczywiście nadano prezydentowi Zełenskiemu ten order, cechował taki z kolei takie różowe okulary, przez które patrzyli na Ukrainę i Ukraińców. Ja nie zapomnę, jak Andrzej Duda, już wielokrotnie to też przywoływałem, chyba na antenie Państwa Radia również, Andrzej Duda spotkał się gdzieś tam przypadkowo przy jakichś uroczystościach z już nieżyjącym księdzem Isakowiczem Zaleskim, tłumaczył mu, że niewłaściwe jest mówienie o Wołyniu w tym kontekście. Andrzej Duda akurat tu wykazywał radykalnie inną postawę od Karola Nawrockiego, to znaczy kompletnego braku jakiejkolwiek asertywności względem Ukrainy. Ja uważam, że niestety polscy politycy, ci z Prawa i Sprawiedliwości, ci z Platformy Obywatelskiej chorują na pewnego rodzaju kompleksy. To znaczy, ja tak może trochę publicystycznie, ale uważam, że niestety polscy politycy mają jakby takie przekonanie o tym, że Polska jest mało znacząca, że Polska jest słaba, jest wątła i w związku z tym musi przypodobać się na świecie tym większym, tym ważniejszym, tym silniejszym. I o ile jeszcze, pomimo że się nie zgadzam z tym zupełnie, ale rozumiem, dlaczego ktoś się tym kieruje w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż tak jak mówię, się z tym nie zgadzam, to kompletnie nie rozumiem, dlaczego tego rodzaju jakby sposób prowadzenia polityki zagranicznej nawet wpłynął na nasze relacje z Ukrainą. Bo tak to postrzegam te pierwsze lata wojny, kiedy po prostu my wykazywaliśmy zero jakiejkolwiek polityki transakcyjnej, podczas kiedy nasi różni zachodni partnerzy z Ukrainą dużo bardziej transakcyjnie rozmawiali. No, z takiej
1: może, miejsce na mapie, może miejsce na mapie trochę to determinowało, zostawiając tezę o kompleksach, która być może jest na jakimś poziomie prawdziwa, zgoda, ale może miejsce na mapie jest takie, że o ile Włosi, Niemcy, Francuzi mogą trochę mieć większego dystansu do tego, co się działo i dzieje na Ukrainie, o tyle my patrzymy, to jest tuż za naszą granicą, to jest czasami te rakiety trafiają do Lwowa, tak? Więc to jest realne też i może dlatego też ta pierwsza reakcja nasza była odruchowa i paradoksalnie też słuszna, bo przecież i gdyby nie Polska, gdyby nie polskie wsparcie, to zapewne Kijów nie poradziłby sobie z tą pierwszą falą ataku Moskwy.
2: No, oczywiście to prawda, także to jest dużo bardziej nasza sprawa niż wielu zachodnich krajów ze względu na bliskość do tej sytuacji, ze względu też na zagrożenie tym rosyjskim imperializmem, którego nigdy w Konfederacji nie negowaliśmy tego faktu istnienia tego zagrożenia ze strony rosyjskiej. Natomiast i tak w relacjach polsko-ukraińskich istnieje pewnego rodzaju asymetria stawki, o którą toczy się ta gra. To znaczy oczywiście dla Polski to byłoby bardzo złe, gdyby Ukraina opadła, gdyby przestało istnieć niepodległe państwo ukraińskie, pojawił się jakiś rosyjski satelita w stylu Białorusi. Natomiast dla Ukraińców ta wojna to jest stawka życia i śmierci, tak? To znaczy stawka egzystencjonalna przetrwania tego państwa. Także gdyby Ukraina upadła, to oczywiście dla Polski bardzo źle, ale niepodległa Polska dalej by istniała. Natomiast gdyby upadła niepodległa Ukraina, no to dla Ukraińców już nie zostałoby nic z tego niepodległego państwa. W związku z tym i tak uważam, że ze względu na to, że znacznie wyższa ta stawka jest dla Ukrainy, nie powinniśmy tak podchodzić do tych relacji. Zresztą sami Ukraińcy, gdybyśmy my siebie szanowali w tych relacjach, uważam inaczej, by do nas podchodzili, bo nasze położenie też daje nam dużo przewag, to znaczy od Włochów na przykład, czy Brytyjczyków, nie zależy hub przeładunkowy dla całej światowej pomocy dla Ukrainy, natomiast my w Polsce ten hub w postaci Jasionki faktycznie mamy, także to prawda, że to jest dużo większe dla nas zagrożenie upadek Ukrainy, ale też powinniśmy znacznie więcej znaczyć w tych relacjach, natomiast dzisiaj niestety uważam, że rząd w Kijowie zupełnie z Polską się już nie liczy.
1: To z jeszcze jednej flanki zapytam. Może należało zareagować ostro, ale inaczej. Wysłuchałem jakiś czas temu takiego wideobloga Bartłomieja Sienkiewicza, człowieka z krwi i kości Platformy Obywatelskiej, dziś europosła tej partii, który w takim swoim nagraniu mówił o tym, że Kijów najbardziej zrozumiałby nie tę wojnę na symbole, którą wykorzysta dzisiaj Zełenski do tego, żeby, już zresztą to robi, do tego, żeby zyskać trochę punktów poparcia, jeśli chodzi o prawicowe partie, prawicowych wyborców na Ukrainie, nacjonalistów i tak dalej, i tak dalej, ale że należało zrobić to na chłodno, po cichu, na przykład trzepiąc bardzo skrupulatnie, bardzo długo i niemiłosiernie na granicy kołowej polsko-ukraińskiej tamtejszych oligarchów, albo biznesmenów, albo nawet żołnierzy wojskowych, być może zawiesić na kilka dni nawet lotnisko w Rzeszowie pod pozorem technicznego remontu, po to, aby na Zełenskiego nacisnął nie prezydent Nawrocki, z którego zdaniem liczy się, umówmy się, umiarkowanie, ale żeby nacisnęli na niego generałowie właśnie, biznesmeni, oligarchowie, na których przecież Zełenski wisi jako systemie, który sprawuje władzę.
2: Oczywiście uważam, że tego rodzaju naciski, narzędzia nacisku na Ukrainę należałoby wykorzystać. Problem w tym, że tym to już z kolei powinien się zająć nasz rząd, w którym ja nie widzę woli tego rodzaju prowadzenia polityki z Ukrainą. Prezydent Nawrocki, no jego kompetencje są ograniczone w tym zakresie, tej władzy wykonawczej już w takim konkretnym zakresie, chociażby tego, jak powinna według jakich procedur działać Straż Graniczna, czy właśnie kwestie decyzyjne dotyczące lotniska. Też zgadzam się, że to byłoby pewnie jeszcze bardziej skuteczne. Ja dostrzegam oczywiście też zalety tego, że prezydent Nawrocki w takiej symbolicznej, no jest akurat dla naszego narodu być może takie typowe, ale w takiej symbolicznej wojnie bierze udział, bo to oczywiście zyskuje rozgłos i ja uważam, że to, że w niemieckiej prasie, w izraelskiej prasie pojawiają się informacje o tym, że jest ten problem kultu banderowców na Ukrainie. Uważam, że to jest dobre dla naszej sprawy, jaką powinno być zakończenie tego kultu na Ukrainie. Natomiast tak, zgoda, że powinniśmy użyć tych rzeczywistych, realnych, a nie symbolicznych narzędzi nacisku. Problem w tym, że one są właśnie w rękach rządu, a tutaj takiej woli niestety nie widzę. Ten symetryzm, który uprawia Donald Tusk względem Wołodymyra Zełenskiego i Karola Nawrockiego, no jest moim zdaniem łagodnie naprawdę mówiąc skandaliczny, bo odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest w żaden sposób porównywalne z jawnym czczeniem tych, którzy rzeczywiście byli odpowiedzialni za masowy mord na Polakach.
1: To teraz drugi temat gorący w ostatnich dniach, kwestia Szpitala Południowego w Warszawie, odpowiedzialności za niego politycznej przez Koalicję Obywatelską i też historia z tym salonikiem VIP, jaki miał się tam pojawiać. Jak powinna pana zdaniem zareagować taka partia jak Koalicja Obywatelska? Gdyby to zależało od was, to znaczy gdyby to było miasto zarządzane przez was i dziennikarze opublikowaliby taką historię, powiedzmy, że w Bełchatowie, gdzie prezydentem jest pan Patryk Marian, to co? To prezydent powinien się zdymisjonować? To, no bo z jednej strony sam prezydent mówi, jest audyt, władze odwołane szpitala, wszyscy politycy z rad nadzorczych innych szpitali też wylecą, jest jakaś reakcja ze strony rządzących miastem. Pytanie, czy wystarczająca?
2: Wydaje mi się, że nie, bo okazuje się, że to nie tylko osoby odpowiedzialne za już zarządzanie szpitalem są częścią tej afery, ale także prezydent Warszawy. Ja uważam, że to jest kompromitujące dla Rafała Trzaskowskiego, że wyszedł i okłamał opinię publiczną, że nie otrzymał nigdy informacji o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, co zostało natychmiast dowiedzione przez dziennikarzy jako informacja nieprawdziwa. Później okazało się, że rzeczywiście osoba odpowiedzialna nawet za za doniesienie Rafałowi Trzaskowskiemu o tym, została zwolniona ze szpitala. Myślę, że powinniśmy poznać odpowiedź na pytanie, czy to miało związek, te dwa wydarzenia ze sobą. Natomiast no niestety ktoś musiał moim zdaniem politycznie polecić to, żeby radny dzielnicy z Koalicji Obywatelskiej został zatrudniony w tym szpitalu. Ja nie wierzę w brak odpowiedzialności warszawskich polityków, a więc Marcina Kierwińskiego, szefa struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, no i samego Rafała Trzaskowskiego, który co najmniej ignorował ten problem w najlepszej dla siebie wersji wydarzeń. Więc ja oczekiwałbym takiej politycznej odpowiedzialności i myślę, że w wielu państwach o wysoko rozwiniętej kulturze politycznej polityk przyłapany na tak wielkim kłamstwie i współodpowiedzialny za zarządzanie szpitalem, w którym dzieje się coś takiego, już dawno podałby się do dymisji, złożyłby swój urząd. Niestety w Polsce to by zarówno PiS, jak i Platforma przyjęły takie standardy absolutnego zaprzeczania wszystkiemu, przeczekania i liczenia na to, że wyborcy zaraz o tym zapomną. Niestety też uważam, jest pewnego rodzaju wina nas wszystkich jako opinii publicznej, że być może zbyt łatwo takie tematy odchodzą w niepamięć. My oczywiście byśmy w takiej sytuacji zareagowali znacznie ostrzej, pomijając już fakt, że już dawno temu Sławomir Mentzen wydał taką dyspozycję, że nikt absolutnie, kto jest członkiem Nowej Nadziei, nie może zasiadać w radach nadzorczych, zarządach spółek samorządowych, ale także spółek Skarbu Państwa.
1: No bo dziś wam to nie grozi. Pytanie, czy jeśli będziecie właśnie mieli wpływ, powiedzmy za rok, to czy ten zakaz się utrzyma?
2: No znaczy, Sławomir Mentzen oczywiście powiedział to już publicznie wielokrotnie, więc na pewno będzie z tego rozliczany przez dziennikarzy, przez obywateli, przez nieprzychylnych sobie także innych polityków. Także myślę, mam nadzieję, że będziemy mieli realnie wpływ na to, co się będzie w Polsce działo. Więc będziemy mogli rzeczywiście sprawdzić w praktyce, czy w Konfederacji te standardy są inne. Oczywiście w każdej partii politycznej zdarzają się ludzie, którzy nadużywają swojej władzy, swoich uprawnień, więc to nawet nie chodzi o to, że taka sytuacja się wydarzyła, chociaż to jest skandaliczne, ale jeszcze bardziej skandaliczne od tej sytuacji jest to, że jestem przekonany, że Donald Tusk będzie chronił Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego, a więc osoby ewidentnie współodpowiedzialne za ten stan rzeczy. Myślę, że powinniśmy przywrócić do Polski pewną polityczną odpowiedzialność za pewne nadużycia władzy, ta polityczna odpowiedzialność, która nie spada na polityków z wysokiego szczebla tych wielkich partii.
1: To jeszcze jedna sprawa. Jak wy sobie wyobrażacie ten przyszły rok? Tak, jeśli siadacie przy dobrej herbacie albo kawie w ramach liderów Konfederacji, w ramach osób, które na bieżąco zarządzają i wizerunkiem, i kierunkiem, i treścią, jaką, czy sprawami, które zgłaszacie do opinii publicznej i postulatami, jak wy sobie wyobrażacie ten przyszły rok? Tak na chłodno i realnie. Wiadomo, scenariusz optymalny, 40%, samodzielna większość i w ogóle fajerwerki strzelają, no ale to już jest scenariusz taki, nazwijmy to sylwestrowy, a taki scenariusz realny, w którym szukacie, musicie się z kimś dogadać, jak wy to sobie wyobrażacie na chłodno?
2: Tak na absolutnie szczerze i na chłodno, ten taki scenariusz, o którym ja marzę, ale który jest chyba zbieżny też z tym, co uważają liderzy Konfederacji, to jest coś, czego jeszcze polska polityka nie widziała. To znaczy zerwanie z taką myślą o tym, że mniejsi koalicjanci po prostu nagle popadają w wielką miłość przed kamerami z większymi koalicjantami, rozpoczyna się wspólne negowanie rzeczywistości, że wszystko idzie w dobrą stronę bez realizowania programu, co się niestety działo w przypadku większości koalicjantów. Oczywiście będziemy dążyli do tego, żeby być tym większym koalicjantem być może, ale tak jak mówię, no to wiadomo, to nie jest w tym momencie scenariusz wynikający z sondaży, no więc powiem o tym, który z sondaży wynika. Myślę, że powinien to być Sejm, w którym w sposób błyskawiczny, w sposób naprawdę efektowny zaczną przychodzić ustawy zgodne z naszym programem, z tym programem, który proponowaliśmy do tej pory, z tym, który zaproponujemy na wybory parlamentarne, że zaczną się realnie zmieniać w Polsce przepisy, realnie zmieniać rzeczy. Instytucje publiczne, te, które są niepotrzebne, znikną. Spółki Skarbu Państwa, które były paśnikiem dla polityków, albo przejdą w ręce menadżerów, albo też znikną, bo niektóre są naprawdę niepotrzebne naszemu państwu. Ja marzę o czymś takim, że niekoniecznie o tym, że Sławomir Mentzyn albo ktokolwiek będzie zajmował konkretne stanowisko w rządzie. Jeżeli dogadamy się na jakiś konkretny program, będzie warto zaufać jakiemuś rządowi, no to oczywiście tak, to jest narzędzie do realizacji programu, ale nawet bez tego, nawet bez myślenia o konkretnych rządowych układankach, parlament jest narzędziem do tego, żeby wpływać na rzeczywistość poprzez zmianę przepisów. I ja mam nadzieję, że ten przyszły parlament to będzie po prostu posiedzenie za posiedzeniem i ustawa za ustawą, czyli sytuacja, której jeszcze nie było, bo rzeczywiście trudno nam w tych kolejnych parlamentach, czy to, gdy większość ma PiS, czy Koalicja Obywatelska, przekonywać nam posłów do naszych projektów ustaw. Ja mam nadzieję, że ten Sejm, który zacznie się za półtora roku, to będzie Sejm, w którym non-stop rzeczywiście przepisy ułatwiające życie Polakom będą przechodziły na każdym posiedzeniu i Polacy zaczną zauważać, wow, tempo zmian, którego naprawdę jeszcze nie było.
1: A nie podzielą was? Mam na myśli to, że przecież Konfederację tworzą dzisiaj dwa ugrupowania. Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, ale i Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka. I czasami mniej lub bardziej oficjalnie słyszę od polityków PiS, no dobra, jak tam będzie trzeba się dogadać, to po prostu weźmiemy sobie na rozmowy tę część narodową, tę część bosakową, bo oni są bardziej przy nas i programowo, i mentalnie niż liberałowie spod znaku Mentzena. No krótko mówiąc, że metodą kija i marchewki zostaniecie rozebrani albo przynajmniej podzieleni.
2: Są różnice programowe między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym. Jesteśmy koalicją, a nie jedną partią dlatego. Natomiast to jest dla nas wszystkich oczywiste, że plan A Jarosława Kaczyńskiego to jest rozbicie Konfederacji. Myślę, że tak samo Donalda Tuska, tak, gdyby chciał z nami rozmawiać o większości, to jest dzisiaj może trudne do wyobrażenia, ale on również pewnie wolałby podzieloną Konfederację niż jedną zjednoczoną, ale to jest dla nas w Konfederacji tak łatwy do przejrzenia scenariusz, że myślę, że jesteśmy na to wszyscy bardzo wyczuleni i wiemy, że nie możemy dać się rozegrać tym dwóm wyjadaczom politycznym, bo jedyne, czego nie można odmówić Tuskowi i Kaczyńskiemu, to, że na pewno potrafią uprawiać politykę i potrafią rozgrywać swoich małych koalicjantów i my nauczeni doświadczeniem naszych poprzedników, a więc tych partii, które istniały w przeszłości, ale już nie istnieją, w sensie tych partii, które chciały wpłynąć jakkolwiek na rzeczywistość w Polsce. Myślę, że nie damy się podzielić, bo tego zagrożenia i to zarówno Krzysztof Bosak, jak i Sławomir Mentzen głośno o tym mówią, że taki jest po prostu plan A Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony też naprawdę gratuluję optymizmu tym politykom PiS-u, którzy uważają, że będą mieli tak wielu posłów, że wystarczy im tylko jedna z partii tworzących Konfederację, żeby stworzyć rząd. PiS jest w tym momencie w takim sondażowym odwrocie, że raczej trzeba na ich miejscu trzymać kciuki, żeby w ogóle mieć możliwość rozmowy o jakiejś większości koalicyjnej, bo no to jest w stosunku do 2019, a nawet 2023 roku duży spadek mandatów. Wszystkie badania sondażowe to pokazują, ale wiadomo, dopiero za rok się okaże z kilkoma miesiącami, czy uda się każdej z partii zdobyć te mandaty, o których marzy.
1: Tak, to prawda, za rok z hakiem będziemy mądrzejsi. Na razie stawiamy kropkę.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Redaktor Jacek Prusinowski z kanału Zero razem z nami. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kanał Zero, a konkretnie portal kanału Zero i piórem Patryka Słowika wrzucił do polskiej debaty publicznej absolutną bombę tego półrocza, a być może nawet całego roku. Chodzi oczywiście o historię, jeśli ktoś niezorientowany, ze Szpitalem Południowym w Warszawie, gdzie nie dość, że pewien dżentelmen, który do niedawna był radnym Koalicji Obywatelskiej i cieszył się wsparciem tejże partii, zarobił bardzo duże pieniądze, ponad 1,5 miliona złotych, kierując SOR-em, a jakby tego było mało, to potem jak u Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a później jeszcze ciekawiej, bo w tymże szpitalu miał obowiązywać czy działać specjalny salonik VIP dla tych, którzy nie chcieli stać w kolejkach, a którzy akurat mieli legitymację Koalicji Obywatelskiej. Widzę po mediach, na przykład w Gazecie Wyborczej, że osoba, która była sygnalistą w tej sprawie, czy jest sygnalistą, jest podkopywany jej autorytet, jest podkopywany to, że może mówić prawdę, bo jest w sporze z szpitalem. Zresztą, co opisaliście, że chciała

0: ta osoba, ten pan doktor, działki od prezydenta Trzaskowskiego na jakąś budowę, ale jej nie dostał. No słowem, suflowany jest przekaz pod tytułem to wszystko to historia no, dalece, dalece wątpliwa. A jak ty to czytasz, Jacku?
1: Czytam to po pierwsze tak, że część zarzutów dotyczyła tego, że Patryk Słowik miał w ogóle o tym nie pisać. No i to zarzuty nietrafione, bo o sporze prawnym pisał i o tym, jakich pieniędzy ten spór dotyczy między byłym ordynatorem a szpitalem, więc to po pierwsze chybiony argument. No a po drugie, no gdzieś suflowanie takiej narracji, że to w ogóle całą historię czyni niewiarygodną, no jest jakąś bzdurą po prostu, bo niezależnie od tego, czy to jest krystalicznie uczciwa postać, czy nie, to co on mówił, jakby no, kompletnie nie staje się przez to nieprawdziwe i niewiarygodne, chociażby dlatego, że dlaczego w takim razie ten młody lekarz oddał już 500 000 złotych, jakim cudem, jeżeli wszystko jest jakąś bajką, co ten były ordynator opowiada. A po drugie, dlaczego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski władzę szpitala wyrzucił? Więc to już są konkretne dowody, że opowieść o nieprawidłowościach tego człowieka jest absolutnie prawdziwa, bo jej bohaterowie no, uderzają się w pierś i łapią za portfele, jak w przypadku tego lekarza. Więc no, nie zmienia to jakoś szczególnie sytuacji, tym bardziej, że w tekstach na Zero.pl, w tekstach Patryka Słowika czy Kuby Styczyńskiego te informacje były już podawane. A jak powiedziałeś, że było tu jak w filmie Hitchcocka, że trzęsienie ziemi, potem tylko mocniej, to jeszcze tam był trzeci potem akord po informacji o Saloniku, to jeszcze informacja o prezydencie Trzaskowskim w piątek, tuż po południu, kiedy Patryk Słowik udowodnił, że Rafał Trzaskowski już rok temu o tych nieprawidłowościach wiedział, był w kontakcie z tym właśnie ordynatorem, bo poprosił go nawet o napisanie szczegółów poprzez komunikator internetowy. No i potem po uzyskaniu tych szczegółów nie zrobił nic, żeby tę sytuację naprawić. Za to sam ordynator stracił pracę wkrótce, więc to myślę, że też jest niezwykle ważna informacja, która no, uzupełnia tę historię.
0: Dodajmy tylko, że prezydent Trzaskowski zapewniał, że nie miał żadnego kontaktu, po czym okazało się, że ten kontakt
1: tak,
0: był.
1: Tak. Jakieś dwie godziny wcześniej, dwie godziny tak, przed ukazaniem się tego tekstu, tak.
0: A oczywiście nie było to kontakt formalny w tym znaczeniu, że nie było jakiegoś specjalnego pisma, ale no, był komunikat, więc ciężko udawać, że się nie wiedziało. Natomiast mam jeszcze pytanie trochę szersze. Twoim zdaniem to jest taka historia, która jest też trzęsieniem ziemi politycznym dla Koalicji Obywatelskiej, bo jedni z nadzieją, drudzy z przerażeniem w oczach no, czekają na efekt sondażowy, czekają na to, czy to tąpnie, jak po aferze taśmowej na przykład, czy takie społeczne poparcie dla Koalicji Obywatelskiej utrzymywane na dość wysokim poziomie, nie ma co kryć, dla samej partii Donalda Tuska to jest 30, czasem 35%. Czy może ulec tej jakiegoś daleko idącej korekcie, czy jednak takie historie, jeśli mają wpłynąć na postawę i na wynik wyborów przyszłorocznych, to się raczej odkładają i efekt poznamy dopiero za rok.
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia i koalicję rządzącą, czy przede wszystkim koalicję obywatelską, to nie bez znaczenia jest fakt, że to jest właśnie już informacja rzucona na przygotowany wcześniej grunt, bo mieliśmy jakiś czas temu historię senatora Lenca, o której pisał, jeżeli dobrze pamiętam, Michał Janczura z Wirtualnej Polski. Tak, na pewno Michał Janczura o tym pisał, o senatorze Lencu. Była później historia też opisywana przez portal Zero.pl Krystyny Szumilas i karetki, która miała specjalnie do niej jechać. No, to wręcz tam była mowa o porwanej karetce, bo bezuprawniej lekarz tą karetką pojechał. Tak to wyglądało. No i plus sytuacja w służbie zdrowia, te cięcia dotyczące badań. No, sytuacja w służbie zdrowia po prostu coraz gorsza. Nie wiem, czy z miesiąca na miesiąc, czy z kwartału na kwartał, ale porodówki, ograniczone badania, ten deficyt, jeżeli chodzi o NFZ, 23-miliardowy, minister zdrowia, która jest, tylko, a jakby jej nie było.
0: Dotychczas to było trochę zrzucane na karb pod tytułem błędy systemu, brakuje w systemie, zawsze brakowało, co było też, umówmy się, uczciwie, no, poniekąd
1: tylko się zbiera, tylko to się zbiera, tylko to się zbiera wszystko, prawda, że mam wrażenie, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia, taki dość wrażliwy obszar, chociaż o tyle politycznie może bezpieczny, że w służbie zdrowia zawsze było źle. Tak? Ludzie, przynajmniej społeczeństwo, myślę, że takie ma wrażenie, że nigdy nie było dość dobrze. Może tak, bo pewnie się poprawia i tak na przestrzeni lat, ale nigdy nie jest dość dobrze, zawsze są problemy. A teraz jakaś jest kumulacja w ostatnich miesiącach tych informacji i wydaje mi się, że to może jakiś polityczny efekt przynieść i tak samo jak te traktowanie właśnie w taki sposób usług w służbie zdrowia, wchodzenie do szpitala jak do siebie, jak w przypadku senatora Lenca, to mieli pewnie wielu wyborców miało wrażenie, że za każdej władzy takie historie się zdarzały, pojedyncze, tylko teraz pokazanie tego systemu też robi jakąś różnicę, bo jeżeli okazuje się, że w Warszawie z legitymacją Koalicji Obywatelskiej można było korzystać ze służby zdrowia na zupełnie innych zasadach, no to też myślę, że jest coś, co sprawia, że ta historia ma inną siłę rażenia zdecydowanie. Więc ja nie wiem, jak będą wyglądały badania oczywiście za tydzień, dwa tygodnie i za dwa miesiące, jeżeli chodzi o poparcie partii politycznych, ale wydaje mi się, że to może być dość istotny moment, bo te nieprawidłowości w służbie zdrowia po prostu to wszystko ściekliło, gdzieś narastało i jeżeli mamy tutaj takie systemowe podejście, jakąś grupę ludzi, którzy zupełnie inaczej korzystają niż reszta społeczeństwa z tej służby zdrowia, to wydaje mi się, że to może mieć jakieś znaczenie. No chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że wyborca Koalicji Obywatelskiej nie bardzo ma gdzie pójść, no bo na kogo ma głosować wyborca Koalicji Obywatelskiej, jeżeli trzeciej drogi w zasadzie nie ma, PSL z poparciem czasem dwóch, czasem czterech, rzadko chyba 5 punktów procentowych, więc trudno jest gdzieś tam cedować swoje poparcie na partię, która nikłe są szanse, że wejdzie do Sejmu, jeżeli będzie szła sama. Polski 2050 też w zasadzie sondażowo nie ma. No, Lewica teoretycznie ciągle jest, ale nie dla każdego pewnie wyborcy, czy dla wielu wyborców Koalicji Obywatelskiej niekoniecznie Lewica sporo jednak bardziej progresywną linią będzie czymś akceptowalnym czy pożądanym.
0: No, słuchaj, to może odpowiedzią jest pomysł Ryszarda Petru. On sam mi w niedzielę przed południem wysłał nawet linka do artykułu Rzeczpospolitej z takim, no dość powiem, zaskakującym sondażem, na ile wiarygodnym nie potrafię ocenić, ale cytuję, gdyby Ryszard Petru założył partię, która jest roboczo określana mianem Konfederacji Light, to jej poparcie rozważyłoby ponad 10% Polaków. To może jakiś potencjał jest.
1: Tak, to taki myślę jak w Partii Republikańskiej Przemysława Wiplera, tak jakieś 10 lat temu więcej, chyba 12 lat temu, to jakieś 2014 mógł być.
0: Chyba było wtedy.
1: Coś takiego, tak w okolicach 15 czy nawet powyżej, tak. Jeden sondaż faktycznie pokazał takie hipotetyczne poparcie, bo to też było chyba gdyby, prawda? Tak, okazało się, że to bardzo krótki był termin przydatności do spożycia tego badania i tu obawiam się, że będzie podobnie. No Ryszard Petru chyba już prochu nie wymyśli w polskiej polityce. Może oczywiście funkcjonować, może sam zdobyć mandat, ale jakoś nie widzę Ryszarda Petru jeszcze raz w roli lidera jakiejś formacji. No już to się chyba drugi raz ten 2015 rok i Nowoczesna nie powtórzy. Więc myślę, że poparcie Koalicji Obywatelskiej o tyle może być stabilne, że jeżeli chodzi o alternatywę, to wyborca prawicy ma zdecydowanie większy wybór. Wyborca liberalny nie ma tak naprawdę alternatywy jakiejś pewnej, nawet jeżeli chodzi o postawienie na partię, która może wejść do Sejmu, tak? No bo wyborca prawicowy ma Konfederację, ma Prawo i Sprawiedliwość, ma Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. No, tu jest po liberalnej stronie zdecydowanie mniej, na ten moment przynajmniej pluralistycznie, bo jeszcze się sporo oczywiście może wydarzyć.
0: Do tej rozmowy na pewno wrócimy jesienią, kiedy już będzie rok do wyborów i kiedy już wszyscy nie będą nawet udawać, że że nie prowadzą czegoś na kształt kampanii wyborczej. Wtedy też zresztą Ryszard Petru ma odpalić swoją inicjatywę. Na pewno zdążymy ją omówić. Jacek Prusinowski, portal i kanał, przede wszystkim kanał Zero. Dziękuję pięknie, Jacku.
1: Bardzo dziękuję. Udanego dnia i tygodnia. Pozdrawiam.
2: 7:09. Twój początek dnia.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Minuta dzieli nas niespełna od godziny 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za kilka chwil przeniesiemy się więc do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja,

wszystkie nasze grzechy. Panie Jezu, który pouczasz nas swoim słowem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który dajesz nam wskazania na prawe i uczciwe życie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś źródłem wszelkiego dobra, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Król asyryjski Salmanasar najechał cały kraj. Dotarł do Samarii i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraelitów na wygnanie do Asyrii. Osiedlił ich w Halach, nad Chabor, rzeką Gozanu i w miastach Medii. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciw Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki Faraona, króla egipskiego. Czcili oni cudzych bogów i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przez Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judem przez wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie moich przykazań i postanowień moich według całego prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje, proroków. Lecz oni nie słuchali i twardymi uczynili swój kark, jak ich przodkowie, którzy nie zawierzyli Panu Bogu swemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz prawa, które mi nadał. Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go sprzed swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Oto słowo Pańskie.
1: Dobremu Panu Bogu powierzmy pokorne prośby. Dobry Boże, spraw, aby wspólnota Kościoła Świętego była miejscem, gdzie wszyscy ludzie odnajdą dobro, miłość i pokój. Ciebie prosimy. Dobry Boże, spraw, aby prezbiterzy, jako szafarze sakramentów, wzrastali w osobistej świętości i stawali się wiarygodnymi świadkami orędzia Ewangelii. Ciebie prosimy. Dobry Boże, spraw, aby na świecie ustały wojny, a zwaśnione narody szukały rozwiązania sporów za pomocą wzajemnego zrozumienia i kompromisu. Ciebie prosimy. Dobry Boże, spraw, aby nauczyciele i uczniowie w dniach wzmożonego wysiłku intelektualnego cieszyli się darami Twojego Ducha. Ciebie prosimy. Dobry Boże, spraw, aby nasi zmarli bracia i siostry, a wśród nich Kazimiera Polak, Antoni Chojnowski, Krzysztof Bandzul, zmarli z naszych rodzin, znaleźli się w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Dobry Boże, spraw, abyśmy przemieniali własne życie według wskazań Twojego Słowa i rozszerzali Twoje Królestwo Prawdy, pokoju i zbawienia. Ciebie prosimy. Boże, Ojcze pełen miłości, który nieustannie troszczysz się o swoje dzieci, usłysz nasze wołanie i obdarz nas dobrodziejstwami w drodze ku szczęśliwej wieczności z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego.

Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Jego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój z tobą.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne.

0: Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Nabożeństwo czerwcowe. O zbawcza hostio.
1: No, to nie Radia Nadzieja. Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży.

0: Poniedziałek, 18.37. Słuchają Państwo Radio Nadzieja, za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w łomżyńskiej katedrze. No a teraz zupełnie temat zmieniamy. Park imienia Jakuba Wagi w Łomży zostanie zrewitalizowany. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Na pierwszy etap prac, głównym założeniem przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy na lata 2026-2027. Jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Posłuchajmy.
1: Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne.
0: Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na blisko 5 milionów złotych. Inwestycja została podzielona na etapy, aby była możliwość pozyskania większego dofinansowania. Posłuchajmy.
1: Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi.

Targ na pierwszy etap prac zostanie ogłoszony w połowie lipca i prace ruszą jeszcze w tym roku. Maciej Musiałowski, później Neil Horan na antenie Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: 18.46, tę godzinę rozpoczęliśmy transmisją mszy świętej, a kończymy informacjami dotyczącymi inwestycji. Przed paroma chwilami byliśmy w parku imienia Jakuba Wagi w Łomży, ten park zostanie zrewitalizowany. No a teraz przenieśmy się na kilka chwil do Kolna. Miasto planuje zmodernizować i rozbudować basen. Otwarcie obiektu miało miejsce 25 lat temu. Przez ten czas były przeprowadzane doraźne remonty polegające na wymianie płytek, pryszniców czy szafek. Burmistrz Kolna Andrzej Duda przyznaje, że po tych 25 latach basen wymaga nie tylko remontu, ale rozbudowy. Miasto jest już na etapie projektowania. Posłuchajmy.
1: Chcemy uatrakcyjnić ten basen, chcemy zrobić drugą Nieckę, dobudować drugą Nieckę, rozbudować ten budynek, zwiększyć powierzchnię wody, zrobić specjalne tory dla dzieci, wykonać naprawdę z prawdziwego zdarzenia takie już z XXI wieku sauny, jacuzzi, bo te, które mamy, to już trącą trochę tym wiekiem XX, można by powiedzieć, więc chcemy wyremontować ten basen.
0: Samorządowiec informuje, że trzeba będzie dokonać wyboru, jeżeli chodzi o projekt, ale bo dodatkowo zjeżdżalnia albo Niecka basenowa.
1: Tych zjeżdżalni już trochę jest wkoło i tak no, wydaje się, że one szybko się dosyć nudzą. Natomiast druga Niecka mogłaby być użytkowana i są te Niecki użytkowane, więc zobaczymy. Te ostateczne wybory będą dokonane przez pracowników Kolińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na pewno będziemy zasięgali opinii również naszych mieszkańców, ale wstępnie już projektujemy ten obiekt i niebawem będziemy musieli podjąć te decyzje, o których mówię.
0: Miasto chce ten remont przeprowadzić już w przyszłym roku.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości, rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: 3 minut brakuje do 19. Wakacje to czas prac sezonowych, prac też dorywczych. Z zatrudnienia w gastronomii, rolnictwie czy handlu chętnie korzysta wiele osób. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne. Policja ostrzega, przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić i ogłoszenie, i potencjalnego pracodawcę. Bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać swoją lokalizację, przypomina młodszy aspirant Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
0: Przed wyjazdem warto ustalić z bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa, słowo lub zwrot będące informacją o zagrożeniu. Kasia Popowska, później Marcelina na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy, Kasia Popowska.

0: Marcelina. Za chwilę Will Swinton, później Kamil Bednarek i Golec Orkiestra, później Ed Sheeran. Tak to u nas wygląda przez najbliższe minuty, jeśli chodzi o playlistę muzyczną Radia Nadzieja, ale póki wybrzmi utwór, to powiedzmy o tym, że prezydent nie dostał zaproszenia na konferencję odbudowy Ukrainy do Gdańska, poinformował minister Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta mówił o tym przed wylotem do Turcji, gdzie w najbliższych dniach Karol Nawrocki będzie przebywał z oficjalną wizytą.
1: Organizatorem tego wydarzenia jest rząd Rzeczypospolitej, czyli pan premier Donald Tusk, podlegli mu ministrowie. Z tego, co się zorientowałem od partnerów zagranicznych, to takie zaproszenie wspólne było wystosowywane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego w jednym dokumencie. Widziałem takie zaproszenia, które pokazywali mi partnerzy z zagranicy, pytając, czy prezydent Nawrocki wybiera się również na taką konferencję. Ja odpowiadałem zgodnie z prawdą, że nie został prezydent zaproszony, więc nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony.
0: Polska jest gospodarzem Ukraine Recovery Conference, dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. W poprzednich latach wydarzenie odbywało się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Wspomniana konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. No to jak jesteśmy przy tym temacie, to powiedzmy jeszcze o tym, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, informuje znów prezydencki minister Marcin Przydacz. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Ukraina nie była gotowa do dyskusji. Posłuchajmy.
1: Ustaliliśmy godzinę, datę tej rozmowy telefonicznej, no niestety strona ukraińska się wycofała. W toku dalszych rozmów dyplomatycznych doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin. Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do rozmowy.
0: Nie było żadnej gotowości do zmiany nazwy jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA, dodał Marcin Przydacz.
1: Próba gloryfikowania morderców i ludobójców w żaden sposób nie może się spotkać z akceptacją. Wręcz przeciwnie, będzie się spotykała z twardą reakcją i strona ukraińska musi mieć tego świadomość, że w ramach Unii Europejskiej my, Europejczycy, po prostu nie honorujemy zbrodniarzy, nie honorujemy ludobójców. Jeżeli ktoś chce się odwoływać do ideologii skrajnego szowinizmu, no to niestety nie jest to zgodne z wartościami europejskimi.
0: Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W reakcji na tę decyzję prezydent Ukrainy odesłał order. Wołodymyr Zełenski powiedział również, że ta sytuacja to efekt wewnętrznej walki politycznej polskiego prezydenta. Najwyższe polskie odznaczenie nadał Wołodymyrowi Zełenskiemu Andrzej Duda w 2023 roku za zasługi w pogłębianiu przyjaznych stosunków polsko-ukraińskich oraz za walkę o pokój i bezpieczeństwo Europy.

0: zapłynął. Lokalna muzyka, regionalne jedzenie, specjalna niespodzianka na 600-lecie Stawisk. Tak wyglądał pierwszy z tegorocznych ludowych jarmarków z kulturą i tradycją na ludowo, który wczoraj, a dokładnie we wczorajszy wieczór, przyciągnął tłumy mieszkańców do Parku Miejskiego w Stawiskach. Ludowe jarmarki w ciągu ostatnich lat zdążyły się zapisać w krajobrazie Stawisk. Tym razem frekwencja znowu dopisała. Mieszkańcy cieszyli się z możliwości spędzenia razem czasu więcej w relacji Radia Nadzieja.
1: Bóg jestem róż, biegnę w twoją stronę, czuję jak znów w twych ramionach tonę.
2: Jarmarki w parku w Stawiskach już któryś rok u nas są razem z nami i mieszkańcy czekają na to, że niedzielne popołudnie spotykamy się tu w parku.
3: Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska.
2: Wszyscy na to czekamy i bawimy się, i jak jest godzina 22, gdzie kończymy, to wszyscy nie chcą się rozchodzić. Katarzyna Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski, organizator ludowych jarmarków. Chcemy jakoś wydobyć korzenie naszej tradycji, tak pomału je wyciągamy. Ta impreza jest finansowana z województwa podlaskiego w całości.
4: Przygotowałyśmy kartacze z surówką, pierogi z mięsem. Mamy jeszcze bułeczki drożdżowe z truskawkami, kruszonką.
2: U nas można karszówkę po rozkowcu dostać. Już parę razy wystawialiśmy na scenach i cieszyła się powodzeniem.
5: Fajne inicjatywy oddolne. Miejsce, gdzie możemy się spotkać ze znajomymi. Stawiski są małą miejscowością i no nie mamy tu zbyt bogatej oferty rozrywkowej. Dzisiaj mamy, tak jest.
6: Super, bardzo ładnie.
7: Fajna impreza? Fajny
4: bardzo pomysł. Fajne, bardzo fajne. Jesteśmy pierwszy raz, ale fajnie.
7: Ale nie ostatni.
4: Nie, nie, nie. Super, bardzo fajnie. Dla wszystkich. Dla młodych, starych, dla wszystkich, po prostu.
7: I muzyka ludowa.
4: Tylko ludowa. Młodzi uczą i biorą przykład.
0: Paweł Majewski z Radia Nadzieja przygotował ten materiał. Specjalną atrakcją był natomiast pokaz samby, który zorganizowano na cześć obchodów 600-lecia miasta. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Stawiskach, już teraz zapraszają na drugi z tegorocznych ludowych jarmarków, który odbędzie się no już niebawem, po 19 lipca.

0: NA, zagubiony, 24 minuty po godzinie 19, teraz sport, a dokładnie wybiegniemy na piłkarskie murawy, piłkarska reprezentacja Polski. Najbliższe dwa domowe spotkania w Lidze Narodów rozegra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będą to mecze 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią, poinformował Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Posłuchajmy.
1: To okienko wrześniowo-październikowe, takie połączone, gdzie mamy 4 mecze, 2 domowe, 2 wyjazdowe. Te domowe mecze będzie to Warszawa. W kwestii tego ostatniego meczu ze Szwecją listopadowego decyzje jeszcze nie zapadły. No, możliwe, że będzie to Wrocław, na pewno nie będzie to Warszawa.
0: Łukasz Wachowski dodaje, że podczas spotkania z prezydentem FIFA Giannim Infantino w trakcie mundialu Polska Federacja oficjalnie zgłosiła akt w sprawie organizacji kongresu FIFA, który mógłby odbyć się w 2029 roku. Posłuchajmy.
1: Formalnie zgłosiliśmy chęć organizacji tego wydarzenia, ale zakładam, że ta decyzja będzie się teraz w najbliższych miesiącach pewnie decydowała, bo przyszłoroczny kongres FIFA już w Maroko, ale zazwyczaj jest tak, że FIFA ogłasza tylko na jedno wydarzenie w przód, czyli w przyszłym roku, czyli na tym kongresie w Maroko, ogłosi organizatora kongresu FIFA w 2028 roku, a w 2028 ogłosi organizatora kongresu w 2029.
0: Polska będzie się także starać o organizację Mistrzostw Europy Kobiet w 2033 roku.

0: Ewelina Lisowska, Na obcy ląd, za chwilę Blue, tytuł utworu, no, Nowy ląd, tak, Nowy ląd, więc Blue już za chwilę, no ale wcześniej znów piłka nożna, więc idziemy za ciosem, a to będzie informacja dla wszystkich fanatyków polskiej ligi piłkarskiej. Mariusz Misiura od czwartku jest trenerem piłkarzy Motoru Lublin, żółto-biało-niebiescy tego lata przechodzą kadrową rewolucję. Zmienia się nie tylko sztab szkoleniowy zespołu, ale także znaczna część kadry. Nowego szkoleniowca Motoru nie przeraża fakt, że z drużyny odeszło już 12 zawodników, a klub w ich miejsce nie pozyskał jeszcze nikogo.
1: Proszę mi wierzyć, dzisiaj, będąc 4 czy 5 tygodni przed rozpoczęciem, ja się czuję bardzo spokojnie, bo jakby ja rozumiem, już czas mówię, jak działa rynek, ja rozumiem, kiedy, w którym momencie, jaka półka zawodników będzie dostępna. I ja bym się nie czuł dzisiaj lepiej, gdybyśmy dzisiaj podpisali 5-6 zawodników. Być może to by zadowoliło opinię publiczną, ale patrząc później z perspektywy czasu, jacy zawodnicy po Mistrzostwach Świata będą dostępni, którzy nie znajdą sobie miejsca najprawdopodobniej wszyscy w tych topowych 5 ligach, to można byłoby później mówić, kurczę, pośpieszyliśmy się, bo była okazja, żeby kogoś pozyskać. Więc jakby sama praca na rynku jest fascynująca. To też tutaj duża rola właśnie dyrektora, prezesa. Ja mówię, mam do nich pewne zaufanie, o ich wyczucie, o ich jakby doświadczenie, że koniec końców Motor zbuduje bardzo silną tej drużyny. O to jestem spokojny.
0: Jakie cele przyświecają trenerowi Misiurze u progu nowej pracy?
1: Ja chcę mieć takie wewnętrzne poczucie, że wchodzę do klubu w jakimś momencie. Jak się spotkamy za rok czy za dwa, chcę mieć takie

0: zmiany wizji klubu i teraz ty jako osoba odpowiedzialna za wynik sportowy, jeżeli masz wziąć na to odpowiedzialność, a ja miałem wziąć na to odpowiedzialność, to muszę w to wierzyć, bo uważam, że czymś gorszym byłoby zostać w czymś, w co się nie wierzy i za 3-4 miesiące przy jakichś niekorzystnych wynikach mówić, uciekać od odpowiedzialności, mówić, a ja wiedziałem, że tak będzie, czy nie wierzę w ten projekt. To wtedy mówili ludzie, czemu nie zareagowałeś wcześniej? Myślę, że wam powinno też dać do myślenia, że po mojej rezygnacji, za chwilę rezygnację składa prezes, składa dyrektor, składa szef finansów. To wydaje mi się, że to nie potrzeba być geniuszem, żeby połączyć pewne kropki i zrozumieć, jaka była prawda.
1: Na stanowisku trenera Motoru Mariusz Misiura zastąpił Mateusza Stolarskiego. Blue na antenie Radia Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Ukraińcy uderzyli w zakłady zbrojeniowe w Woronerzu. Fabryka zajmuje się produkcją podzespołów do rosyjskich rakiet. Z komunikatu ukraińskiej armii wynika, że do ataku użyto także dalekosiężnych pocisków. Ukraiński sztab generalny przekazał, że w ataku wykorzystano precyzyjne pociski manewrujące odpalane z ukraińskich samolotów. Rakietami trafiono zakład produkujący elektronikę do rosyjskich rakiet Iskander i H-101, a także wozów Pancer S-1. Jak czytamy, przedsiębiorstwo to stanowi krytycznie ważny element rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Także w nocy z niedzieli na poniedziałek kilkadziesiąt ukraińskich dalekosiężnych bezzałogowców atakowało Moskwę. Trafiono w znajdujące się na północy Moskwy centrum łączności satelitarnej. W rosyjskiej stolicy wstrzymano pracę lotnisk. Również Rosjanie w nocy atakowali Ukrainę, między innymi w obwodzie sumskim zabili trzech cywilów, w tym dziecko. I na Krym się przenieśmy. Rosja pogrąża się w kryzysie. Na okupowanym półwyspie odwołano letnie obozy dla dzieci. Brakuje paliwa, notowane są przerwy w dostawach prądu i wody, a lokalne władze obawiają się załamania rynku produktów spożywczych. Artiek, ośrodek dla dzieci zlokalizowany na okupowanym przez Rosję Krymie, odwołał letnie obozy, jak podał portal Meduza. Dotyczy to również innych ośrodków dla dzieci. Taką decyzję miała podjąć okupacyjna administracja Krymu. W specjalnym komunikacie napisano, że obowiązuje zakaz przyjmowania rezerwacji miejsc i przyjmowania dziecięcych oraz młodzieżowych grup. Półwysep jest regularnie atakowany przez Ukrainę. Niedawno przewodniczący samorządu Tatarów Krymskich, ukraiński polityk Refat Czubarow, zaapelował do Rosjan, którzy osiedlili się na półwyspie po jego aneksji, żeby wracali do Rosji. Czubarow zwrócił uwagę, że osiedlili się oni na Krymie nielegalnie i nielegalne są wszystkie decyzje administracyjne podejmowane przez okupacyjne władze. To Be Free, Sam Smith na antenie Radia Nadzieja. 16 minut, brakuje do 20.

0: Trzy noce z deszczem. Robert Gawliński, to jest Radio Nadzieja w poniedziałkowy, czerwcowy, letni już wieczór, 9 minut do 20 brakuje, no ale powspominamy troszeczkę, ale zdecydowanie niezbyt odległą przeszłość, bo dzień wczorajszy, 1000 odwiedzających, setki wystawców, wystawa zwierząt, wyróżnienia dla najlepszych w rolnictwie i najnowsze technologie. Tak można podsumować trzydniowe krajowe dni pola, które odbyły się w Szepietowie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski nie ukrywał dumy z rozwoju polskich gospodarstw, podkreślając, że ma to na to wpływ wiele czynników.
1: To, co dała Unia Europejska, czyli dodatkowe zewnętrzne środki, które wzmocniły krajowy budżet, budżety gospodarstw rolnych, ale też budżety firm i przedsiębiorstw. To silna spółdzielczość mleczarska, ale też spółdzielczość bankowa. Dzisiaj chcę wszystkim Państwu za to, co zrobiliście, co robicie, w imieniu własnym, w imieniu polskiego rządu serdecznie podziękować.
0: Takie wydarzenie nie mogło się odbyć oczywiście bez udziału kół gospodyń wiejskich. To wszystko spowodowało, że uczestnicy byli zachwyceni poziomem organizacji imprezy. Posłuchajmy.
2: Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki, mamy przy tej temperaturze mleko siadłe. Masełko to nam się klarowało przy tej temperaturze, już na słońcu nawet. To są smaki rolnictwa, tak, takie jak nawet ja już babcia jestem, ale ja pamiętam od swojej babci, od mamy i te przepisy i to wszystko, to takie to trzeba właśnie kultywować.
3: Nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane. Mam pewną obawę, czy teraz na Mazowszu zrobią podobnie, bo to będzie bardzo duże wyzwanie. Powiem szczerze, nie wierzę w to. Bardzo gratuluję dyrekcji tego ośrodka w Szepietowie, ministerstwu, Alimrowi, to wszystko pięknie funkcjonuje, ale jeszcze raz powtórzę, organizacja cudowna, zarządzanie projektami niesamowite. To studenci się mogą uczyć na zarządzaniu o tym.
0: Minister Stefan Krajewski ogłosił, że za rok 8 Krajowe Dni Pola odbędą się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem. Na radionadzieja.pl publikujemy zdjęcia i rozmowy z naszego terenowego, plenerowego studia, które wczoraj rozstawiliśmy, zorganizowaliśmy właśnie w Szepietowie. Sheryl Crow na antenie Radia Nadzieja o 20:00. Katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością na Jasnej Górze odbyła się 45. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości. Przewodniczący zespołu KEP do spraw Apostolstwa Trzeźwości osób uzależnionych biskup Tadeusz Bronakowski zawierzał ojczyznę i wszystkich zaangażowanych w dzieło.
2: Z całego serca dziękuję wszystkim apostołom trzeźwości, bo jest ich bardzo wielu i ta codzienna praca i pielgrzymki. Ale dzisiaj nasze oczekiwanie jest jedno. Przechodzimy do Matki Bożej, aby prosić o pomoc. Tak jak przychodzili tutaj najwięksi apostołowie trzeźwości, mam tutaj na myśli kardynał Stefan Wyszyński, święty Jan Paweł II, który niejednokrotnie tutaj apelował z Jasnej Góry, już jako papież później prosił, aby tych tematów nie lekceważyć, aby troszczyć się o trzeźwość. Tak samo i my przychodzimy tutaj w sposób taki pokorny, przychodzimy, aby się przede wszystkim tutaj modlić.
1: Biskup Tadeusz Bronakowski wskazał, że pielgrzymka to też działania na rzecz trzeźwości, które wciąż są potrzebne, o czym przypominał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
2: Bardzo chcemy, żeby Polska była silna wiarą i trzeźwością. Nawiązujemy w tym roku do wymownego aktu, który dokonał się tutaj przed 70 laty na Jasnej Górze. Mam na myśli Jasnogórskie Śluby Narodu. 70 lat temu kardynał Stefan Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu, w których zawarł również troskę o trzeźwość narodu. Bo w wadach wymienionych w Jasnogórskich Ślubach Narodów jest również pijaństwo. I my w szczególny sposób w tym roku pragniemy podkreślić i uwypuklić troskę o trzeźwość polskiego narodu w walce z pijaństwem.
1: Pielgrzymka należy do najważniejszych wydarzeń w duszpasterstwie trzeźwości, obok tygodnia modlitw o trzeźwość narodu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wspólna zabawa, modlitwa, wykłady gości specjalnych, adoracja Najświętszego Sakramentu, czy msza święta sprawowana przez biskupa łomżeńskiego Janusza Stepnowskiego. Tak wyglądał 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Hasło sobotniego wydarzenia brzmiało: Młodzi na stulecie diecezji łomżeńskiej. Słowa do młodych kierował pasterz kościoła łomżeńskiego.
3: Nieraz przywiązujemy wagę do tych aspektów zewnętrznych, a zapominamy o tym wnętrzu. Ale w miarę upływu lat, i wy też to będziecie powoli odkrywać, że nie zawsze ten aspekt zewnętrzny to jest najważniejsze. Także życzę wam, drodzy młodzi przyjaciele, abyście w tej wolności wybierali nie mamonę, nie to wszystko, co nieraz nas tak fascynuje, ale wybierali Pana, wybierali Jezusa Chrystusa, a On będzie dawał wam światło, nadzieję, kierunek właściwy w waszym życiu.
1: Jednym z gości specjalnych był Wojciech Czuba, prowadzący na YouTubie kanał Ślimak na Pustyni. Nie zabrakło także pielgrzymki wiary, którą młodzi przebyli, by dotrzeć na tak zwane pole pokuty, gdzie księża i neoprezbiterzy udzielali uczestnikom festiwalu sakramentu pokuty.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dziękujemy wam za to, że w tych wszystkich uwarunkowaniach waszej posługi wciąż jesteście ludźmi sumienia i poświęcenia, napisał delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli arcybiskup Andrzej Przybylski w słowie na zakończenie roku szkolnego 2025-26. Zaprosił również na ogólnopolską pielgrzymkę nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Grupa Various Manx. Przed godziną 20 mówiliśmy o wydarzeniu takim, którym było, były właściwie siódme krajowe dni pola. Odbywały się na terenie Potockiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowej Wie. Piątek, sobota i niedziela. A więc troszeczkę powspominaliśmy i teraz jest nieco po 20 również powspominajmy. Było to bowiem wyjątkowe połączenie ludowej muzyki, świetnej zabawy. W niedzielę na łomżyńskich bulwarach pojawiły się tłumy mieszkańców miasta oraz gości, którzy wspólnie bawili się z okazji nadnarwiańskiej nocy świętojańskiej na imprezie zorganizowanej przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie zabrakło ludowych strojów, plecenia wianków, tradycyjnej muzyki, ale też regionalnych przysmaków czy strefy zielarstwa. Więcej w relacji Radia Nadzieja. Posłuchajmy.
1: Chcemy wracać do tradycji, do zwyczajów, łączyć to wszystko z rekreacją, sportem, bo są zajęcia sportowe dla rodzin. Mnóstwo atrakcji. To właśnie chodzi, żeby wyciągnąć ludzi z domu.
2: Dyrektor MOSiR Bernadeta Krynicka.
1: Noc świętojańska to jest powrót do korzeni. Mamy tylu gości, wszystkie zespoły, które się wystąpią na scenie, występują za darmo. Też się bardzo cieszę, mamy koło gospodyń wiejskich, które nakarmią.
3: Mamy krokieciki, mamy babkę ziemniaczaną, mamy pierożki z mięsem, mamy pyzę biało, mamy świeżynkę, mamy kiełbaskę z cebulką. Same smaczne rzeczy.
2: Która z pań prowadzi te warsztaty plecenia wianków?
4: Tutaj bardzo dużo chętnych, kobiety po prostu.
5: Tak. Zaczarowane wiankami.
2: To trudna rzecz, taki wianek wypleć. No,
4: trochę wprawy trzeba, ale...
5: O, ale idzie.
4: Ale bardzo piękne występowanie, bardzo lubimy, kochamy. Nawet wianek sama uwiłam.
6: Dość wesoło, no i tak po prostu na luzie, no. No
7: wie pan, nawet jako łomżynianka to trzeba przyjść na taką imprezę. Nie, bardzo fajnie jest. My lubimy nasz bulwary, tu my przychodzimy często.
1: Wiele osób tu przyjeżdża z wielu miast i ja się cieszę bardzo, że możemy przedstawić naszą ofertę.
8: Bardzo się nam podoba. Pierwszy raz jesteśmy w Podlaskim, więc nie widziałam nigdy czegoś takiego. Także dla mnie super widzieć coś takiego nowego.
0: I znów ta skoczna muzyka w tle. Tym razem nie stawiski, tym razem łomżyńskie bulwary. I nadnarwiańska noc świętojańska i ponownie Paweł Majewski, który relację przygotował. Kulminacyjnym momentem zabawy było wielkie ognisko, które zapłonęło już po zmroku. Uczestnicy mogli wtedy posłuchać legend o kwiecie paproci, a młodzi artyści z teatru na piętrze Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych poprowadzili barwny świętojański korowód na sam brzeg Narwi. Landbery i kto jak nie my, posłuchajmy. Yeah.

Gramy twoją muzykę. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

18 minut po 20, to oznacza, że za krótką chwilę modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do modlitwy na antenie i rozważać poszczególne tajemnice, dziś chwalebne, tego wieczoru chwalebne właśnie na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512-123-502 albo 512-123-503. Zespół nazwie Moja Rodzina, a następnie modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panną, męcząc pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Anioł rzekł do niewiast: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
1: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica druga, w niebowstąpienie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Po rozmowie z uczniami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga, oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać Pani Tereso. Rozważajmy tajemnicę trzecią, zesłanie Ducha Świętego z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały, na każdym z nich spoczął jeden i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez

0: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mój zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. Rozważajmy tajemnicę piątą, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Maria rzekła: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. A swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyśniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

0: Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona Jego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego o pokój na całym świecie, w naszej Ojczyźnie i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za modlitwę i szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modliła się Pani Jadwiga z mężem, jak również Pani Maria, Pani Teresa oraz Pani Teresa. Bardzo serdecznie dziękuję gorąco. Dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Lubelska Federacja, Lubelska Szkoła Ewangelizacji, tak się ta grupa nazywa. Maryjo, Matko Mojego Wezwania. Posłuchajmy.

0: Lubelska Szkoła Ewangelizacji, Maryjo, Matko mojego wezwania, choć do wakacji tych kalendarzowych jeszcze kilka chwil. W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży czas podsumowań trwa. Jutro odbędzie się uroczyste zakończenie roku akademickiego, które zwieńczy miesiące nauki, formacji, przygotowań do przyszłej posługi kapłańskiej. Jak zaznacza ksiądz Jan Krupka, wakacje nie są wyłącznie okresem wyodpoczynku, to również czas konkretnych zadań i zaangażowania w życie Kościoła.
1: Zwykle dzieli się na takie trzy części wakacji. One troszeczkę mogą się różnić w jakichś tam szczegółach, ale mniej więcej wygląda to na to, że część wakacji przeznaczają na odpoczynek własny według jakichś tam swoich planów i zamiarów. Część czasu wakacyjnego to jest część, którą spędzają pod opieką własnych duszpasterzy w parafii, rodzinnej parafii, a trzecia część to zwykle jest takie zaangażowanie w rzeczy organizowane, no zwykle na poziomie diecezjalnym, no albo może to nieraz być też i parafialne. Chodzi po prostu o różnego rodzaju wyjazdy, na przykład udział w pierwszej pielgrzymce, w wakacjach, koloniach organizowanych przez Caritas.
0: Msza święta na zakończenie roku akademickiego zostanie odprawiona o godzinie 7 w kaplicy seminaryjnej. To dzień jutrzejszy na antenie Radia Nadzieja. Już teraz ksiądz Jakub Bartczak, Bóg jest super. Następnie odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Godzina 21 to czas modlitwy apelowej. I na koniec tego poniedziałkowego, letniego dnia będziemy mogli wyśpiewać Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Chwilę po apelu jasnogórskim z Biblią przez życie. Program cotygodniowy zaprasza ksiądz dr Zbigniew Skuza. No i godzina 22.10 aktualności Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert.

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Drodzy, kochani słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam kolejny raz w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, miesiąc czerwiec, który przeżywamy, piękny, ciepły, letni miesiąc, to dla nas szczególny czas nabożeństwa ku czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczestniczymy we mszach świętych, szczególnie Jemu poświęconych. Również wielu z nas z pewnością obchodzi, tak mówimy, obchodzimy pierwsze piątki miesiąca, nabożeństwo związane również z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale właśnie w tym miesiącu czerwcu szczególnie to nabożeństwo jest zaakcentowane. I takim szczególnym elementem, wyrazem naszej czci do Najświętszego Serca Jezusowego jest litania. Przepiękna litania, która zawiera 33 wezwania, które jedno po drugim ukazują nam, czym jest Najświętsze Serce Jezusowe i jakie jest Jego znaczenie również dla naszego życia. Drodzy Państwo, i tym nabożeństwom czerwcowym, szczególnie litanii, poświęcimy uwagę w naszym dzisiejszym spotkaniu. Moi drodzy, kiedy mówimy o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa, to oczywiście musimy rozpocząć od świętej Małgorzaty Alacoque, bo to od niej tak naprawdę wszystko się zaczęło. Sam kult serca Pana Jezusa jest owocem życia i niezwykłych duchowych doświadczeń tej francuskiej zakonnicy, świętej Małgorzaty Marii Alacoque, która żyła w latach 1647-1690. Przeżyła zaledwie 43 lata, ale jej duchowe doświadczenie, jej modlitwa stały się, tak można powiedzieć, punktem wyjścia do tego wszystkiego, co również dzisiaj przeżywamy. Drodzy Państwo, święta Małgorzata Alacoque należała do zgromadzenia sióstr wizytek i mając 28 lat, dokładnie 16 czerwca 1675 roku, kiedy modliła się w kaplicy klasztoru w Paray-le-Monial we Francji, po raz trzeci objawił jej się Pan Jezus i powiedział do niej te słowa: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, aby im dać dowody swojej miłości. Święta Małgorzata była bardzo poruszona słowami Pana Jezusa i również w kolejnych doświadczeniach mistycznych Pan Jezus przekazywał jej jakby kolejne słowa, jakby kolejne elementy tego wspaniałego kultu, który ona miała zapoczątkować. Szczególnie ważne były obietnice, 12 obietnic, które Jezus świętej Małgorzacie przekazał i które ona miała przekazać wszystkim, którzy chcieli czcić Jego Najświętsze Serce. W tych obietnicach między innymi czytamy: dam im łaski potrzebne w ich stanie. Tak obiecywał Jezus. Będę pocieszał ich w utrapieniach. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i ocean miłosierdzia. Będę błogosławił domom, w których wizerunek serca mojego będzie czczony. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najbardziej zatwardziałych. Drodzy Państwo, Święta Małgorzata, niezwykle poruszona tym doświadczeniem, tymi obietnicami, które skierował do niej Jezus, bardzo mocno zaangażowała się w propagowanie i rozpowszechnianie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. I powolutku zaczęły powstawać pierwsze litanie. Już w XVII wieku powstawały litanie, czyli zbiory wezwań, w których czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa chcieli niejako zebrać czy nazwać, tak możemy to powiedzieć, te wszystkie przymioty Najświętszego Serca Pana Jezusa, które ci wszyscy, którzy się do Jezusa modlili, jakoś w duszy odczuwali jako najważniejsze. Zaczęło być to spisywane i powolutku zaczęła się tworzyć, powstawać niejako ta litania, którą dzisiaj znamy. Obecnie stosowany tekst litanii pochodzi z XIX wieku, a więc około 200 lat później, po doświadczeniach mistycznych świętej Małgorzaty. I ten tekst również pochodzi z francuskiego klasztoru sióstr wizytek, a więc to w środowisku klasztornym powstawała ta litania. I obecny tekst litanii został oficjalnie zatwierdzony do kultu 2 kwietnia 1889 roku, kiedy papieżem był papież Leon XIII, wielki czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święty Leon XIII, gorący orędownik kultu Serca Jezusowego, mówił do wiernych, że Serce Jezusa jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa do wiernych. Drodzy Państwo, i tenże papież Leon XIII, który rządził Kościołem w latach 1878 do 1903, to był bardzo długi pontyfikat, ten papież nie tylko, że zatwierdził do publicznego kultu, do publicznego odmawiania litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale to właśnie on dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Ten akt, który dobrze znamy z naszych nabożeństw pierwszopiątkowych. Dalej kolejny papież, papież Pius XI, dodał do litanii akt wynagrodzenia serca Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego. Możemy tak podsumować te refleksje, troszkę takie historyczne, ale wydaje mi się, warto jest pamiętać, jak to wszystko się działo, jak to powstawało. Możemy tak to podsumować, mówiąc, że na rozwój kultu Serca Pana Jezusa miały wpływ osoby święte, osoby dotknięte Bożą łaską. Wspomnijmy raz jeszcze święta Małgorzata Alacoque, gorliwa, piękna zakonnica, która bardzo przyczyniła się do rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie ci dwaj papieże, papież Leon XIII i papież Pius XI. Drodzy Państwo, papież Pius XI dobrze jest nam znany, ponieważ to papież, o którym już nieraz mówiliśmy też w naszych audycjach, papież Achille Ratti, który w latach 1919-1921 był pierwszym nuncjuszem apostolskim w Polsce. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, ten człowiek, wtedy jeszcze biskup Achille Ratti, był nuncjuszem. Bardzo związany jest z naszą ojczyzną, a zwłaszcza z naszą diecezją. To właśnie on, już jako papież, erygował naszą łomżyńską diecezję. To jemu zawdzięczamy jubileusz, który obchodzimy. To był jeden z tych wielkich papieży, którzy, można tak powiedzieć, zostawili wielki ślad, piękny ślad w historii Kościoła i są bardzo też zasłużeni dla naszej polskiej historii. Drodzy Państwo, i od tego momentu kult Najświętszego Serca Pana Jezusa bardzo się rozpowszechnił. A teraz zatrzymajmy się już nad samą litanią. jak powiedzieliśmy sobie, została ona zatwierdzona w tej formie, którą dzisiaj znamy, 2 kwietnia 1889 roku, ale jej powstawanie było długim procesem. Te wezwania się zmieniały, historia tego kultu jest niezwykle bogata i ta litania, tak jak ją dzisiaj znamy, składa się z 33 wezwań. To oczywiste, że nie jest to liczba przypadkowa. Liczba 33 wezwania upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi. A więc sama liczba wezwań nie jest przypadkowa. To tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że na każdy rok życia publicznego Pana Jezusa, Jego posługiwania pośród nas, Jego życia pośród nas, mamy jedno wezwanie litanii. Drodzy Państwo, ta liczba 33, ona jest taką liczbą bardzo symboliczną. Znam kościoły, które widziałem na przykład we Włoszech czy we Francji, gdzie na przykład schody prowadzące do kościoła czy schody prowadzące do Najświętszego Sakramentu miały 33 stopnie. To jest taka bardzo symboliczna liczba, która nawiązuje do lat życia Pana Jezusa. I w tej litanii mamy również 33 wezwania. I kiedy tak uważnie czytamy te wezwania, widzimy, że można je podzielić jakby na takie trzy części, w których są zawarte jakby trzy główne myśli. Pierwsze wezwania, jest ich 7, dotyczą stosunku Pana Jezusa do Ojca i Ducha Świętego. A więc są to wezwania, które wskazują na relację Trójcy Świętej. Pierwsze wezwanie mówi: serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. To oczywiste nawiązanie do tego, o czym mówi nam Ewangelia. Jezus, Syn Ojca Przedwiecznego, tak czytamy w prologu Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I dalej w trzecim wezwaniu mówimy: serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. To jest właśnie to, o czym czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Drugie wezwanie, które mówi: w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, to przecież wyraźne nawiązanie do wcielenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, do wcielenia Jezusa w łonie Maryi. Scena zwiastowania dobrze nam znana z Ewangelii według świętego Łukasza. A więc, drodzy Państwo, te pierwsze wezwania z litanii, one ukazują nam niejako relację Jezusa do Ducha Świętego i do Boga Ojca. I potem mamy drugą część. To są wezwania od 8 do 16, które ukazują nam przymioty serca Jezusowego. Zacytujmy kilka z tych wezwań. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Drodzy Państwo, przepiękne są te wezwania, które są niejako w centralnej części litanii, bo one nam ukazują bogactwo serca Jezusowego. Bo one nam ukazują bogactwo tego serca, które pozwoliło się przebić za nasze grzechy. I wreszcie trzecia część tej litanii, to wezwania od 17 do 33, które akcentują stosunek Bożego Serca do ludzi. Wezwanie 17. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Tutaj w tych wezwaniach mamy w tle oczywiście cały opis męki i śmierci Pana Jezusa. Poprzez te Jego straszliwe męczarnie na drodze krzyżowej, aż po śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie. I tutaj znajdujemy również niejako zakończenie tej litanii, która wskazuje nam na wspólnotę całego Kościoła, Kościoła na ziemi i Kościoła w niebie. Ostatnie wezwanie litanii do serca Pana Jezusa brzmi: Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. A więc niejako ukazuje nam to, że kiedy modlimy się litanią do serca Pana Jezusa, idziemy w tym wielkim pochodzie, w tej wielkiej pielgrzymce aż do nieba. Drodzy Państwo, zatem podsumowując treść tych 33 wezwań, możemy powiedzieć, że ukazują nam one Pana Jezusa i w relacji do Boga, i w relacji do nas. To, co Jezus uczynił dla nas, to, czym to serce jest dla nas. Ale ta litania ukazuje nam przede wszystkim, czym jest to Jezusowe serce. Drodzy Państwo, te słowa, które tutaj chciałem wypowiedzieć, te refleksje są bardzo skromne. Najważniejsze jest, abyśmy się tą litanią po prostu modlili. I abyśmy się tą litanią modlili, nie recytując, może czasami szybko, czy nawet nie myśląc o tym, co mówimy, ale recytując, wypowiadając te słowa poszczególnych wezwań z taką szczególną pobożnością, uwagą, takim wewnętrznym spokojem. Ktoś, kto modli się litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, może zakochać się w Jezusie, w Jego sercu, w Jego życiu. Przepiękny obraz Jezusa, który możemy odnaleźć w tej litanii. I serce Jezusa to najlepsze lekarstwo dla naszego serca. Kiedy my poszukujemy czystości naszego serca, kiedy chcemy, aby to serce było piękne, wtedy wpatrujemy się w Najświętsze Serce Pana Jezusa. Niech ono nas prowadzi. Drodzy Państwo, chciałbym zakończyć tę refleksję piękną modlitwą, którą napisał szwedzki dyplomata Dag Hammarskjöld, który był sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Człowiek bardzo religijny, bardzo pobożny, który zginął w wypadku lotniczym, najprawdopodobniej był to zamach, i w kieszeni jego spodni znaleziono tekst, książeczkę o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, a w tej książeczce w środku była modlitwa, którą on utworzył. To jest modlitwa o serce. Niech to będzie zakończeniem również naszych refleksji. Daj mi serce czyste, bym Ciebie mógł oglądać. Serce pokorne, bym Ciebie mógł słuchać. Serce miłujące, bym Tobie mógł służyć. Serce wierzące, bym w Tobie mógł przebywać. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Szczęść Boże.
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

księżycem gadam przez sen, by jutro srebrny wstał dzień, dobry dla wszystkich był dzień.

księżycem gadam przez sen, by jutro srebrny wstał dzień, dobry dla wszystkich był dzień. Przytul się do mnie.

0: Przytul się do mnie, bo ja poproszę niebo przez sen, by dziś już zmienił się świat. Dobry dla wszystkich był dzień.
1: Wieczór w dobrym nastroju.
2: W dobrym nastroju.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Medycyna nie może być służącą zaprogramowanej śmierci, przypominał papież podczas spotkania z Fundacją Leżana. Leon XIV odwiedził dzieci, które spędzają wakacje w Watykanie. Po raz drugi w historii Ojciec Święty udał się też do siedziby Światowego Programu Żywności. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. W Watykanie zagościli dziś członkowie i podopieczni Fundacji Jeroma Leżena, największej w Europie instytucji zajmującej się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin oraz badaniami przede wszystkim w obszarze zespołu Downa. Przyjmując ich na audiencji, Leon XIV przypomniał postać francuskiego genetyka i odkrywcy trizomii, któremu fundacja zawdzięcza imię, a którego proces beatyfikacyjny jest dziś w toku. Papież zaapelował też, by medycyna zawsze służyła życiu człowieka.
2: Profesor Leżon.
3: Profesor Leżen był świadomy, że technologia może wspomagać medycynę, ale nigdy nie może jej zastąpić. Wiedział również, że technika może zostać użyta przeciwko medycynie, która z natury służy życiu. Dzieje się tak wtedy, gdy technologia wymyka się niezbędnej kontroli etycznej, a górę biorą kryteria skuteczności, opłacalności lub użyteczności. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co osiąga ani co wytwarza. Dlatego żaden lekarz nie powinien pozwolić sobie na decydowanie na podstawie laboratoryjnych algorytmów o życiu takiego czy innego embrionu albo osoby starszej. Medycyna nigdy nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci.
1: W 80 dni dookoła świata to tytuł półkolonii dla dzieci pracowników Watykanu, które już po raz siódmy odbywają się m.in. w Auli Pawła VI. Dziś młodych uczestników odwiedził sam papież, który odpowiedział na ich pytania i otrzymał od nich honorowy tytuł kolonijnego szefa eksploratorów. Przy tej okazji udzielił im też cennej wskazówki, ważnej także dla starszych.
3: Kiedy rodzina jest razem, nie powinno być tak, że wszyscy siedzą obok siebie, a każdy patrzy w swój telefon. Bardzo ważne jest, aby uczyć się rozmawiać ze sobą, dobrze czuć się w swoim towarzystwie, wspólnie się bawić, a także wspólnie się modlić. Bo nawet jeśli możemy mieć Biblię i różne modlitwy w telefonie, to Bóg nie chce patrzeć na telefon. On chce patrzeć na nasze serca i nasze życie. Dlatego trzeba umieć zachować wolność od tych rzeczy, które same w sobie mogą być rozrywką, pomocą czy czymś dobrym.
1: Na zakończenie intensywnego przedpołudnia Ojciec Święty udał się do siedziby Światowego Programu Żywnościowego, największej na świecie organizacji zajmującej się zwalczaniem głodu i niedożywienia w ponad 120 krajach. Podczas dzisiejszego spotkania Leon XIV zaapelował m.in. o przerwanie błędnego koła, w którym głód i konflikty napędzają się wzajemnie.
4: Food, water and healthcare.
3: Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej ilości żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby. Zaspokojenie tej potrzeby nie tylko łagodzi cierpienie, ale także pomaga usuwać podstawowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi bowiem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Doktor Irena Łuż-Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie rektorze.
3: Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, witam panią redaktor.
2: Wczoraj zakończyły się Krajowe Dni Pola, organizowane w Szepietowie, czyli to województwo podlaskie było gospodarzem tego święta. To prawdziwe święto rolników, jak mogliśmy zobaczyć. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło także sektora nauki i szkolnictwa i waszej uczelni też na tych targach nie zabrakło.
3: Tak jest, byliśmy obecni. Bardzo się cieszę, że koncepcja tego dnia dla nauki, dla edukacji, dla szkół powstała, bo to ważny element dostrzegania potrzeb rolnictwa pod kątem i edukacji, ale także dostarczania do sektora młodych ludzi, specjalistów w zakresie rolnictwa. To pokazuje, jak ważne jest, aby młodzi ludzie już na etapie szkoły ponadpodstawowej, ale także studenci mieli kontakt z tym, co najnowsze, z tym, co najciekawsze, z tym, co się dzieje na bieżąco w branży. No a przecież tam w Szepietowie było mnóstwo sprzętu, który miał swoją premierę, więc można było zobaczyć naprawdę te nowości, których jeszcze nie ma nawet w sklepach. I to jest ważne. Cieszyło nas, że nasze stoisko obok innych uczelni, także obok stoisk sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Mieliśmy przyjemność być w tym namiocie. No to duże zainteresowanie pokazało, bo młodzież była z całej Polski i tutaj niektórych spotkaliśmy także niektórych młodych ludzi, którzy byli na naszej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, o której jeszcze niedawno mówiliśmy, która niedawno się odbyła. To pokazuje właśnie, jak fajnie tworzą się te relacje i dobrze, bo to kolejna rzecz, że Krajowe Dni Pola w województwie podlaskim, bo promocja województwa to jest też nieoceniona rzecz, że z całej Polski zjechało się mnóstwo gości, którzy mogli zobaczyć, jak wygląda województwo podlaskie, jak profesjonalnie można zorganizować tak dużą wystawę, tak dużą imprezę, powiedzmy, tak? I jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że wszyscy wystawcy, jeśli chodzi o edukację, ten piątek poświęcony edukacji i my, i SGGW, i inne uczelnie, to nie były tylko zwykłe, proste rozdawanie ulotek. To były eksperymenty, to były ciekawe rozmowy, to było pokazywanie rzeczywiście, czym jest nauka, a nie tylko mówienie o tym.
2: Tak, tej młodzieży w piątek naprawdę było bardzo, bardzo dużo, bo Radio Nadzieja również było w piątek w Szepietowie. Ja miałam okazję z nimi rozmawiać, była młodzież nawet Sandomierza, więc z tych odległych zakątków Polski faktycznie o co oni najczęściej pytali, ci młodzi ludzie?
3: Oni chcą poznawać w ogóle, jaki jest sens tego, co oni się uczą, bo to jest istota tego, tak? Jedno to ciekawostki, które pokazujemy jako eksperymenty, ale druga rzecz to potrzeba wyjaśniania młodym ludziom sensu tego, że rzeczywiście branża agrobiznesu to jest przyszłość. To jest to co zresztą mówił minister na inauguracji wydarzenia i także komisarz, że ta branża bez tej branży w zasadzie nie ma życia, tak? Musimy mieć żywność, dobrą żywność, bezpieczną żywność i to młodych ludzi interesuje, bo oni wtedy mogą zobaczyć i rzeczywiście naocznie przekonać się, że ucząc się w szkole rolniczej, to ma sens, to ma przyszłość, a mogą uczyć się ciekawych rzeczy, fajnych rzeczy, takich, które są, czy idą z duchem czasu, można powiedzieć.
2: Ja też odnoszę takie wrażenie, że poprzez takie wydarzenia, gdzie jest miejsce dla młodych, ci uczniowie, którzy kształcą się w tych szkołach rolniczych, oni po prostu mogą czuć się docenieni.
3: Tak jest, to jest też ważny element, że mogą
2: że
3: być...
2: Że to rolnictwo nie jest
3: tak
2: pchane,
3: jest, to nie jest oderwanie od rzeczywistości i powiedzmy wszystkie inne branże, to są bardzo ważne, a my to tak troszkę na boku. Nie, to pokazało nawet sposób organizacji tej imprezy, właśnie, że to cały dzień pierwszy poświęcony młodym ludziom, poświęcony edukacji, bardzo dobry pomysł i myślę, że to docenienie tych młodych ludzi i pokazanie, i że oni mają znaczenie, oni są ważni, co zresztą też w wypowiedziach padało, jak mało jest młodych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Potrzebna jest dalej wymiana pokoleniowa i ona będzie potrzebna. I to pokazuje tym młodym ludziom, że jesteście ważni. Dobrze, że robicie to, co robicie, że przygotowujecie się do zawodów rolniczych, aby pracować w branży i róbcie tak dalej, bo to jest istota rzeczy. Ta branża musi żyć, musi mieć nowe pokolenia ludzi, ekspertów, specjalistów, fachowców, powiedzmy, którzy będą tą branżę kształtowali w przyszłości.
2: Wiemy, że dzisiaj gigantami są te największe gospodarstwa. Może takie wydarzenia to też motywacja dla tych młodych ludzi, żeby rozwijać te swoje mniejsze gospodarstwa. Może które nie są jeszcze na takim poziomie, ale jeśli się bardzo postarają, a są jeszcze w takim wieku, nie wiem, 16-17 lat, że mają jeszcze na to czas i muszą właśnie tylko to dostrzec i chcieć przede wszystkim.
3: Tak, tylko to rozwijanie nie musi dążyć do tego, żeby powiększać ilościowo to gospodarstwo, tak? Bo te gospodarstwa, model gospodarstw rodzinnych, to co mamy w województwie podlaskim, to jest bardzo dobrym modelem. Proszę zauważyć, że generalnie w województwie podlaskim brakuje ziemi. Nie jest łatwo kupić ziemię, żeby powiększyć gospodarstwo. I z jednej strony jest to problem, z drugiej strony to jest, można by powiedzieć, taki element, który zmusza do innowacyjności, bo mimo wszystko bardzo drogiej ziemi i braku dostępności tej ziemi, to gospodarstwa w województwie się rozwijają, tak? One stawiają na nowoczesność, stawiają na wydajność, stawiają na ekonomiczność i bez powiększania gospodarstwa można też uzyskiwać lepsze efekty. Można szukać takich rozwiązań, które pozwolą uzyskiwać ten efekt ekonomiczny i jednocześnie poszukiwać cały czas, bo to też to zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań i to jest też ważne. Oczywiście ta konsolidacja, z jednej strony mówimy tak, bo od lat, od transformacji mówimy, że polskie rolnictwo powinno się konsolidować. Tak się dzieje we wszystkich branżach, tak się dzieje chociażby w branży mleczarskiej, która przecież jest powiązana i bez której nie ma tego, co mamy na województwie podlaskim. Natomiast czy jest to potrzebne, żeby powiedzmy skonsolidować te gospodarstwa tak mocno, żeby powstały ogromne gospodarstwa? Nie wiem, nie sądzę, tak? Ten model tu województwa podlaskiego pokazuje, że rodzinne gospodarstwo może być miejscem do życia, do zarabiania, do takiego godziwego życia. Tak jest. I daje trochę może więcej zatrudnienia, daje miejsc pracy więcej niż te ogromne gospodarstwa kilkutysięczne hektarowe, gdzie tam inny model funkcjonowania zupełnie mamy, tak? Jest właściciel, zatrudnia pracowników tylko wtedy, kiedy oni są potrzebni, wysoko wyspecjalizowane, co oczywiście ja nie krytykuję, bo to jest też potrzebne, te gospodarstwa ogromne, towarowe, które są nastawione na, można powiedzieć, na bardzo dużą specjalizację, są potrzebne, bo musi być ta różnorodność. Natomiast ten model województwa podlaskiego, uważam, z gospodarstwami rodzinnymi, gdzie produkcja mleczna chyba wymaga jednak tego, bo to jest wiele uwarunkowań, które powoduje, że jak jest gospodarstwo rodzinne, to właśnie ta efektywność produkcji mleka jest dużo większa niż gdy opieramy tylko i wyłącznie funkcjonowanie gospodarstwa o pracę najemną, bo to są takie dwa odrębne modele.
2: Takie wydarzenia, jak te w Szepietowie, pokazuje też, że to rolnictwo ma przeróżne oblicza i ja się zastanawiam, czy ci młodzi ludzie, którzy kształcą się, czy to w szkołach średnich, czy na waszej uczelni, na kierunku rolnictwo, oni chcą pracować stricte w gospodarstwie, czy wybierają także te inne gałęzie tej gospodarki rolniczej?
3: Część tych młodych ludzi chce pracować w swoim gospodarstwie. Oni się przygotowują do przejęcia gospodarstw po rodzicach. I to jest naturalna rzecz. Natomiast z reguły, jeszcze na szczęście, w tych gospodarstwach rolnych mamy taką sytuację, że tych dzieci jest więcej, więc niektórzy z nich, bo mamy takie przykłady, gdzie brat z bratem, brat z siostrą uczą się tego rolnictwa i jedno z nich będzie pracowało w branży agrobiznesu, szeroko mówiąc, czyli nie bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, bo tutaj jest duże pole do popisu, jest szereg tych rzeczy i obsługa gospodarstw rolnych jest bardzo ważna, więc i tak, Tak, to nie jest takie jednoznaczne.
2: Bo kiedyś tak przyjęło się, że jeśli kończę rolnictwo, to pracuję tylko na roli.
3: No właśnie, a dzisiaj nie. Dzisiaj, jeżeli kończę rolnictwo, to mam duże szanse rozwoju w firmach, które są w tak zwanym otoczeniu rolnictwa, w szeroko pojętym agrobiznesie. Tam brakuje także fachowców. Tworzą się nowe branże, proszę zobaczyć. No już teraz odważnie ministerstwo mówi i bardzo dobrze o produkcji gazu, biogazu w gospodarstwach rolnych i to jest bardzo ważny krok, ale także cała fotowoltaika, cała branża się tworzy agrofotowoltaiki.
2: I czy, były te firmy.
3: Tak jest, czy agro odnawialnej energii, bym powiedział. My jako uczelnia pracujemy między innymi nad takim projektem AgriVoltage z partnerami z Europy i z Francji i z Danii i z Turcji, gdzie przygotowujemy rozwiązania takie edukacyjne, które pozwolą przygotowywać młodych ludzi także do tego, aby zrozumieli, że można produkować energię w gospodarstwie rolnym, bo jest to dodatkowe źródło dochodu, ale trzeba to rozumieć, trzeba to do tego się przygotować. Program edukacyjny, który będzie służył w całej Europie do tego, aby właśnie krótkimi kursami, mikropoświadczeniami uzyskiwać kompetencje, które pozwolą młodym ludziom wdrażać te elementy właśnie energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych. O korzyściach można by pewnie godzinami, prawda? O zagrożeniach znajdą się tacy też, że powiedzą o zagrożeniach, natomiast te problemy, przed którymi stoi cała rolnictwo, czyli droga energia i świat tak naprawdę, bo sobie zdajemy sprawę, że energia elektryczna, czy generalnie energia, to tania już była i prawdopodobnie nie będzie tania, więc musimy szukać nowych rozwiązań, które pozwolą tworzyć gospodarstwom, czy funkcjonować w oparciu o energię, która jest rozproszona, którą można wytworzyć na miejscu, a można ją wytworzyć, bo gospodarstwo ma szereg substratów, które pozwolą na to i pozwolą pozyskać energię dla własnych potrzeb i jeszcze ją sprzedawać.
2: I to wszystko pokazuje to, o czym mówimy, to, co mogliśmy zobaczyć w Szepietowie, pokazuje, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat rozwinęło się to gospodarstwo i rolnictwo w Polsce. To jest także wyzwanie dla waszej uczelni, żeby nad tym wszystkim nadążyć?
3: Tak jest, no to jest wyzwanie, to niestety dzisiaj bardzo często jest tak, że nauka jak gdyby goni praktykę. Proszę zauważyć, takie branże jak informatyczna, sztuczna inteligencja i tak dalej, to prawo nie jest w stanie nadążyć za rozwojem tej technologii. My wiemy i mówi się, że mamy zapóźnione rozwiązania prawne, bo nie jest w stanie nikt za tym nadążyć. I tak samo postęp, który się dzieje. Z jednej strony w tym uczestniczą uczelnie, bo tworzą także nowe technologie, proponują nowe rozwiązania, to co powiedziałem w ramach tego projektu. Przygotowujemy też rozwiązania dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską program Erasmus+, ale z drugiej strony musimy śledzić na bieżąco to, co się dzieje, tym bardziej ten obszar kolejny, bardzo ważny, zmian klimatycznych. I to już nie tylko chodzi o energię, ale także oszczędzanie wody, czy inaczej odpowiedzialne gospodarowanie wodą, prawda? Produkcję taką, która będzie zużywała jak najmniej wody. Będą pojawiały się nowe rośliny, które mają mniejsze wymagania wodne, bo susza będzie to wymuszała i my musimy za tym wszystkim nadążać, tak jak w pewnym momencie pojawiła się na województwie podlaskim, czy na północnej i wschodniej części Polski kukurydza, która kiedyś jeszcze 30 lat temu, 40 lat temu w zasadzie jej tu nie było. Tak samo będą pojawiały się nowe rośliny, które będą odporne, które będą dostosowane i które będą prawdopodobnie, a nawet na pewno zastępowały niektóre rośliny, które dotychczas tradycyjnie uprawialiśmy, bo będą nową paszą i tego szukamy rozwiązań. My też prowadzimy tutaj, pani doktor Puczel, między innymi prowadzimy doświadczenia z uprawie kukurydzy w mieszance z różnymi innymi roślinami, co ma ograniczać zużycie i środków ochrony roślin, ale także ma powodować większe przyrosty kukurydzy poprzez naturalną absorpcję azotu do gleby przez roślinę, która jest wsiana w tą kukurydzę. Więc rozwiązań, no, czy inaczej powiem bardziej ogólnie, pola do popisu w rolnictwie i szeroko rozumianym agrobiznesie dla naukowców jest tak dużo, że w zasadzie można by powiedzieć, pracy wystarczy dla każdego do końca życia. Przygotowujemy też projekt taki, jesteśmy na etapie przygotowywania projektu do konkursu, który się Agrostratek, który się jest ogłoszony przez NCBR. Tam też mamy innowacyjne rozwiązanie przygotowane. Mamy nadzieję, że uda się wdrożyć i to takie rozwiązanie, które będzie sprzedawane i ono jest dedykowane właśnie przede wszystkim gospodarstwom z województwa podlaskiego, a gospodarstwom, które hodują krowy. Więc wiele, wiele rzeczy nauka musi gonić praktykę, ale także nauka daje nowe rozwiązania praktyce.
2: Ja bardzo przysłuchuję się temu, co mówi pan rektor i myślę sobie, że wy też musicie modyfikować program nauczania.
3: Oczywiście, że tak. Program nauczania w zasadzie my co roku przeglądamy i modyfikujemy.
2: Dostosować do tych problemów, które
3: tak
2: się pojawiają.
3: Tak jest, dostosowujemy to, co się pojawia, można powiedzieć, najnowsze problemy, aktualne problemy. Oczywiście plus przeglądamy programy przy okazji realizacji znowu projektów, bo realizujemy projekty rozwojowe kierunków i tam z założenia jest przegląd programu i zmodyfikowanie go pod najnowsze problemy i wyzwania, które mają miejsce w poszczególnych branżach. I to robimy między innymi, teraz realizujemy zmodyfikowany program na kierunku rolnictwo, gdzie te wszystkie problemy związane właśnie z transformacją, tymi politykami Unii Europejskiej zostały włączone do programu studiów, ponieważ też musimy budować pewną świadomość, bo nie można pokazywać jednostronnie pewnych problemów, bo bardzo często w mediach słyszymy, że zielona transformacja i polityki Unii Europejskiej to same zło. Nie, to każdy medal ma dwie strony i umiejętne wykorzystanie pewnego potencjału i tego, co się dzieje i rozumienie tego może dać szereg korzyści. I to pokazujemy też na zajęciach studentom, bo o zielonej transformacji się mówi od niewielu lat, a branża mleczarska w Unii Europejskiej już od ponad 20 lat te elementy wdraża powoli i przygotowywała się do tego i wiele, wiele rzeczy, o których może nawet nie do końca sobie wszyscy zdają sprawę, typu ograniczenie w produkcji przetworów mleczarskich zużycia wody. Odzyskiwanie tej wody, to się dzieje już 20 lat. My teraz mówimy o tym głośno, natomiast to jest też w interesie, bo ograniczenie zużycia wody, odzyskiwanie wody, to jest przecież też efekt ekonomiczny. Dzięki temu te mleczarnie, które to wdrażają, są bardziej konkurencyjne, mają tańsze produkty, mogą pozwolić sobie na większe innowacje, na przetransferowanie środków, które zaoszczędzą na czystej produkcji, na badania i rozwój. I to jest, to są elementy, o których trzeba mówić, o których trzeba pokazywać.
2: Czyli takie racjonalne, obiektywne podejście do tematu właśnie.
3: Tak jest. Nie można emocjonalnie podchodzić do rzeczy, które nie są emocjonalne. To jest z jednej strony ktoś powie polityka, no bo to oczywiście, to jest polityka Unii Europejskiej. To wprost przecież tak się nazywa. Ale z drugiej strony biznes musi do tego racjonalnie podchodzić na chłodno i część biznesu to robi i wdraża po prostu. Po prostu idzie z duchem tych nowych rozwiązań, nie idzie pod prąd, bo po co, tak? I tak samo my musimy zrozumieć w branży agrobiznesu i w gospodarstwach rolnych i przecież wiele gospodarstw rolnych, pomimo tych wszystkich, powiedzmy sobie, obostrzeń, które zostały wprowadzone i tak dalej, bardzo dobrze sobie radzi i się rozwija i to wszystko pokazuje, że można. Że można. Oczywiście to generuje czasami większe koszty, powoduje, my postrzegamy to, że jesteśmy mniej konkurencyjni, ale z drugiej strony, jak posłuchamy nawet pana ministra Stefana Krajskiego, jak podaje liczby, jak rośnie na eksport polskiej żywności, no to skądś to się bierze, prawda? To jest oprócz tego, że ta żywność jest bardzo dobrej jakości i tak dalej, te wszystkie elementy można długo, no to jest duże zaufanie do tej żywności. A skąd ono się bierze? Właśnie stąd, że my produkujemy w taki, a nie inny sposób, prawda? Że ministerstwo i firmy są w stanie przekonać kontrahentów z całego świata, że tą żywność warto kupić, ta żywność jest bezpieczna, że ta żywność jest wysokiej jakości i buduje się to zaufanie i eksport rośnie i dzięki temu mamy taką, a nie inną sprzedaż.
2: I o tym także była mowa na targach w Szepietowie. Spoglądam na zegarek, panie rektorze, więc przechodzimy wrócimy jeszcze do kolejnego tematu. Sesja na uczelni dobiega końca. Studenci podołają?
3: Myślę, że podołają, tym bardziej, że też, tak jak powiedziałem, realizujemy projekt Upskilling, gdzie tam mamy także, szczególnie dla roczników pierwszego, zajęcia wyrównawcze, które mają pomóc im w przyswojeniu materiałów, i to się dzieje, i tutaj widzimy pierwsze efekty, że to jest lepiej, jak kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin takich zajęć wyrównawczych, tam gdzie student ma problem, to sobie może to wyrównać i tą wiedzę zdobyć. No oczywiście jeszcze trochę też mamy specyfikę kierunku pielęgniarstwo, gdzie tych zajęć jest dużo więcej, już pielęgniarki i pielęgniarze przyszli, przygotowują się do zajęć praktycznych w szpitalach i do praktyk, więc lipiec będą uczyli się w szpitalach na zajęciach praktycznych, więc to wszystko się dzieje. Myślę, że bardzo pozytywnie, tym bardziej, że widzimy, że studentom zależy. To jest już teraz, przychodzą na studia osoby przede wszystkim takie, którym zależy, żeby się czegoś nauczyć. Z jednej strony można powiedzieć, no to co skończyło się, że student kiedyś kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, no studenci się zapisywali dlatego, żeby nie pójść do wojska. To już nie ma takiej potrzeby teraz, tak? Teraz są ludzie rzeczywiście odpowiedzialni, wiedzą po co przychodzą, wiedzą czego chcą się nauczyć.
2: Tym bardziej na takich kierunkach jak pielęgniarstwo.
3: Pielęgniarstwo, ale także, no tak jak ja zawsze podkreślam, my mamy kierunki inżynierskie, czyli trudne pozostałe, tak? Czy rolnictwo, budownictwo, czy logistyka. Tam wiedza inżynierska jest potrzebna, a podstawą wiedzy inżynierskiej jest matematyka, fizyka, chemia. To są obszary bardzo trudne, nie oszukujmy się, bo popatrzmy sobie nawet na zainteresowanie w liceach profilami matematyczno-fizycznymi i tak dalej. To nie jest duże zainteresowanie.

0: jest odzew, przyjeżdżają młodzi ludzie, chcą, są ciekawi, chcą zobaczyć. My zdajemy sobie sprawę, że przecież nie wszyscy przyjdą do naszej uczelni na studia, natomiast pokazujemy im pewną drogę i o to chodzi przede wszystkim, żeby trzeba mieć świadomość taką, nie można, czasami w mediach się pojawiają takie informacje, że studia są już niepotrzebne, najważniejsza jest praktyka i tak dalej. Nie, te studia są potrzebne i to się młody człowiek czasami jak rezygnuje z tych studiów, to się przekonuje, jak już jest takim dojrzałym człowiekiem, ma 30 kilka lat i wtedy nagle okazuje się, że czemu ja nie zrobiłem studiów, bo są potrzebne.
1: Ale wracają.
0: I wtedy przychodzą i pytają, jak tu można szybko skończyć studia. No trzeba niestety przejść cały cykl studiowania i to jest ważne. Są zawody, w których w zasadzie nie ma awansu bez studiów. Weźmy sobie wszystkie służby mundurowe, czy to policja, czy to wojsko. Młodzi ludzie idą teraz fajnie, program wakacje z wojskiem na miesiąc i idą, później planują zostać na służbę, podpisywać kontrakty i tak dalej, i tak dalej. Rezygnując czasami właśnie z podjęcia studiów równolegle, to oni się bardzo szybko przekonają, że jeżeli będą chcieli w tym wojsku zostać, to nie będą mieli możliwości żadnego rozwoju, awansu bez wykształcenia, tak? Bo to jest warunek, można by powiedzieć, podstawowy wykształcenia, aby już na pewnym poziomie uzyskiwać kolejne awanse. I my to też dostrzegamy, bo mamy dużo studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, właśnie, którzy są żołnierzami. Mamy dużo studentów, którzy są policjantami, którzy gdzieś tam kiedyś przegapili ten moment, bo myśleli, że jak już się załapali do służb, to już tam nie potrzeba nic wykształcenia, a niestety stoją w miejscu, bo bez wykształcenia wyższego nie ma awansów.
1: Spoglądam na zegarek, panie rektorze. Ostatnie pytanie, na jakie kierunki zapraszacie?
0: Zapraszamy na wszystkie nasze kierunki, które oferujemy, czyli budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo. Na rolnictwie, budownictwie, bezpieczeństwie wewnętrznym i pielęgniarstwie są to studia pierwszego i drugiego stopnia, więc także studia magisterskie zapraszamy. Logistyka i towaroznawstwo to są studia pierwszego stopnia, ale pracujemy nad tym też, żeby uzyskać pozwolenie na drugi stopień, więc myślę, że ta oferta jest atrakcyjna. Może ona nie jest szeroka, że my mamy 30 kierunków kształcenia, natomiast mamy kierunki, które są potrzebne na rynku pracy i nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy po studiach i to jest najważniejsze, bo każda z tych branż, czy budownictwo, czy logistyka, czy rolnictwo, czy szeroko pojęte bezpieczeństwo, czy właśnie te medyczne kierunki, to jest bardzo duże zapotrzebowanie na młodych ludzi, przygotowanych, wykształconych, z dużymi umiejętnościami i każdy z nich może znaleźć łatwo pracę.
1: I wszystko jasne. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia wszystkim Państwu.
2: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, Łukasz Szpyrka z portalu interia.pl. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Łukaszu, w przeglądzie prasy przed chwilą zerknąłem sobie na tekst Michała Kolanki, który opisał historię pod tytułem no, kilkanaście dni, jakie prezydent Nawrocki dał Kijowowi na reakcję po zapowiedzi, że odbierze order Orła Białego Zełenskiemu, aż do momentu, w którym go odebrał. No tylko, że Kijów, jak czytam w Rzeczpospolitej, nie zareagował w zasadzie w żaden konstruktywny sposób. Czy całą tę historię, całej tej historii można było uniknąć? Mam na myśli i pokłócenie się, i później no już te turbulencje dotyczące orderów, które są odsyłanych na masową skalę przez stronę ukraińską.
2: To znaczy, to pytanie jest na pewno nie do mnie, czy innego polskiego dziennikarza, ale raczej do Kijowa powinno powędrować, bo na dobrą sprawę to wiemy, od czego zaczęło się to całe zamieszanie, duże zamieszanie polityczne, czyli od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskich wojsk. I po prostu to była autorytarna decyzja Zełenskiego, pewnie suflowana przez wojsko, przez jakichś prawicowych polityków, być może również. W każdym razie no tutaj wpływu żadnego na te decyzje nie mieliśmy absolutnie, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jaka powinna być reakcja państwa polskiego? No, to jest takie bardziej pytanie pewnie do nas. No i pewnie były różne opcje. Zdecydował się prezydent Karol Nawrocki na taką, chociaż tak jak wspominasz, Marcinie, tekst Michała Kolanki, no to był taki moment, kiedy pewnie mogliśmy uniknąć tego, co obserwujemy dzisiaj, czyli te kilkanaście dni zawieszenia, bo rzeczywiście tak było do Warszawy podczas długiego weekendu tego czerwcowego, Boże Ciało i tutaj okolice przyjechał Kirył Budanow, czyli prawa ręka Zełenskiego, prawda? My się spodziewaliśmy, że on będzie łagodził trochę ten nastrój ukraiński, te postanowienia, ale jak później rozmawiałem z wieloma politykami, no to on po prostu do Warszawy nie przywiózł nic, żadnej propozycji, żadnych nowych argumentów, niczego takiego, co mogłoby nam się jakby spodobać, prawda, polskiej stronie. Absolutnie czegoś takiego nie było. Z tego, co słyszałem, to on się tylko nasłuchał po prostu polskich pretensji, polskiego jakby wspólnego głosu, bo tutaj trzeba powiedzieć, że zarówno Pałac Prezydencki, jak i rząd mówili jednym głosem i to usłyszał Kirył Budanow, ale wrócił tam do siebie, do Kijowa. Polska strona liczyła na to, że będzie tutaj jakaś refleksja, jakieś, no powiem tak nawet górnolotnie, opamiętanie, prawda, ze strony ukraińskiej, no ale tego nie było i po prostu ta sytuacja się trochę odwlekała. I w końcu prezydent Karol Nawrocki musiał pewnie podjąć jakąś decyzję. Mógł oczywiście czekać jeszcze, ale pytanie na co, prawda, jak długo mógł jeszcze czekać.
1: No, przesłanie strony ukraińskiej streścił premier Donald Tusk w Brukseli, gdzie na marginesie szczytu unijnego spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, goszczącym tam regularnie, tak, jeśli chodzi o szczyty, mimo tego, że Kijów do Unii oczywiście nie należy i szybko do Unii nie dołączy. Natomiast zgodnie z relacją pana premiera, prezydent Ukrainy miał mu powiedzieć, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, żeby narazić na szwank relacje polsko-ukraińskie i że tak naprawdę, tutaj już też cytuję Michała Kolankę, strona ukraińska w trakcie rozmów przekazywała, że ich zdaniem ta decyzja o nadaniu imieniu UPA jednostce wojskowej nie jest wymierzona w Polskę. Tylko czy my mogliśmy odebrać te zapewnienia, te deklaracje strony ukraińskiej jako coś prawdziwego?
2: Znaczy nie, no nasza reakcja nie mogła być inna niż ta, która była, prawda, no bo no, polskie społeczeństwo jednoznacznie odebrało tę sytuację jako uderzenie w nas. Być może rzeczywiście intencje były inne, ale wiemy, jak często bywa również w życiu, prawda, intencje to jedno, a później efekty jakichś tam działań to jest zupełnie inna historia, więc tutaj wydaje się, że mogło tak być, że rzeczywiście, że to nie było wymierzone w nas, ale jednak efekty są takie, że my to bardzo, bardzo personalnie do siebie, jako Polacy mówię, wzięliśmy, bo zdecydowana większość polskiego społeczeństwa no po prostu z wielkim niesmakiem przyjęła te decyzje i I też prezydent Karol Nawrocki dobrze wyczuł te emocje społeczne, prawda? On od razu zareagował już w pierwszej chwili. On chyba wtedy zresztą był gdzieś chyba w Chorwacji, jeśli się nie mylę, prawda? On tak nie był w kraju na pewno, tylko gdzieś tam przypadkiem się trochę o tym dowiedział i powiedział, że no być może trzeba będzie rozważyć to odebranie Orderu Orła Białego, ale poproszę o to kolegium Orderu Orła Białego i tak to spróbuję załatwić. Ale błyskawiczna była reakcja. Rząd troszeczkę inaczej do tego tematu podszedł, no ale i też będzie miał tutaj twardy orzech do zgryzienia, no bo jeszcze, okej, no jakby stało się i już się nie odstanie, ale jeszcze ten dylemat pozostanie, co dalej z tym fantem zrobić, bo to na dobrą sprawę prezydent, wiemy jaką rolę pełni w państwie polskim, ale tę pomoc ukraińską to przekazuje na dobrą sprawę rząd, prawda? Znaczy polską pomoc dla Ukrainy przekazuje rząd i wszystkie te decyzje typu, czy otwarte powinno być lotnisko wiaszące i tego typu inne rzeczy, no to podejmuje rząd. Też rząd reprezentuje trochę bardziej niż prezydent Polskę na zewnątrz, szczególnie w Unii Europejskiej. Tam pewnie premier Donald Tusk jest pytany, co tam się w ogóle dzieje między wami. On tak sobie wyobrażam, że podnosi rękę do góry, mówi to nie ja, tylko prezydent, pytajcie pana prezydenta. No i pewnie tak to będzie wyglądać. No w każdym razie trudna sytuacja, trudna, której pewnie nie można było uniknąć. Jest oczywiście takie kolejne pytanie, które się pojawia, czy Rosjanie wykorzystają to narracyjnie do szerzenia swojej propagandy. Zdaje się, że
1: wykorzystują. Trzeba
2: no właśnie, zdaje się, że tak, już się to dzieje i też trochę nie rozumiem postawy ukraińskiej, która mówi, no zobaczcie, Polacy odebraliście Order Orła Białego, a teraz Rosjanie to wykorzystują, no ale my z jakiegoś powodu odebraliśmy ten Order Orła Białego Zełenskiemu, prawda? Nie my to wymyśliliśmy, jeszcze raz powtórzę, tylko wymyślił to Wołodymyr Zełenski. No nie wiem, okej, mógł mieć dobre intencje, ale nie wyszło i pewnie była chwila, żeby się z tego wycofać, czy jakkolwiek te decyzje zmienić. Uznali inaczej, że pewnie to się mniej opłaca.
1: A zapytam cię szerzej o spojrzenie na kwestię relacji z Ukrainą od tak naprawdę wybuchu wojny, rosyjskiej agresji na ten kraj. Bo wtedy coś absolutnie, no dotychczasowe relacje, pewnie chłodne, momentami przyjazne, momentami szorstkie, no jakby weszły na zupełnie inny poziom, bo skala polskiej pomocy, polskiego państwa, polskich samorządów, ale też zwykłych obywateli, którzy albo dawali bezpośrednio schronienie w swoich domach, albo zbierali do puszek, kupowali produkty w sklepach, no to było absolutnie pospolite ruszenie, jak Polska długa i szeroka. Czy my dzisiaj powinniśmy być, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale rozczarowani tym, że tak pomagaliśmy, a oni nie są wdzięczni? Czy my powinniśmy bić się dzisiaj we własne piersi, że niepotrzebnie im pomagaliśmy, albo że zbyt byliśmy naiwni w relacjach z Kijowem? Szukam jakiegoś określenia, które dobrze pozwoliłoby to nam to nazwać, dlatego że myślę, że to jest dla wielu z nas trudny moment, w tym przyznaję dla mnie samego, no bo jeśli pomagaliśmy na taką skalę, jaką każdy uznał za stosowne, ale też odruch serca był oczywisty, no to dzisiaj trochę czuję się jakby mi ktoś, no nie chcę powiedzieć, że z buta dał, ale prawie tak.
2: Mm-hmm. No powiem szczerze, że mam podobnie. I to jest rzeczywiście trudna sytuacja z tego względu. Ten sygnał na początku tej agresji rosyjskiej to było coś absolutnie wyjątkowego. Też ja osobiście byłem troszeczkę zaangażowany w tę pomoc, ale myślę, że chyba nie znajdziemy takiej rodziny, która by nie była w tamtym czasie jakkolwiek zaangażowana. I za to oczywiście należą nam się brawa, ale też i Ukraińcy to też podkreślają na każdym kroku, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Oni też są za to wdzięczni, za tamtą pomoc, prawda? Ale co innego to jest ta kwestia naszej pamięci historycznej i tego, co nas dzieliło, nasze narody już przez lat 80. No po prostu my się nigdy nie rozliczyliśmy z kwestią rzezi wołyńskiej i to jest problem, który był odwlekany i który ten konflikt dzisiejszy też nie zostanie jakby, on go też nie rozstrzygnie. My jeszcze bardziej okopiemy się pewnie na swoich stanowiskach i to nie pomoże. No i tu jest kłopot, ale jeśli chodzi o takie codzienne, wydaje mi się, postrzeganie Ukraińców, bo wydaje mi się, że do tego, że tego się trochę obawiasz, prawda? Że może to pójść w taką stronę, że skoro nasi prezydenci się pokłócili, no to że my też będziemy się kłócić tak na co dzień z Ukraińcami, tak?
1: To widać też w nastrojach społecznych, to znaczy to są zupełnie inne nastroje i na poziomie badań, i na poziomie też odruchów na ulicach, w sklepach, niż te 3-4 lata temu. Piotr Kwieciński w Onecie napisał taki ciekawy tekst, w którym puentował, że puentą tego tekstu jest to, że musi wykipić, że to tak naprawdę po uzyskaniu pożądanego stanu emocjonalnego, takie wyzerowania można dopiero będzie przystąpić do spokojnego, zimnego budowania relacji z Ukrainą, jak z każdym potencjalnym partnerem, budowania trochę transakcyjnego, trochę coś za coś, a cytuję, nie na pieśniach Werny Chory, czy toksycznej mieszaninie miłości i rozgoryczenia. Zgadzasz się?
2: Wiesz co, przypomina mi się trochę historia, dwudziestolecie międzywojenne i no to bardzo dawne czasy, prawda? Ale pamiętam taki manifest Józefa Piłsudskiego, który apelował o to, by Ukraina stała się, nie wiem, jakby to powiedzieć, takim dużym, dużym koalicjantem Polski. On nie chciał zagrabić Ukrainy, nic w tym stylu, ale chciał, żeby Ukraina była bliżej nas, czyli pewnie Zachodu, prawda, niż bliżej tego rosyjskiego nieprzyjaciela. I to już wtedy formułował Piłsudski, z tym, że późniejsze kroki w latach 30. zupełnie tego nie potwierdzały. Nie tylko Piłsudskiego, ale też innych ludzi. Mianowicie myślę sobie o takiej akcji, która nazywała się, nie przypomnę sobie dzisiaj, ale repolonizacja po prostu świątyń tutaj na Chełmszczyźnie, na Zamojszczyźnie, na tych terenach, gdzie pamiętamy, Druga Rzeczpospolita była bardzo wielonarodowym państwem wielokulturowym i tam było bardzo dużo Białorusinów, Ukraińców również i my im po prostu burzyliśmy te cerkwie, prawda? I wtedy oni tam bronili tych swoich świątyń, tych swoich kaplic i tak dalej, ale my to i tak robiliśmy i próbowaliśmy repolonizować Ukraińców. I to tak mi się trochę wydaje. To był 37, 38, 39 rok też na początku. No wykipiało kilka lat później, prawda? Wykipiało też na Wołyniu i piję do tych twoich słów, prawda, Marcinie, że mówisz wykipiało. No wykipiało i obawiam się, że ta historia, że będzie inaczej kipieć, że ta dzisiejsza, że tak mocno tego nie odczujemy jak wtedy, że będziemy tutaj mimo wszystko pewnie z tą właśnie pamięcią przeszłości trochę inaczej podchodzić do przyszłości. O to też apeluje Donald Tusk, prawda? I inni politycy, żeby nie pokłócić się o przeszłość, kiedy mamy przed sobą w przyszłości bardzo dużą niewiadomą. I to wydaje mi się być taką puentą tego, co nas pewnie czeka i co się wydarzyło w ostatnich dniach, no bo trudno mi sobie wyobrazić, by nasze relacje były jeszcze gorsze niż są dzisiaj. Mam nadzieję, że lada dzień pójdzie jakieś takie opamiętanie wewnętrzne wśród polityków z jednej, z drugiej strony. Być może jakaś wymiana gabinetu na Ukrainie, który byłby bardziej jakiś przyjazny do Polski, jego punktu widzenia. No, trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę, bo gorzej pewnie już na ten moment być nie może.
1: Okazja do tego pierwszego kroku ku jakiemuś wyjściu z tego klinczu w najbliższych dniach w Gdańsku, tam konferencja na temat odbudowy Ukrainy, oczywiście potencjalnej odbudowy, bo cały czas trwa wojna w tym kraju, no ale to rozumiemy jeszcze przed nami. Po więcej odsyłamy na portal interia.pl, tam więcej analiz, tekstów, informacji, wywiadów, również wokół tej całej skomplikowanej, niejednoznacznej historii, jeśli chodzi o to, co między Polską a Ukrainą i jak to się wszystko może potoczyć. Łukasz Szpylka, dziękuję pięknie, redaktorze. Dobrego
2: dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

Kiedyś mówiłeś mi, życie to najtrudniejsza gra.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Naszym gościem poranka jest pan Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Czy pan rozumie decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
2: No zdecydowanie rozumiem tę decyzję i podzielam akurat tutaj to uzasadnienie, które w swoim nagraniu przedstawił prezydent. To znaczy, to jest pewnego rodzaju takie materialne przedstawienie tego wszystkiego, co jest dla nas, dla Polski najważniejsze. To jest takie najwyższe uhonorowanie cywilne, jakie możemy nadać do uosabiania nasze wartości. W związku z tym myślę, że ktoś, kto kultywuje pamięć o szowinistycznych mordercach, którzy zabijali naszych przodków, ktoś, kto kultywuje pamięć o kolaborantach Hitlera, myślę, że nie powinien być uhonorowany takim odznaczeniem. I pytanie, które dzisiaj sobie należy zadać, to czy rozsądna była decyzja w ogóle o nadaniu tego orderu Wołodymirowi Zełenskiemu?
1: No ale może było tak, stanę tu trochę w roli, niech będzie, że adwokata, nie wiem czy diabła, ale tej sprawy raczej przegranej z punktu widzenia nastrojów społecznych, że order był przyznany w konkretnym czasie za bohaterstwo prezydenta Ukrainy, za to, jaką wykazał się postawą, no i też pośrednio, jakkolwiek to zabrzmi, za tę solidarność, jaką Polacy i polskie państwo i polskie społeczeństwo okazały Kijowowi. Ja wiem, dzisiaj z tych nastrojów nie ma nic, ale gdyby się cofnąć uczciwie do roku 22, 20, nawet 3, to przecież było to dość powszechne. Chyba, że nie było to powszechne, bo też uczciwie trzeba przyznać, że Konfederacja od początku miała daleko idące wątpliwości i dystans do takiego zbytnio intensywnego zbratania się z Kijowem.
2: Dystans, myślę, że to jest dobrze powiedziane. Myślę, że aktualne, ówczesne polskie władze wtedy z tamtego okresu, kiedy rzeczywiście nadano prezydentowi Zełenskiemu ten order, cechował taki z kolei takie różowe okulary, przez które patrzyli na Ukrainę i Ukraińców. Ja nie zapomnę, jak Andrzej Duda, już wielokrotnie to też przywoływałem, chyba na antenie Państwa Radia również, Andrzej Duda spotkał się gdzieś tam przypadkowo przy jakichś uroczystościach z już nieżyjącym księdzem Isakowiczem Zaleskim, tłumaczył mu, że niewłaściwe jest mówienie o Wołyniu w tym kontekście. Andrzej Duda akurat tu wykazywał radykalnie inną postawę od Karola Nawrockiego, to znaczy kompletnego braku jakiejkolwiek asertywności względem Ukrainy. Ja uważam, że niestety polscy politycy, ci z Prawa i Sprawiedliwości, ci z Platformy Obywatelskiej chorują na pewnego rodzaju kompleksy. To znaczy, ja tak może trochę publicystycznie, ale uważam, że niestety polscy politycy mają jakby takie przekonanie o tym, że Polska jest mało znacząca, że Polska jest słaba, jest wątła i w związku z tym musi przypodobać się na świecie tym większym, tym ważniejszym, tym silniejszym. I o ile jeszcze, pomimo że się nie zgadzam z tym zupełnie, ale rozumiem, dlaczego ktoś się tym kieruje w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż tak jak mówię, się z tym nie zgadzam, to kompletnie nie rozumiem, dlaczego tego rodzaju jakby sposób prowadzenia polityki zagranicznej nawet wpłynął na nasze relacje z Ukrainą. Bo tak to postrzegam te pierwsze lata wojny, kiedy po prostu my wykazywaliśmy zero jakiejkolwiek polityki transakcyjnej, podczas kiedy nasi różni zachodni partnerzy z Ukrainą dużo bardziej transakcyjnie rozmawiali.
1: Może miejsce na mapie trochę to determinowało, zostawiając tezę o kompleksach, która być może jest na jakimś poziomie prawdziwa, zgoda, ale może miejsce na mapie jest takie, że o ile Włosi, Niemcy, Francuzi mogą trochę mieć większego dystansu do tego, co się działo i dzieje na Ukrainie, o tyle my patrzymy, to jest tuż za naszą granicą, to jest czasami te rakiety trafiają do Lwowa, tak? Więc to jest realne też i może dlatego też ta pierwsza reakcja nasza była odruchowa i paradoksalnie też słuszna, bo przecież i gdyby nie Polska, gdyby nie polskie wsparcie, to zapewne Kijów nie poradziłby sobie z tą pierwszą falą ataku Moskwy.
2: No, oczywiście to prawda, także to jest dużo bardziej nasza sprawa niż wielu zachodnich krajów ze względu na bliskość do tej sytuacji, ze względu też na zagrożenie tym rosyjskim imperializmem, którego nigdy w Konfederacji nie negowaliśmy tego faktu istnienia tego zagrożenia ze strony rosyjskiej. Natomiast i tak w relacjach polsko-ukraińskich istnieje pewnego rodzaju asymetria stawki, o którą toczy się ta gra. To znaczy oczywiście dla Polski To byłoby bardzo złe, gdyby Ukraina opadła, gdyby przestało istnieć niepodległe państwo ukraińskie, pojawił się jakiś rosyjski satelita w stylu Białorusi. Natomiast dla Ukraińców ta wojna to jest stawka życia i śmierci, tak? To znaczy stawka egzystencjonalna przetrwania tego państwa. Także gdyby Ukraina opadła, to oczywiście dla Polski bardzo źle, ale niepodległa Polska dalej by istniała. Natomiast gdyby upadła niepodległa Ukraina, no to dla Ukraińców już nie zostałoby nic z tego niepodległego państwa. W związku z tym i tak uważam, że ze względu na to, że znacznie wyższa ta stawka jest dla Ukrainy, nie powinniśmy tak podchodzić do tych relacji. Zresztą sami Ukraińcy, gdybyśmy my siebie szanowali w tych relacjach, uważam inaczej, by do nas podchodzili, bo no, nasze położenie też daje nam dużo przewag. To znaczy od Włochów na przykład, czy Brytyjczyków nie zależy hub przeładunkowy dla całej światowej pomocy dla Ukrainy. Natomiast my w Polsce ten hub w postaci Jasionki faktycznie mamy. Także to prawda, że to jest dużo większe dla nas zagrożenie, upadek Ukrainy, ale też powinniśmy znacznie więcej znaczyć w tych relacjach. Natomiast dzisiaj niestety uważam, że rząd w Kijowie zupełnie z Polską się już nie liczy.
1: To z jeszcze jednej flanki zapytam. Może należało zareagować ostro, ale inaczej. Wysłuchałem jakiś czas temu takiego wideobloga Bartłomieja Sienkiewicza, człowieka z krwi i kości Platformy Obywatelskiej, dziś europosła tej partii, który w takim swoim nagraniu mówił o tym, że Kijów najbardziej zrozumiałby nie tę wojnę na symbole, którą wykorzysta dzisiaj Zełenski do tego, żeby, już zresztą to robi, do tego, żeby zyskać trochę punktów poparcia, jeśli chodzi o prawicowe partie, prawicowych wyborców na Ukrainie, nacjonalistów i tak dalej, ale że należało zrobić to na chłodno, po cichu, na przykład trzepiąc bardzo skrupulatnie, bardzo długo i niemiłosiernie na granicy kołowej polsko-ukraińskiej tamtejszych oligarchów, albo biznesmenów, albo nawet żołnierzy wojskowych, być może zawiesić na kilka dni nawet lotnisko w Rzeszowie pod pozorem technicznego remontu, po to, aby na Zełenskiego nacisnął nie prezydent Nawrocki, z którego zdaniem liczy się, umówmy się, umiarkowanie, ale żeby nacisnęli na niego generałowie właśnie, biznesmeni, oligarchowie, na których przecież Zełenski wisi jako systemie, który sprawuje władzę.
2: Oczywiście uważam, że tego rodzaju naciski, narzędzia nacisku na Ukrainę należałoby wykorzystać. Problem w tym, że tym to już z kolei powinien się zająć nasz rząd, w którym ja nie widzę woli tego rodzaju prowadzenia polityki z Ukrainą. Prezydent Nawrocki, no jego kompetencje są ograniczone w tym zakresie, tej władzy wykonawczej już w takim konkretnym zakresie, chociażby tego, jak powinna według jakich procedur działać Straż Graniczna, czy właśnie kwestie decyzyjne dotyczące lotniska. Też zgadzam się, że to byłoby pewnie jeszcze bardziej skuteczne. Ja dostrzegam oczywiście też zalety tego, że prezydent Nawrocki w takiej symbolicznej, no jest akurat dla naszego narodu być może takie typowe, ale w takiej symbolicznej wojnie bierze udział, bo to oczywiście zyskuje rozgłos i ja uważam, że to, że w niemieckiej prasie, w izraelskiej prasie pojawiają się informacje o tym, że jest ten problem kultu banderowców na Ukrainie. Uważam, że to jest dobre dla naszej sprawy, jaką powinno być zakończenie tego kultu na Ukrainie. Natomiast tak, zgoda, że powinniśmy użyć tych rzeczywistych, realnych, a nie symbolicznych narzędzi nacisku. Problem w tym, że one są właśnie w rękach rządu, a tutaj takiej woli niestety nie widzę. Ten symetryzm, który uprawia Donald Tusk względem Wołodymyra Zełenskiego i Karola Nawrockiego, no jest moim zdaniem łagodnie naprawdę mówiąc skandaliczny, bo odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest w żaden sposób porównywalne z jawnym czczeniem tych, którzy rzeczywiście byli odpowiedzialni za masowy mord na Polakach.
1: To teraz drugi temat gorący w ostatnich dniach, kwestia Szpitala Południowego w Warszawie, odpowiedzialności za niego politycznej przez Koalicję Obywatelską i też historia z tym salonikiem VIP, jaki miał się tam pojawiać. Jak powinna pana zdaniem zareagować taka partia jak Koalicja Obywatelska? Gdyby to zależało od was, to znaczy gdyby to było miasto zarządzane przez was i dziennikarze opublikowaliby taką historię, powiedzmy, że w Bełchatowie, gdzie prezydentem jest pan Patryk Marian, to co? To prezydent powinien się zdymisjonować? To, no bo z jednej strony sam prezydent mówi, jest audyt, władze odwołane szpitala, wszyscy politycy z rad nadzorczych innych szpitali też wylecą, jest jakaś reakcja ze strony rządzących miastem. Pytanie, czy wystarczająca?
2: Wydaje mi się, że nie, bo okazuje się, że to nie tylko osoby odpowiedzialne za już zarządzanie szpitalem są częścią tej afery, ale także prezydent Warszawy. Ja uważam, że To jest kompromitujące dla Rafała Trzaskowskiego, że wyszedł i okłamał opinię publiczną, że nie otrzymał nigdy informacji o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, co zostało natychmiast dowiedzione przez dziennikarzy jako informacja nieprawdziwa. Później okazało się, że rzeczywiście osoba odpowiedzialna nawet za doniesienie Rafałowi Trzaskowskiemu o tym została zwolniona ze szpitala. Myślę, że powinniśmy poznać odpowiedź na pytanie, czy to miało związek, te dwa wydarzenia ze sobą. Natomiast no niestety ktoś musiał moim zdaniem politycznie polecić to, żeby radny dzielnicy z Koalicji Obywatelskiej został zatrudniony w tym szpitalu. Ja nie wierzę w brak odpowiedzialności warszawskich polityków, a więc Marcina Kierwińskiego, szefa struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, no i samego Rafała Trzaskowskiego, który co najmniej ignorował ten problem w najlepszej dla siebie wersji wydarzeń. Więc ja oczekiwałbym takiej politycznej odpowiedzialności i myślę, że w wielu państwach o wysoko rozwiniętej kulturze politycznej polityk przyłapany na tak wielkim kłamstwie i współodpowiedzialny za zarządzanie szpitalem, w którym dzieje się coś takiego, już dawno podałby się do dymisji, złożyłby swój urząd. Niestety w Polsce to by zarówno PiS, jak i Platforma przyjęły takie standardy absolutnego zaprzeczania wszystkiemu, przeczekania i liczenia na to, że wyborcy zaraz o tym zapomną. Niestety też uważam, jest pewnego rodzaju wina nas wszystkich jako opinii publicznej, że być może zbyt łatwo takie tematy odchodzą w niepamięć. My oczywiście byśmy w takiej sytuacji zareagowali znacznie ostrzej, pomijając już fakt, że już dawno temu Sławomir Mentzen wydał taką dyspozycję, że nikt absolutnie, kto jest członkiem Nowej Nadziei, nie może zasiadać w radach nadzorczych, zarządach spółek samorządowych, ale także spółek Skarbu Państwa.
1: No bo dziś wam to nie grozi. Pytanie, czy jeśli będziecie właśnie mieli wpływ, powiedzmy za rok, to czy ten zakaz się utrzyma?
2: No znaczy, Sławomir Mentzen oczywiście powiedział to już publicznie wielokrotnie, więc na pewno będzie z tego rozliczany przez dziennikarzy, przez obywateli, przez nieprzychylnych sobie także innych polityków. Także myślę, mam nadzieję, że będziemy mieli realnie wpływ na to, co się będzie w Polsce działo. Więc będziemy mogli rzeczywiście sprawdzić w praktyce, czy w Konfederacji te standardy są inne. Oczywiście w każdej partii politycznej zdarzają się ludzie, którzy nadużywają swojej władzy, swoich uprawnień, więc to nawet nie chodzi o to, że taka sytuacja się wydarzyła, chociaż to jest skandaliczne, ale jeszcze bardziej skandaliczne od tej sytuacji jest to, że jestem przekonany, że Donald Tusk będzie chronił Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego, a więc osoby ewidentnie współodpowiedzialne za ten stan rzeczy. Myślę, że powinniśmy przywrócić do Polski pewną polityczną odpowiedzialność za pewne nadużycia władzy, ta polityczna odpowiedzialność, która nie spada na polityków z wysokiego szczebla tych wielkich partii.
1: To jeszcze jedna sprawa. Jak wy sobie wyobrażacie ten przyszły rok? Tak, jeśli siadacie przy dobrej herbacie albo kawie w ramach liderów Konfederacji, w ramach osób, które na bieżąco zarządzają i wizerunkiem, i kierunkiem, i treścią, jaką, czy sprawami, które zgłaszacie do opinii publicznej i postulatami, jak wy sobie wyobrażacie ten przyszły rok? Tak na chłodno i realnie. Wiadomo, scenariusz optymalny, 40%, samodzielna większość i w ogóle fajerwerki strzelają, no ale to już jest scenariusz taki, nazwijmy to sylwestrowy, a taki scenariusz realny, w którym szukacie, musicie się z kimś dogadać. Jak wy to sobie wyobrażacie na chłodno?
2: Tak na absolutnie szczerze i na chłodno, ten taki scenariusz, o którym ja marzę, ale który jest chyba zbieżny też z tym, co uważają liderzy Konfederacji, to jest coś, czego jeszcze polska polityka nie widziała. To znaczy zerwanie z taką myślą o tym, że mniejsi koalicjanci po prostu nagle popadają w wielką miłość przed kamerami z większymi koalicjantami, rozpoczyna się wspólne negowanie rzeczywistości, że wszystko idzie w dobrą stronę bez realizowania programu, co się niestety działo w przypadku większości koalicjantów. Oczywiście będziemy dążyli do tego, żeby być tym większym koalicjantem być może, ale tak jak mówię, no to wiadomo, to nie jest w tym momencie scenariusz wynikający z sondaży, więc powiem o tym, który z sondaży wynika. Myślę, że powinien to być Sejm, w którym w sposób błyskawiczny, w sposób naprawdę efektowny zaczną przychodzić ustawy zgodne z naszym programem, z tym programem, który proponowaliśmy do tej pory, z tym, który zaproponujemy na wybory parlamentarne, że zaczną się realnie zmieniać w Polsce przepisy, realnie zmieniać rzeczy. Instytucje publiczne, te, które są niepotrzebne, znikną. spółki Skarbu Państwa, które były paśnikiem dla polityków, albo przejdą w ręce menadżerów, albo też znikną, bo niektóre są naprawdę niepotrzebne naszemu państwu. Ja marzę o czymś takim, że niekoniecznie o tym, że Sławomir Mentzen albo ktokolwiek będzie zajmował konkretne stanowisko w rządzie. Jeżeli dogadamy się na jakiś konkretny program, będzie warto zaufać jakiemuś rządowi, no to oczywiście tak, to jest narzędzie do realizacji programu, ale nawet bez tego, nawet bez myślenia o konkretnych rządowych układankach, parlament jest narzędziem do tego, żeby wpływać na rzeczywistość poprzez zmianę przepisów. I ja mam nadzieję, że ten przyszły parlament